usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą.

drodze żebrał ślepiec stary. Wciąż pustą miał żebraczą dłoń, bo wszyscy, którzy go mijali, widzieli jeszcze mniej niż on. Aż dnia pewnego podniósł głowę, bo drogą tłum radosny szedł i krzyknął: błagam, niech ktoś powie, ja, Bartymeusz, pytam się. Gdzie się śpieszycie? Gdzie biegniecie? Kto was pociągnął na ten szlak? Co wy widzicie? Co czujecie? Powiedzcie. Ślepy wołał tak. Słyszy starca głos: Zbawiciel. Na oczy jego kładzie dłonie swe. I wzeszło słońce w jego świecie. I pierwszy w jego życiu dzień. Kiedy ujrzał uzdrowiony Jezusa oczy zapatrzone gdzieś, to choć już widział świate strony, zrozumiał, że wciąż ślepy jest. Gdzie się śpieszysz? Gdzie wędrujesz? Kto cię pociągnął na ten szlak? Co ty widzisz? I co czujesz?

0: Poszedł żebrak w ślad za Panem, bo tajemnicę Jego zgłębić chciał, zobaczyć nigdy niewidziane miasta niebieskie, nowy świat. I ty, co dłoń masz wyciągniętą, zobacz korowód, który zmarł, by żyć. Zobacz tych wielkich, małych świętych. Zostaw żebraczy wór i krzycz. Gdzie się śpieszysz? Gdzie wędrujesz? Kto cię pociągnął na ten szlak? Co ty widzisz i co czujesz? Powiedz mi, ślepy wołał tak.
1: Radio Warszawa. Dobrze słuchać.

Wiem, że słyszysz mnie, wciąż wołam cię. Boże mój, wciąż wołam cię. Panie mój, wciąż wołam.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże, dziękuję Ci za szczęśliwą noc, za to, że znowu obudziłem się do życia. Błogosław mi i pomóż, żeby to był dobry dzień. Proszę Cię, Boże, który jesteś miłością, bym był podobny do Ciebie, bym był dobry dzisiaj i zawsze. Strzeż mnie, żebym dzisiaj nie uczynił komuś krzywdy. Daj, żeby moje życie było radością dla mnie i dla wszystkich, z którymi będę miał kontakt przez cały dzień, aż do wieczora. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Zapraszam. Diecezja warszawsko-praska szuka mężczyzn do stałej służby przy ołtarzu. Ruszają zapisy na 3-letnią formację dla przyszłych elektorów i akolitów. W przeciwieństwie do ministrantów czytających na mszach i zwanych również lektorami, dorośli mężczyźni przyjmują instytucjonalną, stałą posługę lektora. Ustanowiony lektor zyskuje pierwszeństwo w czytaniu Słowa Bożego, prowadzi grupy biblijne w parafii oraz niektóre nabożeństwa. Z kolei akolita to ktoś więcej niż nadzwyczajny szafarz. Oprócz rozdawania. W razie konieczności Komunii Świętej może samodzielnie wystawiać Najświętszy Sakrament do adoracji. Do jego zadań należy też dbanie o naczynia mszalne, które poryfikuje po mszy świętej, i dbanie o wysoki poziom liturgii w parafii. Zgłaszać mogą się mężczyźni od 25 roku życia, mieszkający na terenie diecezji z pozytywną opinią proboszcza. Przygotowanie potrwa 3 lata, obejmie wykłady, dni skupienia oraz letnie rekolekcje. Czasu na decyzję jest niewiele. Zgłoszenia przyjmowane są tylko do końca czerwca. Kolejna szansa na ten kurs pojawi się dopiero za 3 lata. Szczegóły i formularze znajdziecie na stronie internetowej Radia Warszawa, radiowarszawa.com.pl.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Jak ostrzegać młodych przed utratą wolności w świecie zniekształcającym znaczenie wiary, miłości i rodziny? W najbliższą sobotę w domu arcybiskupów warszawskich odbędzie się konferencja Wolność Człowieka, odkrywanie wartości. Wśród prelegentów znajdzie się m.in. Maria Stachurska, cioteczna wnuczka Stanisławy Leszczyńskiej, położnej osadzonej w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, mówiła w Radiu Warszawa Lidia Sanowska-Grabczuk z Koalicji dla Życia i Rodziny.
3: Będziemy mówić o tym, jak można zachować tę wolność w sytuacji, gdy Stanisława Leszczyńska była w Auschwitz. Tak? Ta wolność wewnętrzna, ta wolność, która pozwala nam codziennie rano spojrzeć w lustro, mimo tego świata, który nie jest Królestwem Bożym, tak? Ale tutaj właśnie o to chodzi. Będzie też Rafał Pożyziński. Mówił o 12 krokach od kryzysu do świętości. Program 12 kroków, który jest dla każdego.
1: W wydarzeniu wezmą też udział m.in. ksiądz Mieczysław Piotrowski z Ruchu Czystych Serc oraz logoterapeuta Tomasz Gubała.
3: Logoterapia to jest naprawdę fantastyczny nurt w terapii bazujący na antropologii chrześcijańskiej, pokazujący tą wolę sensu. W przeciwieństwie do woli przyjemności Freuda. I tu jest właśnie, mi się wydaje, ta kluczowa różnica. Nie chcę wszystkiego zdradzać, bo zapraszam serdecznie na konferencję, ale to, o czym mówiłam na początku, wydaje nam się, że jeżeli mamy dostęp do każdej przyjemności, to jesteśmy wolni. A to często nas coraz bardziej zniewala i o tym chcemy właśnie powiedzieć.
1: Początek konferencji o godzinie 10:30. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy się zarejestrować za pośrednictwem strony Koalicja dla Życia i Rodziny.pl. W czwartek po zesłaniu Ducha Świętego w Kościele obchodzimy Święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. Swoją historią sięga ono roku 1952 i związane jest z hiszpańskim kontemplacyjnym zakonem sióstr oblatek Chrystusa Kapłana, którego charyzmatem jest duchowe wsparcie dzieła uświęcenia kapłanów i kandydatów do kapłaństwa. W czerwcu 2012 roku Ojciec Święty Benedykt XVI po zakończonym roku kapłańskim rozszerzył możliwość świętowania tego dnia dla całego Kościoła w Polsce. Pochodzimy od 2013 roku. Święto to jest także zaproszeniem dla osób świeckich do modlitwy za kapłanów o ich gorliwość i świętość, mówi ksiądz Krzysztof Portka, ojciec duchowny kapłanów diecezji zamońsko-lubaczowskiej.
4: Dzisiaj powinniśmy podziękować Jezusowi za ten wielki dar. Może warto uczynić na przykład postanowienie, że będziemy traktować kapłanów może z większym szacunkiem, widząc w nich Chrystusa, który przechodzi. Przecież to oni przynoszą nam najcenniejszy dar, jakiego człowiek może zapragnąć.
1: Święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, ma stać się inspiracją do wzmożonej modlitwy całego Kościoła za jego pasterzy. W tym dniu pamiętajmy także o alumnach, którzy przygotowują się do kapłaństwa.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
7: Chłodniejszy poranek w Warszawie niż w ostatnich dniach, tylko stolica ma temperatury w tym momencie powyżej 10 stopni, 12 kresek na termometrach w Warszawie, a pozostałe miejscowości w regionie to 9 stopni, tak jest m.in. w Legionowie, Pruszkowie, Piasecznie czy Nowym Dworze Mazowieckim. Maksymalna temperatura dziś to 19 stopni, sporo chmur, No i wiatry przekraczać będą jego porywy 50 km na godzinę.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
10: Ogłoszenie nadawcy.
11: Jak to było?
12: Na górze róże.
11: Wciąż kwitną bzy.
12: Nie, na dole fiołki.
11: A może na dole nie zapominajki?
12: To się nie rymuje.
11: Ale bzy pięknie pachną.
12: Ale się nie rymują z różami.
11: A czy w życiu musi się wszystko rymować?
12: Warto by było na poranek ustalić jednak wspólną wersję.
11: Przemyślę to.
12: Masz czas do rana. Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku.
11: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
12: Jednak potrafisz rymować.
11: Zapraszają Jarek Wydra
12: i Weronika Ostrowska.
10: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
13: W najnowszym sieci Marek Budzisz alarmuje. Zaczęła się wielka gra. Mnożą się prowokacje. Kreml eskaluje napięcie. Czy uderzy? Polecam sieci Jacek Karnowski.
14: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na Torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
15: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
10: O reklamie.
7: 8 minut po godzinie 6 na 106.2 FM Radio Warszawa. Man at Work, oczywiście muzyka na dzień dobry.

0: Kwadrans po godzinie 6 to czas na fragment Pisma Świętego. Słowo Boże przeczyta Ewa Ziętek. Rozważania opracował ksiądz Leszek, ksiądz dr Leszek Roszczawicki.
1: Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, niemożliwe jest to, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Przeto Chrystus, przychodząc na świat, mówi: ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało, całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: oto idę, w zwoju księgi napisano o mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże. Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś, nie podobały się Tobie, choć składa się je na podstawie prawa. Następnie powiedział: oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwaj jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.
2: Jezus Chrystus jest najwyższym i wiecznym kapłanem. Tę teologię najpełniej przedstawia list do Hebrajczyków, który dokonuje syntezy całego kultu ofiarniczego Starego Testamentu w Jezusie Chrystusie. To Jezus jest dopełnieniem całego tego kultu, gdyż sam stał się jednocześnie ołtarzem i barankiem paschalnym oraz kapłanem składającym ofiarę. Dzisiejszy fragment nawiązuje do najważniejszego święta w całym kulcie ofiarniczym, jakim był Dzień Przebłagania, Jom Kippur. Autor przypomina, że nawet wielokrotne składanie tych ofiar przebłagalnych nie było w stanie zgładzić grzechu Izraela. Dopiero dobrowolna ofiara Chrystusa, jako kapłana i zarazem żertwy ofiarnej, może w sposób skuteczny zgładzić grzech. Dobrowolna ofiara Chrystusa jest wyrazem najwyższego posłuszeństwa Bogu i stanowi niewyczerpalne źródło uświęcenia. Autor w argumentacji posługuje się Psalmem 40, który ma charakter mesjański. Wskazuje na moment wcielenia Syna Bożego, który przyjmuje ludzkie ciało, aby je ofiarować w ofierze krzyżowej. Termin ciało w myśli hebrajskiej wyraża całą osobowość i czyny będące jej przejawem. Zatem ofiara Jezusa jest wyrazem dobrowolnego i świadomego posłuszeństwa Bogu jako szczyt miłości doskonałej, pokory i uniżenia, doskonałego posłuszeństwa woli Boga Ojca.

0: Czas na fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Adam Olasek.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: smutna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty niech się stanie. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja.
2: Ewangelia, którą czytamy w święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, prowadzi nas do Getsemani, gdzie odsłania się najgłębsza prawda o kapłaństwie Jezusa. Jezus wie, że najdoskonalszą ofiarą miłości wobec Ojca i całej ludzkości będzie dobrowolne oddanie swojego życia. Smutna jest moja dusza aż do śmierci, mówi, pokazując realny ciężar cierpienia, ale jednocześnie trwa w decyzji wiary i miłości. Ojcze mój, niech się stanie wola Twoja. W nim dokonuje się doskonałe uwielbienie Boga, nie przez zewnętrzne dary, ale przez całkowite oddanie siebie. I właśnie ta ofiara staje się źródłem łaski dla całego świata. W świetle tej tajemnicy możemy lepiej zrozumieć, kim jest kapłan. To ten, który w imieniu innych składa Bogu ofiarę, a jednocześnie staje się kanałem, przez który łaska Boga rozlewa się na ludzi. Już Izraelici przeczuwali, że ofiary materialne nie wystarczą, że prawdziwą ofiarą jest wewnętrzna postawa człowieka, jego przyjęcie i zaufanie Bogu, nawet jeśli kosztuje. W pełni objawia się to w Chrystusie, najwyższym kapłanie, który jako jedyny w sposób doskonały odwzajemnia miłość Ojca i składa siebie samego za świat. A ja przez chrzest zostałem włączony w Jego kapłaństwo. Duch Święty namaścił mnie, uzdalniając do tego, by całe moje życie mogło stać się miejscem duchowej ofiary. Tą ofiarą staje się przede wszystkim akceptacja tego, co mnie spotyka. Bo kiedy przeżywam coś trudnego, z perspektywy wiary wygląda to tak, jakby sam Bóg wkładał w moje ręce dar, który mogę Mu oddać. Ale aby stał się on ofiarą, potrzebna jest decyzja serca, świadome tak, wypowiedziane Bogu. Bez tej decyzji pozostaje jedynie frustracja i zamknięcie się w bezradności. Gdy jednak podejmuję tę decyzję, dzieje się coś głębokiego. Dzięki zjednoczeniu z Jezusem, nawet moja słabość, lęk czy cierpienie stają się miejscem miłości. Wtedy wyznaję wiarę, że Bóg wciąż jest dobry, że nic nie wymknęło się Jego opatrzności. I właśnie wtedy moja mała, ukryta ofiara staje się miejscem działania łaski. Tak jak przy rozmnożeniu chleba, 5 bochenków i 2 ryby w rękach Jezusa stały się pokarmem dla tysięcy. Tak samo Bóg potrafi przemienić moją wierność w coś, co przynosi dobro wielu ludziom i buduje Kościół. Dzisiejsza Ewangelia zaprasza więc, by spojrzeć na własne życie, jak na przestrzeń kapłańskiej ofiary. tam, gdzie nie mam wpływu, gdzie cierpię i walczę o zaufanie, tam mogę w jedności z Chrystusem złożyć Bogu dar z siebie i właśnie tam rodzi się miejsce na cud.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Obchodzimy dzisiaj święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. Jezus przez złożenie samego siebie w jednej doskonałej ofierze na krzyżu za grzechy świata objawia, że sam jest najwyższym i wiecznym kapłanem. W swojej miłości do nas wybiera spośród ludzi tych, którzy przez święcenia mają uczestniczyć w Jego kapłańskiej służbie, aby mogli skutecznie sprawować sakramenty święte. Dlatego dziś w święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, prośmy szczególnie za wszystkich, którzy pełnią posługę uświęcania ludu Bożego. W tej mszy świętej modlę się o zdrowie dla Roberta i potrzebne łaski dla całej rodziny. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w Eucharystii, przeprośmy Boga za nasze grzechy. Panie Jezu, który jesteś najwyższym i wiecznym kapłanem, zmiłuj się nad nami. Chryste, który złożyłeś samego siebie w ofierze na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który pełnisz wolę Ojca, aby nas uświęcić na zawsze, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, Ty dla chwały Twojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś jednorodzonego Syna swojego najwyższym i wiecznym kapłanem. Spraw

Czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy Abraham i Izaak przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego, Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: Oto jestem. Anioł powiedział mu: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę Pan widzi. Stąd to mówi się dzisiaj: na wzgórzu Pan się ukazuje. Po czym anioł pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi. Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś mi syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: smutna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty niech się stanie. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. I powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Oto słowo Pańskie.

Zgromadzeni w imię Jezusa, najwyższego i wiecznego kapłana, przedstawmy Bogu nasze modlitwy. Za biskupów, prezbiterów i diakonów o łaskę wytrwania w wybranej drodze życia Ciebie prosimy. Za młodzieńców rozważających wejście na drogę służby kapłańskiej, o odwagę śmiałej odpowiedzi na głos Pana, Ciebie prosimy. Za narody, które prowadzą wojny, o rozpoczęcie dialogu i dążenie do trwałego pokoju, Ciebie prosimy. Za chorych, szczególnie za cierpiących kapłanów, o złączenie swojego doświadczenia z męką Chrystusa, Ciebie prosimy. O zdrowie dla Roberta i potrzebne łaski dla całej rodziny, Ciebie prosimy. Za nas samych, zgromadzonych na liturgii i za naszą parafię, o nowe i święte powołania do służby w Kościele, Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś jednorodzonego Syna swojego najwyższym i wiecznym kapłanem. Wysłuchaj naszych błagań i spraw, abyśmy doszli do życia wiecznego przez Chrystusa, Pana naszego.

Panie nasz Boże, daj nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach, ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę ofiary Chrystusa, spełnia się dzieło naszego odkupienia.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa.

że wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

trwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

wezwani na Jego ucztę. Chodź, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: wieki, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Transmitowaliśmy mszę świętą z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika. 3 minuty po godzinie 7 w Radiu Warszawa wiadomości.
1: Naukowcy protestowali przed Sejmem, chcą większych nakładów na ich sektor. Bulwersująca decyzja prezydenta Ukrainy w sprawie imienia jednostki wojskowej. Seria zatrzymań pijanych kierowców na Mazowszu. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Pod hasłem 3% dla nauki, 100% dla Polski przed Sejmem protestowały środowiska naukowe z całego kraju. Domagają się wzrostu nakładów na naukę do 3% PKB. Jak przekonywali, niedofinansowanie powoduje zapaść i odpływ naukowców z kraju.
2: Mogę śmiało powiedzieć, rozglądając się ze sceny, że jest to prawdopodobnie największy protest sektora nauki w III RP.
3: Przyszłyśmy, żeby trochę nagłośnić tę sytuację doktorantów, bo doktorantek teraz tak naprawdę dostaje mniej niż najniższa krajowa.
4: Z pasji niestety się żyć w tym kraju nie da.
5: Nie chcemy, żeby polska nauka głodowała i żeby coraz więcej ludzi przychodziło, było zmuszonych tak naprawdę przychodzić do biznesu, wyjeżdżać za granicę. Chcemy robić dobrą naukę w Polsce.
1: Organizatorzy podkreślali, że środowy protest nie kończy działań w sprawie postulatów środowisk naukowych i zapowiedzieli nasilenie akcji w roku wyborczym, jeśli nic się nie zmieni. Resort nauki wyraził zrozumienie dla protestujących. Szef ministerstwa Marcin Kulasek zapewnia, że ma plan dojścia do przeznaczenia 2% PKB na naukę w ciągu 5 lat.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał imię, tu cytat, bohaterów UPA, jednej z tamtejszych jednostek wojskowych. Ukraińska Powstańcza Armia to formacja zbrojna ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialna za mordy na Polakach dokonanych w trakcie zbrodni wołyńskiej. Więcej w materiale Pawła Buszko.
7: Jak czytamy w dekrecie Wołodymyra Zełenskiego, honorowa nazwa bohaterów UPA została nadana samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak napisano, stało się tak w celu odnowienia historycznych, narodowych tradycji ukraińskiego wojska. Duża część oddziałów UPA, kierowana przez ukraińskich nacjonalistów pod przywództwem Stepana Bandery, zaangażowała się w eksterminację polskiej ludności w czasie II wojny światowej. Ogółem w rzezi wołyńskiej, uznanej przez Polskę za ludobójstwo, zginęło według polskich historii ponad 100 tysięcy Polaków. Kilka dni temu z udziałem prezydenta Zełenskiego i najwyższych ukraińskich władz dokonano przeniesienia i pochówku szczątków jednego z przywódców ukraińskich nacjonalistów, Andrija Melnyka.
1: To nie jedyna decyzja związana z UPA. Ukraiński IPN rozważa możliwość przeniesienia szczątków Stepana Bandery do kraju. Szef instytucji stwierdził, że Bandera stał się na Ukrainie postacią znaną, dlatego temat jego ponownego pochówku pozostaje aktualny. Uważany przez polskich historyków za współwinnego rzezi wołyńskiej, Stepan Bandera jest pochowany w Monachium. Ukraina rozpoczęła proces sprowadzania i ponownych pochówków działaczy niepodległościowych, w tym głównych działaczy organizacji ukraińskich nacjonalistów.
6: To dzieje się w okolicy.
1: 3 pijanych kierowców zatrzymali policjanci na drogach powiatu żyrardowskiego. Do interwencji doszło w Mszczonowie i w Żyrardowie. W przypadku pierwszego kierowcy policjantów zaalarmował świadek.
8: Poinformował policjantów o kierującym pojazdem ciężarowym, który może znajdować się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali 23-letniego kierującego do kontroli. Badanie stanu trzeźwości wykazało prawie 2 promile alkoholu w organizmie.
1: Wyjaśnia sierżant sztabowy Julia Szczygielska z Komendy Policji w Żyrardowie. Mężczyzna stracił prawo jazdy. Dzień później również w Mszczonowie policjanci zatrzymali 39-latka. Kierowcę Renault miał około 1 promila alkoholu. Trzecie zgłoszenie dotyczące pijanego kierowcy dotyczyło Żyrardowa.
8: Funkcjonariusze zatrzymali 24-letniego kierującego i badanie wykazało około 3 promili alkoholu w organizmie.
1: Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna nie posiadał także uprawnień do kierowania pojazdami. Funkcjonariusze przypominają, że jazda po alkoholu może skutkować karą do 3 lat więzienia, wysoką grzywną, a także sądowym zakazem prowadzenia pojazdów. Piłkarze Crystal Palace triumfowali w Lidze Konferencji Europy w spotkaniu finałowym rozgrywanym w Lipsku. Pokonali Rayo Vallecano 3-1-0. To trzeci raz, gdy w tych rozgrywkach triumfuje zespół z Anglii. Dla Crystal Palace to pierwszy europejski puchar zdobyty w historii klubu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane i o poranku trochę chłodniej niż wczoraj, a w zasadzie w najcieplejszym momencie dnia to będzie tyle, co wczoraj o poranku.
11: 20 stopni dzisiaj maksymalnie na termometrach, a o tej porze 14 w Warszawie, 11 w Grodzisku Mazowieckim, w Mińsku Mazowieckim, 12 w Nowym Dworze Mazowieckim, w Piasecznie, w Radzyminie i w Górze Kalwarii. Jutro cieplej, 22 stopnie maksymalnie i podobnie w sobotę.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
11: Czy poznałeś kiedyś kogoś takiego, kogo mógłbyś słuchać w nieskończoność?
0: Ciebie.
11: Dobra, dobra. Ja poznałam, słuchaj, Annę Rastawicką, członkinię Instytutu Prymasa Tysiąclecia, Prymasa Wyszyńskiego. No i już za chwilę Państwa zapraszam na to spotkanie. To rozmowa, która została nagrana już jakiś czas temu, ale myślę, że warto posłuchać. Zostańcie z nami, Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska, dzień dobry.

0: Były problemy w funkcjonowaniu linii tramwajowej numer 20, ale na szczęście już tych utrudnień jest koniec. Trwa przywracanie rozkładowej organizacji ruchu.
1: Naszym gościem jest pani Anna Rastawicka, członkini Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, bliski świadek życia i posługi prymasa tysiąclecia. W latach 69-81 pracownik sekretariatu prymasa Polski w Warszawie, redaktorka konferencji, przemówień, kazań kardynała Wyszyńskiego i pewnie mogłabym jeszcze długo panią przedstawiać, ale czy właściwym określeniem będzie też imię córka prymasa Wyszyńskiego?
2: No to wielki zaszczyt, bardzo prawdziwe imię, bo rzeczywiście zawsze go odbierałam jako ojca i tak go odbieram do tej pory, nie tylko jako ojca mojego, ale też naszego, nazywano go ojcem narodu i rzeczywiście taki był, kiedy przyszedł do Warszawy. Już w dniu ingresu zwrócił się do nas: umiłowane dzieci Boże, dzieci moje. Dlatego ten tytuł dzieci, córka, tak zresztą zawsze mówił o instytucie. Jadę do dzieci na Marsa, bo to był pierwszy dom, w którym jesteśmy. Jadę do dzieci. No i teraz redaktorzy się zastanawiają, jak to prymas, gdzie on jedzie do dzieci i to na Marsa. Ale to jest, że tak powiem, dla państwa.
1: My jesteśmy dzisiaj tutaj przy ulicy Marsa. Opowiedzmy naszym słuchaczom i widzom o tym miejscu.
2: To jest pierwszy dom Instytutu. Powstał w 1957 roku, to znaczy został nabyty w 1957 roku, bo jest dużo starszy. Wkrótce prawdopodobnie będzie miał ponad 100 lat. Kiedy ksiądz prymas wyszedł z więzienia, był na audiencji u ojca świętego Piusa XII, który zatwierdził tę formę życia konsekrowanego w kościele instytutów świeckich, nie ukrytych zakonów, ale osób świeckich konsekrowanych. Papież zapytał księdza prymasa, a czy instytut ma dom formacji? Ksiądz prymas odpowiedział, nie ma. Wtedy ojciec święty poradził księdzu prymasowi, żeby zadbał o to, no a jednocześnie wsparł go, żeby to było możliwe finansowo. I tak w 1957 roku, już tutaj była Wigilia w tym domu i przez 12 lat ksiądz prymas tutaj głosił konferencję co miesiąc na Dniu Skupienia dla Instytutu, a też rekolekcje, spotkania. Także to jest pierwszy dom Instytutu. Dopiero potem powstała Chruszczówka, a na końcu Dom Pamięci w Częstochowie.
1: Gdyby się pani tutaj rozejrzała, to gdzie znajdziemy ślady księdza prymasa?
2: No jest pokój księdza prymasa, zachowany tak jak był. Jest ołtarz, przy którym odprawiał mszę świętą. Jest dąb, pod którym bawił się z wiewiórką i pod którym spotykaliśmy się czasami wieczorem na modlitwę, na różaniec. No i cała ta przestrzeń. Tutaj przyszłam zaraz po zgłoszeniu się do instytutu, tutaj mieszkałam w czasie studiów. No i teraz na starsze lata też wróciłam do gniazda macierzystego.
1: O tę wiewiórkę chciałam zapytać, bo tutaj w tym miejscu jest dużo zdjęć z tą wiewiórką. To była jakaś zaprzyjaźniona wiewiórka księdza prymasa?
2: No tak, taka wiewiórka, która przychodziła do ręki po orzeszki, więc potem jak ksiądz prymas siedział pod dębem, to zawsze dbałyśmy o to, żeby miał troszkę orzeszków, żeby miał czym wiewiórkę przekupić, żeby miała odwagę przyjść. No i właśnie są te zdjęcia, które mówią o tym, jak ksiądz prymas brał ją do ręki, jak się z nią bawił.
1: Pani Aniu, wielu z nas myśli o nim, że był człowiekiem surowym, trochę posągowym, dla wielu niedostępnym, tak się kojarzył. A z drugiej strony, tak jak pani o nim opowiada, jak możemy zobaczyć na tych zdjęciach, to był też człowiek niezwykle ciepły, ojciec. Jaki był? Jak pani by go opisała?
2: Ja bym go opisała takim może powtórzeniem. To był ludzki człowiek. To był człowiek, który miał świadomość swojej misji, miał swoją dumę, ale to nie był człowiek pyszny. To był człowiek, który znał życie ludzkie. To był człowiek, który pochylał się nad losem robotników we Włocławku. Widział niesprawiedliwość kapitalizmu, ale też ostrzegał przed komunizmem, że to nie będzie cudowna zmiana, jak zresztą potem ostrzegał też przed przemianą, która przyszła po ustroju komunistycznym. To był człowiek, który w czasie wojny, kiedy był w Laskach, nie ograniczał się do tego, żeby być przy ołtarzu i sprawować posługę kapelana w szpitalu wojennym, ale chodził po lasach, rozgrzeszał chorych, rozgrzeszał żołnierzy w okopach. Chorych brał często na ramiona, zanosił do szpitala wojennego. To był człowiek, który rozumiał ludzi. I kiedy został prymasem, to też największa jego troska była właśnie, żebyśmy uwierzyli, że Bóg jest naszym Ojcem. Dlatego te umiłowane dzieci Boże, dzieci moje, że Bóg nie stworzył nas, wpuścił w tą ziemską przestrzeń, a teraz sobie śpi w niebie. Że Bóg jest bliski człowiekowi, że Bóg wie, co się z nami dzieje. I to była jego przeogromna siła. I trzymała go przede wszystkim wiara w to, że jest Bóg. Ale nie można wszystkiego Bogu zostawić. Trzeba z Bogiem współdziałać. Jedna forma współdziałania to jest modlitwa, to jest różaniec, to jest zawierzenie Matce Bożej. To jest ta pewność, że największą potęgą w życiu Polski jest to, że Maryja jest naszą Królową. Mówił, my nie mamy oparcia ani na wschodzie, ani na zachodzie. Mamy jedno wyjście w górę. I w tym naszym trudnym położeniu politycznym, takim jakby charyzmatem narodu polskiego, jest nasza wiara i cześć dla Matki Bożej. I to jest taka niewidzialna siła, która trzyma Polskę, która jest, że tak powiem, tą zwycięską potęgą. I radziłby nam też to, co zawsze mówił, tę pracę jakby od środka, to zajedź na głębie. To nie tylko pokrzykuj, że trzeba coś zrobić, nie tylko narzekaj, ale pracuj uczciwie. Mówił, wszyscy mamy się odmieniać, a jeżeli my będziemy się odmieniali i politycy będą się musieli odmienić, czy będą chcieli, czy nie. Bo przecież to my wybieramy tych ludzi. Bronił też Polskę przed podziałem. Z bólem mówił, zamieniamy się w społeczeństwo wzajemnie żrących się wilków. To jest zguba dla Polski.
1: Dzisiaj to mamy też.
2: Dzisiaj to mamy.
1: Ksiądz prymas potrafił bardzo dobrze połączyć te różne rzeczywistości. Dzisiaj dużo mówi się o tym, że Kościół powinien być rozdzielny od państwa. Ksiądz prymas poruszał się w skomplikowanej rzeczywistości polityczno-historycznej. Był uczestnikiem tych wielkich wydarzeń. Sam był internowany, doświadczył też represji ze strony władzy politycznej. Ale jednak potrafił, jako kapłan, jako przedstawiciel duchowieństwa, przewodnik też polskiego kościoła, odnaleźć się w tej rzeczywistości i nie wdać się jednocześnie w te takie bieżące spory polityczne, żeby go ustawiono po którejś ze stron. Jak on to robił?
2: Myślę, że chyba w nauczaniu księdza prymasa, w całej jego postawie było właśnie to ojcostwo wobec wszystkich, i wobec wierzących, i wobec niewierzących. To są ludzie, mówił. Kiedy zawarł porozumienie, nie było to zrozumiane przez wielu Polaków, ale też w Rzymie, w sekretariacie stanu, papieże zawsze mieli zaufanie do księdza prymasa i to była wielka łaska w jego życiu. Ale sekretariat stanu pytał, jak to, z diabłem rozmawiać? A ksiądz prymas mówił, z diabłem nie będę rozmawiał, ale z ludźmi będę rozmawiał. I tak tłumaczył, budzi się eminencja, w pokoju siedzi lew. I nie zapraszał eminencja go do siebie, do pokoju. Co eminencja zrobi? Rzuci się na niego z gołymi rękami? czy będzie spokojnie robił swoje, nie spuszczając go z oka. Wtedy kardynał zawołał: Leone, Leone, lew, lew. I zrozumiał, że ksiądz prymas przede wszystkim szukał rozwiązań pokojowych.
1: Mówi się często o świętych, że ten czas odchodzenia pokazuje nam całą drogę, którą przeszli. Tę drogę, która prowadzi prosto w ramiona Boga. Jak to wyglądało?
2: W życiu księdza prymasa, tak jak byłam świadkiem tych dni, to odchodzenie było podobne do jego życia. Było takie bożo-ludzkie. On wierzył, że Matka Boża może mu jeszcze wyprosić łaskę życia. Mówił: zawierzyłem Matce Bożej na wszystkie strony. Jeżeli chcę, żebym żył i dalej służył, jestem gotowy. Jeżeli już przyszedł mój czas, i tak Bóg dał mi dużo lat, żeby wam służyć. W nocy o 12 jeszcze była msza święta. Odprawiał ksiądz prałat Peszkowski, który specjalnie z Ameryki przyjechał, żeby towarzyszyć księdzu prymasowi w tym ostatnim momencie odchodzenia. Jeszcze się modliliśmy, ale tak się wydawało, że się wszystko uciszyło. I o 4 alarm. Ksiądz prymas miał krwotok. Kiedy przyszłyśmy do księdza prymasa, do pokoju księdza prymasa, leżał na prawym boku, tak jak baranek. W ręku już nie miał siły trzymać grobnicy. Ksiądz kapelan prowadził modlitwę, odmówiliśmy część bolesną różańca. I naprawdę miałam wrażenie, że ksiądz prymas zasnął, że on nie przestał żyć. Że on po prostu żyje, żyje nadal. Potem mi się przyśnił, że siedział w kuchni przy takim okrągłym stole, który tam był, z Radą Główną. I ja tak biegnę, ksiądz prymas, wołam Marysię, Krysię, z którą pracowałam, z którymi pracowałam na Miodowej. Słuchajcie, ojciec jest w kuchni. A on tak jakby to było normalne, no więc ja wracam, szybko patrzę, no jest, naprawdę siedzi w kuchni. Nie, ojciec zmartwychwstał, miałam świadomość, że nie żyje, ojciec zmartwychwstał. A ojciec tak się odchylił i mówi: tak, mocą Ducha Świętego. Nigdy sobie tego tak nie uświadamiałam, ale właśnie w listach świętego Pawła jest wyraźnie powiedziane: zmartwychwstaniemy mocą Ducha Świętego. I dla mnie tak naprawdę to tylko się zmieniła forma jego życia. Ja nie tylko wierzę, ja naprawdę wiem, że on żyje. I to, co pani powiedziała na początku, że się czuje jego obecność w tym, co mówię, to uważam, że to jest największa łaska mojego życia, że on jakoś pozostał z nami, a dał mi ten szczególny dar, że mogę go nadal nosić po tej ziemi.
1: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Anna Rastawicka, członkini Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, przyjaciółka prymasa i córka. Bardzo dziękuję.
0: Pełna wersja rozmowy dostępna jest na YouTubie Radia Warszawa. Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
2: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece Cztery Pory Miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka Cztery Pory Miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę czteryporymiodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
0: Po reklamie.
3: Za 29 minut będzie godzina 8. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
4: Środowiska naukowe protestowały wczoraj przed Sejmem. Postulaty dotyczyły większego finansowania nauki oraz stabilnych warunków prowadzenia badań. Organizatorzy podkreślali, że była to największa manifestacja środowiska naukowego po 1989 roku. Róża wiatrów odkryta przy dawnym Pałacu Brulawa w Warszawie. Obiekt został zaprojektowany przez architekta Bogdana Pniewskiego. Odnaleziona posadzka pozwala odtworzyć układ historycznej przestrzeni. Archeolodzy odkryli także oryginalny bruk i granitowe płyty z przebudowy pałacu z lat 30. ubiegłego wieku. Piąta parada syrenki przejdzie ulicami Warszawy 6 czerwca. W wydarzeniu weźmie udział 20 miejskich syrenek przygotowanych przez dzielnice oraz miejskie instytucje. Uczestnikom towarzyszyć będą artyści, orkiestry, tancerze i performerzy. Finałem parady będzie koncert na Placu Zamkowym. Zarząd Dróg Miejskich wybrał wykonawcę budowy nowej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Mickiewicza na Żoliborzu. Trasa o długości ponad kilometra połączy istniejące odcinki infrastruktury rowerowej między Placem Wilsona a wiaduktami nad Dworcem Gdańskim. Polonia Warszawa zagra dziś o 20.30 z Wieczystą Kraków w półfinale baraży o Ekstraklasę. Jeśli czarne koszule wygrają w niedzielę, zmierzą się w finale ze zwycięzcą meczu Chrobry Głogów ŁKS Łódź. Polonia awansowała do baraży po porażce Ruchu Chorzów ze Zniczem Pruszków w ostatniej kolejce sezonu.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: Słońca dzisiaj nie będzie brakować, trochę chmur na niebie też będzie i wiatr będzie silny z północnego zachodu. Jego porywy mogą przekraczać 50 km na godzinę.
8: I taki chłodny jest ten wiatr.
3: No właśnie.
8: No właśnie, tak sprawia, że jest naprawdę chłodno dosyć, więc dzisiaj nawet sweter czy jakaś bluza się przyda na pewno o poranku. 14 stopni o tej porze w Warszawie, 11 w Mińsku Mazowieckim, w Grodzisku Mazowieckim, 12 w Wołominie i w Piasecznie.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Zwiedzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Dzisiaj bardzo ważny mecz, który może być krokiem do tego, że w Warszawie znów będziemy mieli piłkarskie derby, ale na ten temat więcej wie Krzysztof Flis. Witamy.
2: Cześć, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: To wytłumaczysz mi, kobiecie i innym kobietom, które może nie do końca rozumieją, o co to chodzi, dlaczego to znowu jakieś baraże, a co to dzisiaj się będzie działo?
1: To ja tylko ci dopowiem, że masz 58 sekund.
3: Dużo czasu, dobra. Więc tak, baraże to jest... taka formuła, która umożliwia drużynom, które nie zajęły pierwszych dwóch miejsc premiowanych bezpośrednim awansem, móc ubiegać się o ten awans z dodatkowego miejsca, czyli tego trzeciego. Bo jak doskonale wszyscy wiemy, z ekstraklasy spadają trzy drużyny. I teraz jest jeden ten slot, to wolne miejsce, które teraz może albo Polonia, albo Wieczysta zająć. Ewentualnie jeszcze Chrobry Głogów lub ŁKS Łódź.
1: Czyli dzisiaj jest taki bój krakowsko-warszawski.
3: Krakowsko-warszawski, tak, dokładnie.
2: I gdzie będzie ten bój się toczył?
3: W Krakowie, na Stadionie Wisły.
2: Jakie są twoje przewidywania?
3: No, myślę, że to może być interesujący mecz. Natomiast niestety, z racji na lokalny patriotyzm, Wieczysta może dzisiaj Polonię pokonać.
1: A powiedz mi... o której dzisiaj mamy się stresować w Warszawie?
3: 20:30 to jest drugi półfinał, a 17:30 ten pierwszy, czyli Chrobry Głogów ŁKS, a nas najbardziej interesuje, czyli Wieczysta Kraków Polonia o 20:30.
1: Jakie są szanse na piłkarskie derby w Ekstraklasie w Warszawie?
3: 50%.
1: No dobrze.
3: Albo się uda, albo się nie uda.
1: Krzysztof Flis tak przewiduje.
2: To ja wszystko rozumiem, dziękuję.
1: No i widzisz, udało się.

0: Utrudnienia, ojej, w kursowaniu tramwajowej linii 7, 14 i 22 w kierunku Banacha. Te linie zostały skrócone do krańca plac Narutowicza i są też utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 20. Ponownie, bo już było to zakończone, później znowu były przyczyny techniczne, a teraz znów warszawski transport publiczny zapewnia nas, że linia tramwajowa 20 powinna już kursować normalnie.
1: Jeśli chodzi o warszawskie ulice, zacznijmy od okolic Wisły, wybrzeże Helskie. W tym momencie ta ulica mocno zakorkowana już w kierunku Alei Solidarności. Wisłostrada także tutaj coraz ciaśniej także na trasie S8, trasa toruńska. Od wysokości ulicy Głębockiej tuż za nią zaczynają się już utrudnienia, jeśli jedziecie na Poznań lub Łódź. Aleje Prymasa Tysiąclecia jak co dzień, Aleje Jerozolimskie, Wawelska także zakorkowana. O, ciaśniej także dzisiaj na Czerniakowskiej w kierunku centrum i na Bartyckiej.

0: Za 10 minut będzie godzina 8 i dzisiaj święto.
1: Przypominamy o tym święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. I już teraz o tym w poranku z Radiem Warszawa za 10 minut 8.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Był listopad 2012 roku, gdy na 360. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Zakopanem biskupi podjęli decyzję o wprowadzeniu święta Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. Rok później Watykańska Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła dla Kościoła w Polsce nowe święto oraz wyznaczyła jego coroczne obchody na czwartek po niedzieli zesłania Ducha Świętego, czyli na dzisiaj. Tylko z pewnością zapytacie Państwo, czemu owo święto ma służyć? Otóż nie czemu, a komu? Nam, bo wszyscy pilnie potrzebujemy świętych kapłanów. To nie znaczy jednak wcale, że oczekujemy księży unoszących się ponad ziemią i nieskalanych jej brudem. Nie, wtedy nie byliby podobni do Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. On bowiem, jak przystało na dobrego pasterza, doskonale znał smród swoich owiec. Pozwolił nawet na to, by one go w owczym pędzie stratowały, prowadząc na Golgotę. Świętość kapłanów nie oznacza zatem odcięcia od zła świata. Jej istotą jest bezgraniczna miłość do Boga i do Jego stworzenia, na przekór temu światu, na wzór Bożego Syna i na świadectwo dla nas. I o taką właśnie świętość kapłanów koniecznie musimy się modlić i na co dzień, i od święta. Święta Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: szybki utwór, jak i szybkie newsy, które już za chwilę będą razem.
1: Zostańcie z nami, tak za jest. Chwilę ósma.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Remont na torowisku, przebudowa dworca, darmowe zajęcia dla seniorów. Z Radiem Warszawa wiesz, co się dzieje w stolicy i w okolicy. Od maja informacje z regionu, również w serwisach o pełnych godzinach. Dodatkowo wiadomości lokalne w skrócie, rano i po południu. Damian Kowalski, zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
2: Po reklamie.
0: Minęła godzina ósma, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Polski żołnierz uniewinniony 2 lata temu strzelał przy granicy z Białorusią. Polska i Wielka Brytania podpisały traktat bezpieczeństwa. 45 lat temu odszedł prymas tysiąclecia. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uniewinnił żołnierza, który użył broni przy granicy z Białorusią. Karol S. był oskarżony o przekroczenie uprawnień i zagrożenie życia oraz zdrowia innych osób. W 2024 roku oddał 12 strzałów z broni służbowej w kierunku 10 osób próbujących nielegalnie przejść przez granicę, 2 funkcjonariuszy Straży Granicznej i 2 żołnierzy. Do zdarzenia doszło na granicy z Białorusią w okolicach Dubicz Cerkiewnych na Podlasiu. Żołnierz został wysłany na granicę, żeby jej bronić i to właśnie robił, przekonywał przewodniczący rozprawy, sędzia pułkownik Radosław Hunek. Zdaniem sędziego to, że oskarżony oddał strzały, spowodowało, że większość agresorów uciekła, a granica mogła być chroniona z odległości. Sam oskarżony uważa, że w Polsce służby, które są powoływane przez państwo, są źle traktowane i jest to problem systemowy. Karol S. niedawno zwolnił się ze służby.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Donald Tusk podkreślił, że najważniejsza jest ochrona bezpieczeństwa granic, cyberprzestrzeni, również w ramach NATO.
7: Istotą polityczną tego traktatu jest wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO i solidarności europejsko-amerykańskiej.
5: Dokument zakłada m.in. wspólne prace nad nowym systemem obrony powietrznej, organizację dużych ćwiczeń wojskowych oraz współpracę w przeciwdziałaniu rosyjskim atakom hybrydowym. Keir Starmer powiedział przed podpisaniem umowy, że traktat jest największym krokiem naprzód w relacjach obronnych obu państw od pokolenia. Donald Tusk podkreślił z kolei, że porozumienie podnosi relacje polsko-brytyjskie na najwyższy możliwy poziom i ma pomóc w ochronie przed rosyjskim zagrożeniem. Tymczasem przebywający w Szwajcarii prezydent Karol Nawrocki przyznał, że rząd nie informował go o planach podpisania traktatu. Stosowne informacje trafiły do kancelarii prezydenta dzień przed wizytą premiera na Wyspach.
8: Myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować kancelarię prezydenta i prezydenta o tym, że tego typu rozwiązania są przygotowywane.
5: Prezydent zapowiedział, że decyzję o ratyfikacji traktatu podejmie po zapoznaniu się z dokumentem.
6: To dzieje się w okolicy.
5: 18. edycja akcji Moto Serce już w sobotę w Parku Brudnowskim. Od 9.00 będzie można oddawać krew w 4 krwiobusach. Organizatorzy liczą na pobicie ubiegłorocznego rekordu ponad 120 donacji podczas mazowieckiego finału, mówi organizator Krzysztof Grabiński z klubu motocyklowego Steel Roses.
9: To jest największa impreza krwiodawcza w regionie i naprawdę warto przyjść, wesprzeć, przede wszystkim upuścić sobie trochę krwi, przelać krew.
5: W całej Polsce Moto Serce odbywa się już w ponad 80 miastach. Dotychczas dzięki inicjatywie udało się zebrać ponad 43 tysiące litrów krwi. Krwiodawcy będą mogli wziąć udział w licznych konkursach. Na scenie wystąpi też zespół Kobranocka.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Mija 45 lat od śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, który przez ponad 3 dekady kierował kościołem w Polsce w czasach komunistycznych represji. W 1953 roku powiedział władzom PRL słynne non possumus. Kilka miesięcy później został aresztowany i internowany bez wyroku na 3 lata. Prymas Wyszyński był też głównym organizatorem obchodów milenium chrztu Polski. Mimo sprzeciwu władz komunistycznych i zakazu przyjazdu papieża Pawła VI, tysiące wiernych uczestniczyły w uroczystościach na Jasnej Górze. Kardynał wielokrotnie upominał się o prawa człowieka. Polaka apelował o pojednanie i sprzeciwiał się przemocy. Zmarł 28 maja 1981 roku. W 2021 roku został beatyfikowany.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Wiatr dzisiaj będzie wiał powyżej 50 km na godzinę z północnego zachodu i to takie jedyna taka niedogodność dziś, bo poza tym będzie słonecznie i w miarę ciepło.
1: Na termometrach maksymalnie dzisiaj 20 stopni w stolicy i w okolicy, 16 stopni o tej porze w Warszawie, 13 w Grodzisku Mazowieckim, w Mińsku Mazowieckim, w Pruszkowie, 14 w Piasecznie, w Radzyminie i w Wołominie.
10: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
6: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Lubisz konie?
1: Tak.
0: A na biegunach?
1: Może być.
0: Czyli lubisz Urszulę?
1: No oczywiście, wiadomo. No, właśnie, jak śpiewa w Radiu Warszawa, to zawsze.
0: Urszula znana z hitu, który jest coverem. To jest zawsze zaskakujące, mimo tego, że ma wiele innych utworów, które może Państwu zaproponować. No i tak będzie też dziś.
1: Zgadywać, czy jaką piosenkę wybralibyście na budzik muzyczny? I teraz powinien być taki zegarek odliczający czas, który daje naszym słuchaczom moment na to, żeby się zastanowić. Jakie to są piosenki Urszuli, które w tytule mają coś, co mogłoby zapowiadać budzenie się, poranek, a może to, że już jest świt, czyli mówi się po polsku słowo na D.
0: Czyli powinniśmy zagrać ten utwór dziś o 4:24.
1: O tej porze trochę zeszło słońce.
0: Tak, trochę się spóźniliśmy, no ale proszę nam wybaczyć. Dla niektórych słońce dopiero wschodzi.
1: No dobrze, słuchajcie, to już podpowiedź, był czas na myślenie, teraz już mówimy dnie je. Ta piosenka dzisiaj będzie budzić was wszystkich i nas także w poranku z Radiem Warszawa. Może dla którejś z pań, a może dla kogoś z panów będzie też to przypomnienie o Urszuli inspiracją do przygotowania dzisiejszej stylizacji bardziej rockowej.
0: Niech tak będzie. Weronika Ostrowska.
1: Jarek, już nie masz na to szans.
0: Nie, ale ty cały czas jeszcze masz. Weronika Ostrowska.
1: Nie, no poczekaj, już się ubrałam dawno temu. Jarek Wydra.
0: Ale możesz zainspirować się na jutro. Dzień dobry.
6: Pobudka. Muzyczny budzik.

0: plaga jakaś dzisiaj utrudnień tramwajowych. Utrudnienia były w kursowaniu linii 7, 14 i 22. One już zostały rozwiązane, ale cały czas te tramwaje, które miały taki przystanek nieplanowany, mogą przyjeżdżać na przystanki inne z opóźnieniem. To samo dotyczy linii tramwajowej numer 20. Jeśli chodzi o korki w Warszawie, to na południowej obwodnicy Warszawy kierowcy zgłaszają kolizję na wysokości lotniska Chopina i te utrudnienia są od węzła Opacz Kolonia do Palucha.
1: Gość poranka.
2: Już w sobotę odbędzie się drugi diecezjalny zjazd parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych w diecezji warszawsko-praskiej 30 maja w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji warszawsko-praskiej pod hasłem Uczniowie, misjonarze. Na to spotkanie będziemy Państwa zapraszać, przypominać o nim także tym, którzy jeszcze się nie zapisali. Warto to zrobić, warto wziąć w nim udział po to, żeby zainspirować się od innych świeckich i nie tylko zaangażowanych w Kościół. Program spotkania bardzo obfity, bogaty, a dzisiaj na ten temat będę rozmawiać z Kazimierzem Adamaszkiem, diakonem stałym. Dzień dobry, witam serdecznie, szczęść Boże.
3: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
2: Panie Kazimierzu, dzisiaj mamy także święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. O to też chciałam Pana zapytać, bo nasi słuchacze usłyszeli, Pan jest diakonem stałym, ale ma Pan też obrączkę na swoim palcu, jest Pan także mężem. Jak to jest, kim jest diakon stały? Jak wygląda ta posługa?
3: Diakon stały jest członkiem duchowieństwa danej diecezji. Jest co do zasady takim samym diakonem jak ci diakoni, których znamy i którzy się przygotowują do kolejnego stopnia sakramentu święceń, czyli do święceń prezbitera. Tu już niedługo, 6 czerwca, będziemy mieli w naszej diecezji święcenia prezbiteratu. I to jest rozeznany przez Kościół stan życia, rozeznane przez Kościół powołanie, które człowiek w sobie odkrywa.
2: Ale pierwsze było to powołanie do życia
3: małżeńskiego? Tak, pierwsze, i tutaj to jest podkreślane, pierwsze, jeżeli diakon stały jest, ma żonę, ma rodzinę, to pierwsze powołanie jego to jest życie małżeńskie i rodzinne.
2: Kiedy u Pana to powołanie do diakonatu się pojawiło?
3: To jest historia dawna, bo jakieś rozmowy pierwsze już jeszcze z żyjącym, z nieżyjącym już świętej pamięci arcybiskupem Hozerem prowadzone były. Spotykałem się z nim, rozmawiałem, pytałem, złożyłem prośbę o możliwość przygotowania do święceń diakonatu stałego. I to myślę, że minęło już pewnie z 16 lat od tej pierwszej myśli. Pan Bóg tak działa. Mhm. Trudno jest mi powiedzieć, co jest powodem. No coś takie, to jest tak jak z powołaniem do małżeństwa, co chociaż jest to stan, że tak powiem, życia naturalny dla człowieka, prawda, małżeństwo. No to jednak człowiek odkrywa w sobie to powołanie. I odkrywa je na zasadzie takiej, chcę. Mhm. No i Pan Bóg mówi, tak, chcesz, to proszę.
2: No właśnie.
3: Albo
2: pan,
3: nie.
2: Pan odpowiedział na to wezwanie. No i chciałam też zapytać, bo to może być też pytanie wielu słuchaczy, jak wygląda taka posługa diakona stałego? No bo Pan jest, no właśnie dlatego, że Pan jest mężem, to tak może trudno nam sobie wyobrazić, jak taka codzienność wygląda.
3: Codzienność jest prosta, taka jak każdego człowieka, który pracuje, który, chyba że biskup uzna, że potrzebuje go w jakichś konkretnych rzeczach w diecezji, wtedy to jest zupełnie inna rozmowa. Natomiast normalnie wygląda to tak jak życie każdego człowieka, z jedną różnicą. Świadomość tego, że jesteś człowiekiem już ofiarowanym Panu Bogu tak na zawsze i od strony takiej formalnej, prawda, prawa, to diakon stały, tak jak każdy duchowny, jest zobowiązany do codziennej liturgii godzin.
2: Czyli dodatkowa ta modlitwa, która jest też obowiązkiem.
3: No właśnie, bo i to jest ciekawe, bo to jakby jest na oddzielną audycję myślę i na oddzielną rozmowę sprawa, że my jako świeccy, kiedy jesteśmy świeckimi, to sięgamy po brewiarz, prawda? Wiele ludzi modli się brewiarzem i robi to z radością, z przyjemnością. Natomiast kiedy pojawia się zobowiązanie, to pojawia się też trud, prawda? Jeżeli ja się do czegoś zobowiązuję, to pojawia się trud. No to, prawda, wiele przykładów. I jednocześnie no, pojawiają się przeszkody, prawda? No, żyjemy w świecie duchowym, więc ten przeciwnik nasz rzuca przeszkody pod nogi i nie tylko.
2: Jezus Chrystus, najwyższy i wieczny kapłan. Co dla Pana oznaczają te tytuły? Bo Pan przyjął ten pierwszy stopień święceń kapłańskich, więc też może się wzorować na Chrystusie jako tym wiecznym i najwyższym kapłanie. To jest oczywiście ogromny ideał.
3: No to jest, no tutaj jest taka okazja do pozdrowienia i złożenia życzeń wszystkim kapłanom takiego, no... przylgnięcia jak dziecko do matki, czy do ojca, do Jezusa Chrystusa, który jest jedynym i najwyższym kapłanem. Prawda? Nie ma innego. Każdy kapłan ma udział w kapłaństwie Chrystusa. No, to ciekawe, bo to święto w Kościele ustanowił, wprowadził Benedykt XVI, papież nieżyjący. Jako pewną odpowiedź na potrzebę, która się pojawiła, prawda? To był rok, wydaje mi się, 2009 na 2010, kiedy odbywał się rok kapłański w Kościele, rok kapłaństwa. I na zakończenie tego roku pojawiła się taka prośba, żeby zrobić jakieś święto. I no, papież Benedykt ustanawia to święto jedynego Jezusa Chrystusa, jedynego najwyższego kapłana. I ono zostaje wprowadzone w 2012. W 2013 po raz pierwszy jest obchodzone. To jest pewna nowość w Kościele, to święto.
2: Prawda? Dlatego przypominamy o nim dzisiaj, szczególnie w Radiu Warszawa, po to, żeby także Państwo pamiętali. W tym roku tak pięknie to się też zbiegło, bo to jest święto ruchome, a w tym roku akurat obchodzimy to święto dokładnie w dniu rocznicy śmierci błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, 45. rocznica jego śmierci. Okazja do tego, żeby zainspirować się także to apel do kapłanów jego kapłaństwem.
3: No... Ktoś mi kiedyś zadał takie pytanie, po co nam święci? No, to co powiem, nie jest takie może powszechne i takie katechetyczne bardzo. No, święci na pewno nie są od tego, żeby ich za wszelką cenę naśladować. Ale święci są po to, żeby inspirowali, tak jak pani powiedziała, i żeby zobaczyć, że w życiu człowieka wola Boża może się zrealizować, że ona się może spełnić i że to jest możliwe. I dlatego ci święci są tacy bezcenni.
2: To przejdźmy teraz do spotkania, o którym też chcemy powiedzieć i przypomnieć jeszcze raz naszym słuchaczom. Drugi diecezjalny zjazd parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych. Te rady to jest takie wsparcie dla księży, ale też sposób zaangażowania nas, świeckich, w życie parafii, takiego aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła. Dlaczego warto tam się pojawić? Dlaczego warto wziąć udział w tym spotkaniu?
3: Bo jesteśmy wspólnotą. Bo jesteśmy wspólnotą, tak myślę. I tutaj ja bardzo bym nie chciał, żeby rady parafialne i ekonomiczne były tylko wsparciem dla księży. Prawda? Bo tylko wsparcie to za mało. Żeby one były współpracownikami kapłanów w parafii. tego bym, to byłoby moje pragnienie, prawda, żeby oni się, ci ludzie, którzy są zaangażowani, którzy, no, w taki sposób się przecież ujawnia ich miłość do Kościoła, czyli do Chrystusa, prawda, przez to zaangażowanie, oni chcą w ten sposób odpowiedzieć na miłość Chrystusa, której doświadczyli. To jest ich pragnienie, ich chęć. I zobaczyć to, zobaczyć też, ilu jest takich ludzi, którzy w ten sposób odpowiadają. Mówię tak trochę, ktoś może powiedzieć, no pięknoduch, prawda, co on opowiada. Tutaj rzetelnie, czy realnie rzecz biorąc, są rachunki do zapłacenia, nie? Takie opowieści. Ale tak, żeby zobaczyć, w jaki sposób te problemy, które się pojawiają, rozwiązuje ktoś inny. Że możemy o tym porozmawiać, spotkać się, że nie jesteśmy sami, nie jesteśmy samotnymi wyspami, że parafia jest wspólnotą wielu ludzi i mówi się, że wspólnotą wspólnot, prawda? Jest wiele różnych wspólnot w parafiach, ale że diecezja jest wspólnotą tych parafii, prawda? I Kościół jest wspólnotą tych wszystkich ludzi.
2: Dlatego was zapraszamy, żebyście nie zwlekali, żebyście też brali udział w budowaniu Kościoła. Kościoła, który jest żywym ciałem, na które my mamy wpływ. Realnie nie możemy się wypisać, jeżeli w tym Kościele jesteśmy. Zaproszonymi gośćmi na spotkanie są m.in. ksiądz profesor Robert Skrzypczak, dr Michał Łuczewski, ksiądz dr Piotr Spyra, a koncert będzie miał okazję także zagrać dla wszystkich, którzy się tam pojawią, Mateusz Ziółko, co też może być zachętą dla wszystkich, a całe spotkanie poprowadzą dziennikarze Radia Warszawa, Zofia Kozarawska i Kacper Kowalczyk, dlatego tym bardziej zapraszamy. Odbędzie się także podczas spotkania szkolenie medialne dla wszystkich parafii, po to, żebyśmy mogli dobrze wymieniać się informacjami. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. To może jeszcze na koniec, jeszcze raz te życzenia dla wszystkich kapłanów dzisiaj, dla tych, którzy może przeżywają kryzys, jakieś ciężkie dni, momenty osamotnienia, bo tacy też są.
3: Takie dzisiejsza Ewangelia, prawda? Jezus modlący się w ogrójcu i jego kapłani śpiący. No czasem tak jest, że jesteśmy znużeni, zmęczeni, zniechęceni albo no, coś nas dotyka i wtedy śpimy, prawda, człowiek? Więc tego spokojnego snu w obecności Chrystusa życzę.
2: Och, jakie piękne życzenia. Szczególnie o poranku.
3: Tak, bo on przyjdzie i obudzi, na pewno. Wtedy, kiedy będzie trzeba, przyjdzie i obudzi. Tego życzę, tej takiej wrażliwości na to budzenie Chrystusa.
2: Diakon stały Kazimierz Adamaszek był dzisiaj razem z nami. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
2: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na Torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
0: Po reklamie.
3: Jest 8:30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
4: 41-latek zatrzymany za próbę wymuszenia według ustaleń służb zwabił mężczyznę do samochodu w okolicach klubu nocnego. Miał wozić go po Warszawie i próbować zmusić do przelania pieniędzy. Jak się okazało, zatrzymany był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości. Kierowca autobusu zatrzymany w Garwolinie, 66-latek, miał zawieźć dzieci na wycieczkę w Bieszczady. Badanie alkomatem wykazało u niego 0,5 promila alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut prowadzenia w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 3 lat więzienia. 11,5 miliona złotych trafi do Żyrardowa dzięki funduszom unijnych. Finansowanie jest przeznaczone na rozwój ochrony zdrowia i zielonej infrastruktury. Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego otrzyma ponad 4 200 000 zł na remont i zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla opieki długoterminowej, geriatrycznej i paliatywnej. Kolejne odkrycie w lasach wokół Palmir. Archeolodzy odnaleźli szczątki osób zamordowanych przez Niemców w latach 1939-1941. Instytut Pamięci Narodowej podkreśla, że prace mają na celu odnalezienie wszystkich ofiar i ich godne upamiętnienie. 18. edycja akcji Motoserce odbędzie się w sobotę 30 maja w Parku Brudnowskim. Od 9 będzie można oddać krew w 4 krwiobusach. Organizatorzy liczą na pobicie ubiegłorocznego rekordu ponad 120 donacji podczas mazowieckiego finału akcji.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: Póki w maju wiatr z północy, ma się u nas zimno w nocy. No i tak chłodnawo trochę jest nadal, mimo że już nocy nie ma. A wiatr jest z północy, ale i z zachodu i silny, powyżej 50 km na godzinę.
8: Tylko weźcie pod uwagę, że Jarek mówi to w koszulce z krótkim rękawkiem, z otwartym oknem, z którego wpada to chłodne powietrze.
3: No i nie tak dobrze.
8: Maksymalnie dzisiaj 20 stopni na termometrach, o tej porze 16 w stolicy i w okolicy.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Budzimy stolice i okolice.
5: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Leo.
1: 39. Tander? Jaki tander? A, że w sercu. No tak, bo na niebie nie ma żadnych tanderów.
0: Czyli, czekaj, thunder to jest, że grzmot, tak?
1: No chyba tak.
0: Tak, tak, chyba to.
1: Jak ktoś zna angielski, to niech powie, czy tak, czy nie.
0: A teraz, słuchajcie, to będzie bardziej wartościowe na pewno od naszego gadania, czyli o Maryi.
2: Maj z Maryją. Królowo aniołów, módl się za nami. Aniołowie, posłańcy Boga, to ci, którzy stoją przed Nim i pełnią Jego wolę. Duchowi towarzysze człowieka. To świat niewidzialny, a jednak tak bardzo realny. Świat, który nieustannie jest w ruchu, służby, czuwania i troski. Może czasem zapominamy, że nie jesteśmy sami, że nasze życie toczy się nie tylko na poziomie tego, co widzimy, że jest przy nas ktoś, kto czuwa, kto prowadzi, kto chroni. Maryja jest sercem tego duchowego świata. Pokazuje nam, że niebo jest blisko, tuż obok, na wyciągnięcie ręki. W każdym dobrym natchnieniu, które podpowiada nam, by wyciągnąć do kogoś rękę lub powstrzymać się od gniewu. Wezwanie Królowa Aniołów przypomina nam o potężnej, choć niewidzialnej pomocy, którą mamy do dyspozycji. Maryja zarządza tą niebiańską armią. Królowanie Maryi to panowanie nad złem poprzez dobro. To królowanie pokoju w sercu. Maryjo, ucz mnie panować nad moim gniewem i niepokojem. Ucz mnie być zwiastunem anielskiego pokoju.
3: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.

0: korki i utrudnienia. Jeśli chodzi o utrudnienia na liniach tramwajowych, to już wszystko jest w porządku, choć dziś mamy prawdziwą plagę problemów z liniami lokalnymi L. Problemy mają także kierowcy, którzy mostem Grota Roweckiego chcą przejechać. No to oni już w korku utkną na wysokości ulicy Artyleryjskiej i Ostruckiej z drugiej strony i postoją tradycyjnie do Mickiewicza, ale też korek mały tworzy się przed Słowackiego na trasie S8, bo tu kierowcy zgłaszają kolizję.
1: Zaglądam także na Czerniaków. Aleja Józefa Beka od wysokości Alei Polski Walczącej zaczyna się korkować w kierunku Doliny Służewieckiej, jeśli jedziecie, i dosyć dużych rozmiarów ten korek w tym momencie. Czerniakowska w kierunku centrum, także tutaj spore utrudnienia. Utrudnienia również na Grójeckiej, też kierunek centrum. Łopuszańska do zjazdu w Aleję Krakowską zakorkowana, Aleje Jerozolimskie na całej długości i Prymasa Tysiąclecia od Obozowej aż do zjazdu w Aleje Jerozolimskie.
2: Radio Warszawa.
3: Dobrze słuchać.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Jak w Otwocku na Wrotkach ktoś będzie jeździł, to proszę się nie zdziwić, bo tam jest klub UKS Wilki Otwock, który bardzo duże sukcesy osiągnął podczas The World Games.
2: Gratulujemy bardzo serdecznie. Otwocki klub miał liczną reprezentację. No i między innymi Kacper Rosłonek trzykrotnie stawał na drugim stopniu podium. Tuż za nim trzykrotnie na podium rywalizację zakończył Robert Prusik. Radosne, uśmiechnięte dzieciaki. No i na Wrotkach naprawdę wywijają medale, więc bardzo się cieszymy, gratulujemy i liczymy dalszych życzymy. Czekamy na dalsze sukcesy.
1: A jeżeli ktoś woli rower, to może do gminy Michałowice się udać, gdzie będzie wielkie świętowanie Gminnego Dnia Dziecka i Rodziców, a odbędzie się konkretnie w Regułach i tu właśnie na rowerach aktywność fizyczna będzie się odbywać.
2: A jak ktoś woli grę miejską, Warszawa tańczy i śpiewa dalej, to w niedzielę można wziąć udział w takiej grze miejskiej, która rozpocznie się o 14 na Pradze Północ. Związana jest z Mieczysławem Fogiem i dziedzictwem Mieczysława Foga. Trzeba się zapisać 31 maja o 14 początek.

0: No cóż będziemy mówić? Wiadomości za minutę.
1: Czekaj, próbuję.
0: Tu jest wczytać. Zegar.
1: Eric Carmen.
0: Tak.
1: A, że za minutę dziewiąta już?
0: A, to Eric Carmen był ten od tych oczu głodnych.
1: A to dlatego właśnie poczułam głód. Eriku, Eriku.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Starość. Chcemy rozbudzić ciekawość tego etapu życia. Spójrzmy na starość z perspektywy 30-latka, 50-latka, a także osoby będącej już na emeryturze. Czy to piękny etap w naszym życiu? Spotkajmy się i porozmawiajmy. Już dziś o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.

0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
1: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
0: Po reklamie.
2: Minuta po dziewiątej, tu Radio Warszawa, jest za chwilę wiadomości.
3: Pożar zakładu w Obornikach. Wiadomo, co ze stanem wody w Warcie. MSZ potępia plany wyburzeń na zachodnim brzegu. Derbowy pojedynek w półfinale Orlen Basket Ligi. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Na skutek pożaru hali produkcyjnej w Obornikach w Wielkopolsce woda w Warcie nie została skażona. Czyste jest także powietrze, przekazały służby. Strażacy pracowali w rejonie pokorzeliska do 3 nad ranem. Hala, która spłynęła, ma powierzchnię około 5000 m2.
4: Woda w Warcie nie została skażona. Powietrze jest czyste, mówi wicewojewoda Wielkopolski Karolina Fabisz-Szulc.
5: Ten pożar nie zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców tutaj Obornik, nie zagraża również środowisku.
4: Wstrzymana pozostała możliwość żeglugi na Warcie w okolicy pogorzeliska. Aktualne jest też zalecenie o zakazie wędkowania, o czym poinformowano koła wędkarskie. Jakość wody w Warcie cały czas jest monitorowana, dodaje Błażej Waligórski z Wód Polskich.
6: Nie znaleźliśmy ani ściętych ryb, ani żadnych substancji.
4: Pożar ocynkowni w Obornikach wybuchł wczoraj około 15:00. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało ponad 60 jednostek straży pożarnej.
3: Relacjonował Maciej Szafer.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
3: Polska misja medyczna alarmuje, że Izrael może wyburzyć palestyńską wioskę Han al-Mar na zachodnim brzegu. Organizacja od kilku lat prowadzi tam pomoc medyczną i wsparcie dla dzieci finansowane m.in. z pieniędzy polskiego MSZ-u.
8: To wyburzenie narusza międzynarodowe prawo karne i międzynarodowe prawo humanitarne, które zakazują przymusowego przesiedlania osób z terytorium okupowanego.
3: Mówi Małgorzata Olesińska-Hart z polskiej misji medycznej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaznacza, że Polska skontaktowała się z innymi państwami w celu uzgodnienia wspólnej reakcji, mówi rzecznik Maciej Wewiór.
9: Popieramy rozwiązanie dwupaństwowe, które zakłada pokojowe współistnienie Izraela i Palestyny w granicach z 1967 roku. Też apelujemy o zaprzestanie wspierania tego nielegalnego ruchu osadniczego i potępiamy wszelkie akty agresji.
3: Według polskiej misji medycznej decyzję o wznowieniu procedur wyburzenia wydał izraelski minister finansów Bezalel Smotrich. Wioskę zamieszkuje około 200 osób.
7: To się dzieje lokalnie.
3: Legia Warszawa wygrała z Dzikami. Warszawa 98-80 w pierwszym półfinałowym spotkaniu rozgrywek o Mistrzostwo Polski Koszykarzy. Najwięcej punktów dla zwycięskiej drużyny, 20, zdobył Andrzej Pluta. Maksymilian Wilczek z Legii cieszył się z wygranej, ale zdaje sobie sprawę, że to dopiero początek rywalizacji.
10: Ważne zwycięstwo, szczególnie przed naszą publicznością. Pierwsze zwycięstwo właśnie też trochę, żeby dać taki napęd, żeby się też napędzić, ale też nie ma co się przesadnie radować tym zwycięstwem. To jest dopiero pierwszy mecz.
3: O przyczynach porażki mówi zawodnik Dzików Michał Aleksandrowicz i zapowiada poprawę w następnych spotkaniach.
11: Nie trafiliśmy kilka prostych, otwartych rzutów spod kosza, za trzy też zbiórka w obronie. Myślę, że w drugim meczu powinniśmy inaczej wyglądać.
3: W rywalizacji do trzech zwycięstw Legia prowadzi 1-0. Następny mecz odbędzie się w piątek, także w hali Legii na Bemowie. W Warszawie przy grobie nieznanego żołnierza zostaną w południe uczczeni polscy żołnierze walczący w bitwie o Narwik. 86 lat temu wojska alianckie z udziałem samodzielnej brygady strzelców podhalańskich odbiły Niemcom Narwik, jedyny zamarzający port na północy Norwegii. Jego zdobycie było pierwszym triumfem aliantów w wojnie z III Rzeszą. Dla Polaków stanowiło pierwszą zwycięską bitwę lądową od wojny obronnej w 1939 roku, co miało duże znaczenie psychologiczne dla ludności w okupowanym kraju.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
2: słońce, choć trochę zimny ten wiatr i silny z północnego zachodu. Na razie jeszcze tak mocno nie wieje, ale później nabierze siły i powyżej 50 km na godzinę będzie wiał.
13: Wow, a dzisiaj rano już, jak dla mnie, to już było dosyć mocno, wietrznie.
2: Będzie mocniej.
13: Maksymalnie dzisiaj 20 stopni na termometrach w stolicy i w okolicy, o tej porze 16 wciąż.
12: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
13: Co wybierasz? Łyżeczkę miodu czy dziegciu?
2: No wiadomo, że miodu.
13: No dobrze, to będzie trochę tego, trochę tego. Cytat kardynała Stefana...
2: To mi dałaś wybór.
13: Jak to kobieta. Cytat kardynała Stefana Wyszyńskiego, błogosławionego, którego dzisiaj wspominamy i którego dzisiaj także obchodzimy 45. rocznicę śmierci. No to uważnie słuchaj. Trzeba przekonać katolików polskich, że siła Kościoła naszego zależy od siły duchowej wiernych, żyjących w łasce uświęcającej. Że o tyle bronimy Kościoła, o ile bronimy w duszy łaski. O tyle umacniamy Kościół, o ile sami jesteśmy silni w wierze i poddani łasce. To co, miód czy raczej... Czekaj, zastanawiam się nad odmianą. Łyżeczka dziegciu?
2: Nie, no było trochę tego i tego, no ale to jest oczywiście, to są oczywiście bardzo mądre słowa, które trzeba cały czas nosić w sercu, jeżeli tylko tę łyżkę dziegciu będziemy dostrzegać wokoło.
13: Ale miodu będzie dużo w tej godzinie.
2: Będzie słodko.
13: Pszczoły też się pojawią w studiu?
2: Nie wiem, mentalnie na pewno.
13: I miód też. Jarek Wydra.
2: Weronika Ostrowska.
13: I Jonas Brothers teraz.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Oni śpiewali, że no time to talk, czyli że nie ma czasu gadać.
2: Jak nie ma czasu gadać?
1: Nie?
2: My mamy wystarczająco dużo czasu.
1: Damy radę.
2: Chociaż on
1: jakoś
2: upływa.
1: Nie? Johnny and Mary już za chwilę muzycznie w Radiu Warszawa, Robert Palmer, ale o tym miodzie i o tych pszczołach więcej. Ja nie wiedziałam, że ty tak dużo o pszczołach wiesz.
2: Ja?
1: Czy nasz ekspert?
2: A kto ci tak powiedział?
1: No ty mówiłeś przed chwilą.
2: Nie, mamy eksperta, który o miodach i pszczołach wie wszystko, więc ja to nawet nie zamierzam w najdalszej odległości.
1: Słuchajcie,
2: w tym gronie ekspertów się znajdować.
1: Jarek jest naprawdę skromnym człowiekiem i on po prostu nie chce się chwalić swoją wiedzą na antenie, no ale dobrze, w sumie to bardzo profesjonalnie, bo dziennikarz jest od tego, żeby zadawać pytania, ale dzięki temu, że dużo wiesz, to na pewno zadasz ciekawe
2: nie,
1: pytania.
2: Nie, ja nic nie wiem i w związku z tym będę chciał się dowiedzieć i będę zadawał pytania prawdziwemu ekspertowi, który już za chwilę zasiądzie przed mikrofonem w studiu.
1: No, to jest ekspert. Ekspert od wiedzy, od zadawania pytań, od pszczół. Nie wiem, czy cię przekonam.
2: Powiedz, co ty ode mnie chcesz, że tak komplementujesz?
1: Chcę posłuchać tej rozmowy, bo już nie mogę
2: doczekać,
1: a może jakiś miodek się uda zgarnąć.
2: A, czyli ty chcesz, żebym ja ewentualnie coś przekierował w twoją stronę, tak?
1: No wiesz, bo ja lubię jakieś słodko, lubię miód. No dobrze, słuchajcie, zostańcie z nami, jeżeli lubicie jakieś słodko, jak jest trochę miodu w herbacie, w kawie, a może teraz też w jakimś mrożonym latte. Słuchaj, wczoraj widziałam, co to było? Wiem. Proteinowe mrożone latte.
2: Myślałem, że proteinowy miód.
1: Nowa moda w Warszawie. Wszystko musi być proteinowe dzisiaj. Mam nadzieję, że miód proteinowy
2: keto.
1: Nie.
2: Też musi być wszystko.
1: Zobaczymy. O to możesz zapytać naszego gościa.
2: No dobra.
1: Proteinowy miód.
2: Dobra.
1: Czy jest w planach?
2: Rozmowa już za chwilę.

0: Kwadrans po dziewiątej. Sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Wciąż utrudnienia w kursowaniu wielu linii lokalnych. Sprawdzajcie aktualne utrudnienia na wtpwaw.pl. Sporo tych utrudnień, dlatego wszystkich nie będę mówić. Ważniejsze jest to, żeby powiedzieć o korkach w Warszawie w tym momencie. Ciasno wciąż w Alejach Jerozolimskich na całej długości w kierunku centrum Warszawy, jeśli jedziecie. Ciasno także na Wisłostradzie. O tej porze wciąż od Cytadeli mniej więcej korek się ciągnie aż do Marienstatu i dalej do Solca nawet postoicie. Postoicie także na Wybrzeżu Helskim w kierunku Alei Solidarności, na Wale Miedzeszyńskim od osiedla Ateńska do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych i od zjazdu z Ostrobramskiej Aleja Stanów Zjednoczonych też zakorkowana do Mostu Łazienkowskiego. Aleja Beka, tutaj już na szczęście zdecydowanie mniejszy korek, ale wciąż jeśli jedziecie w kierunku Doliny Służewieckiej, to tutaj chwilę w korku spędzicie. Na Łopuszańskiej także wciąż ciasno.
1: Poranny poradnik.
2: Będzie słodko i smacznie teraz za sprawą tematu, który podejmiemy z naszym gościem, Krzysztof Kasztelewicz, syn założyciela i współwłaściciel gospodarstwa pasiecznego Sądecki Bartnik. Dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry, bardzo serdecznie.
2: Czy pszczelarstwo zmienia się wraz z rozwojem nowych technologii? Czy w pszczelarstwie wszystko jest tradycyjne, takie samo od lat?
3: Najbardziej stałe są te pszczółki, które się nie zmieniły od setek czy od tysięcy lat. Natomiast obsługa czy współpraca z pszczołami zmienia się, bo chociażby teraz ja się śmieję, że codziennie rano otrzymuję maila czy SMS-a od pszczół, dlatego że wykorzystujemy chociażby wagi pasieczne.
2: Które cóż to?
3: To jest, mamy tam jeden, dwa ule w danym pasiece, w danym miejscu, zlokalizowane na wadze, która codziennie, czy nawet częściej wysyła informacje, jaki jest przybytek, jaka jest temperatura, jaka jest wilgotność. I na tej podstawie możemy widzieć, jeżeli pasieka nie jest zlokalizowana w ogrodzie za domem, tylko gdzieś dalej na pożytku, gdzie je wywozimy, bo teraz pszczoły też wywozimy na różne pożytki. I wtedy tym sposobem, nie będąc w pasiece, możemy widzieć, jaka jest sytuacja, czy pszczoły noszą nektar, czy tego miodu w ulu przybywa, czy trzeba jechać, zaglądnąć, bo akurat była parę dni niepogody i trzeba zainterweniować.
2: Czyli nawet do ula elektronika już zawitała.
3: Zawitała, natomiast bardzo pomocna, natomiast jakby operacje pasieczne, ta współpraca, gospodarka pasieczna, to się nie zmieniło od takie podstawowe rzeczy, to się nie zmieniło od lat.
2: Jak rozpoznać miód wysokiej jakości? Czy to jest kwestia zaufania do danej pasieki, czy do danego sklepu? Czy my, widząc taki miód na półce, jesteśmy w stanie coś stwierdzić naszym mało uzbrojonym okiem i taką wiedzą powszechną na temat miodu?
3: Mało uzbrojonym wzrokiem to ciężko nam jest coś zweryfikować, dlatego ja bym polecał, żeby albo nabywać produktu pszczelarzy, gospodarstw pasiecznych, które znamy, albo te, co mamy na półkach sklepowych. Natomiast to, co możemy popatrzeć, to te miód akacjowy, bardziej jasny, taki słomkowy, miód gryczany powinien być ciemny, miód spadziowy też. To są takie bardzo podstawowe informacje, które możemy zobaczyć okiem i to są, jeżeli jesteśmy tylko patrzymy gdzieś na ten, porównując te słoiki, no to jest taka jedyna rzecz. Natomiast to, co możemy popatrzeć, jeżeli gdzieś widzimy u pszczelarza, który mówi, że czy na straganie, że mamy maj i mamy tegoroczny miód gryczany, a gryka kwitnie w lipcu czy w sierpniu, no to może nam dać taki znak wątpliwości. Dlatego tutaj zdrowy rozsądek zawsze jest wskazany, bo już mamy teraz końcówka maja, czyli możemy mieć pierwsze miody rzepakowe, wielokwiatowe, zaczyna teraz kwitnąć akacja, no to te miody możemy mieć już tegoroczne.
2: A możemy powiedzieć, że nie wiem, dany rodzaj miodu jest lepszy albo gorszy, że akacjowy czy gryczany, że któryś z nich jest lepszy i tak dalej? Zwracamy na to uwagę, czy to jest kwestia walorów smakowych?
3: To jest z jednej strony kwestia walorów smakowych i tutaj na przykład miód akacjowy, jeżeli mamy dzieci, które różnie nie akceptują wszystkich smaków, to na przykład miód akacjowy albo delikatny miód wielokwiatowy jest najbardziej wskazany, bo na przykład miód gryczany czy miód spadziowy to są miody takie bardzo charakterystyczne, mocne w smaku, nie wszystkim podchodzą. Natomiast to są walory smakowe, natomiast z punktu widzenia zdrowotnych, no to miód rzepakowy, miód gryczany, są to miody na przykład rekomendowane przy chorobach serca, przy wspomaganiu na przykład problemów sercowych, miód spadziowy, górne drogi oddechowe, miód lipowy przy przeziębieniach, przy chwilach osłabienia. To wtedy tutaj możemy determinować troszkę, jaki miód na co, natomiast używajmy różnych miodów, żeby codziennie były w kuchni, w zależności od tego, które nam smakuje, to jest jakby najważniejsze.
2: Czy jeśli chodzi o miód, bo ja kiedyś widziałem miód niebieski. Mm-hmm. Czy pszczoły są w stanie wyprodukować niebieski miód, czy to już są jakieś dodatki, już próbuje się kombinować, że wszystko kiedyś było fit, teraz wszystko musi być, nie wiem, tam z białkiem i tak dalej. Czy z miodem też takie kombinatorstwo marketingowe zaczyna mieć miejsce? No ale także zaczynając od tego niebieskiego miodu.
3: To miód niebieski w przyrodzie nie występuje, natomiast można nabyć chociażby miód ze spiruliną, która wtedy, jeżeli mamy naturalny miód wielokwiatowy, do którego dodamy wtedy dodatek na przykład spiruliną, wtedy ma taki kolor niebieski, bardzo, bardzo ładny. I to też na przykład takie, jak jeżeli teraz bardzo dużo jest miodów na przykład z truskawką, z maliną, z porzeczką, to są wtedy dokładnie miody, jeżeli mamy miód kremowany z dodatkiem liofilizowanej maliny, to on idealnie wygląda ładnie w takim kolorze malinowym. Nie możemy tego nazwać miodem malinowym, bo to nie jest miód malinowy. Miód malinowy jest to miód, który został zebrany z kwiatów, kwitnących kwiatów plantacji maliny. Natomiast to jest miód z maliną. Natomiast słyszałem informację, nie próbowałem, że tutaj przed wojną właśnie w Warszawie został zebrany miód czekoladowy z odpadków, z resztek z fabryki Wedla przedwojennej. Także mogą się takie sytuacje zdarzyć. Natomiast najczęściej to jest, mamy też miód z kakao wtedy, no to są, do miodu został dodany dodatek danego owocu czy składniku.
2: Coraz więcej mówi się też o produktach pszczelich, o propolisie, o mleczku pszczelim, o pyłku. Czy jeśli chodzi o walory zdrowotne, można postawić znak równości między właśnie propolisem czy mleczkiem pszczelim a miodem?
3: Wszystkie produkty pszczele, które były tutaj przez pana wymienione, są dużo, dużo mocniejsze. Tak to możemy nazwać. I miód, powiedzmy sobie, jest to takim produktem codziennym, czyli miód do herbaty, do kanapki, do deseru jak najbardziej używajmy. Natomiast jeżeli patrzymy na takie właściwości, żeby jeszcze wzmocnić i wyciągnąć tą esencję z tych produktów pszczelich, to można porównać, że pyłek, pierzga, mleczko pszczele są to bardzo mocne produkty odżywcze, wzmacniające. Cała tablica Mendelejewa. Natomiast propolis to jest taki antybiotyk XXI wieku. Przeciwbakteryjny, przeciwzapalny, przeciwwirusowy. I tutaj mogą być jakieś, ten propolis to mogą być miód z propolisem, który możemy jako w takiej formie lizaków, czy kropelki propolisowe, EEP, wyciąg. Natomiast też można nabyć maści, kremy z propolisem, które na sytuację stosowania zewnętrznego wtedy na problemy skórne też bardzo, bardzo dobrze działa, bo jad to jest jeszcze kolejny produkt pszczeli, tak jak i wosk, tak jak świece woskowe też jeszcze się, kolejny produkt pszczeli, który mamy, ale to są już produkty, które już każdy jest inny do osobnego stosowania.
2: Czy miód stosowany w zabiegach kosmetycznych, czy on ma takie właściwości? Rzeczywiście jakoś pomaga, czy to bardziej takie sprzedawanie kota w worku?
3: Nie, miód jest tutaj, będzie miał wysokie właściwości odżywcze. Także już od czasów starożytnych, że Kleopatra się kąpała w mleku i w miodzie, także też wracamy teraz do tego, coraz więcej się o tym mówi, coraz więcej gdzieś tam salonów, hoteli oferuje zabiegi spa, głównie wtedy z miodem. I tutaj też działa odżywczo, natomiast też jakby w chwili osłabienia zapalenia, jakichś chorób, to nawet sobie taki 100-200 gramów miodu wlać do ciepłej wanny, to bardzo mocno też odżywia organizm.
2: Żeby był miód, to muszą być pszczoły, a dużo mówi się o tym, że pszczoły są zagrożone. Czy pan obawia się o kondycję swoich pszczół i co im może grozić?
3: Kiedyś pszczelarstwo było prostsze. Tych zabiegów pszczelarskich, opieki nad tymi pszczołami można było wykonać dużo mniej, żeby te pszczoły sobie dobrze radziły. Natomiast ja tak zawsze staram się być optymistą i patrzę optymistycznie w pszczół, że nie było nas, były pszczoły, nie będzie nas, będą pszczoły. Dlatego mam nadzieję, że tutaj nie będzie tak pesymistycznie. Natomiast wymagają teraz pszczelarstwo, pszczelarzenie wymaga na pewno dużo większej wiedzy, poświęcenia czasu na tym, żeby te pszczoły były w dobrej kondycji, żeby wtedy te pszczoły były wystarczające sile, żeby były w stanie zebrać wystarczającą ilość tego nektaru, żeby było ten, i tutaj jest bardziej dużo większą uwagę trzeba poświęcić. Natomiast optymistycznie na to patrzę, także trzeba się tymi pszczołami opiekować. Pszczoły mają tą dużą zaletę, że one się szybko rozwijają. My je możemy podzielić, czyli z takiej rodziny pszczelej możemy zrobić odkład, dwa odkłady, czyli jeżeli mamy słabą zimowlę, bo u nas jakby zima jest takim determinującym czynnikiem, że jest słaba zimowla, są spadki rodzin po zimie, to my możemy dość szybko odbudować tą populację pszczół, natomiast wtedy nie jesteśmy w stanie z tych pszczół jakby pozyskać miodu, pyłku, propolisu, to wtedy jakby tracimy ekonomicznie na tym. Natomiast jesteśmy w stanie w ciągu sezonu odbudować w większości tą populację.
2: A różne środki ochrony roślin stosowane w rolnictwie?
3: Tutaj trzeba powiedzieć, że jest lepiej. Jest większa świadomość rolników i nie pomagają. Na pewno jakby środki ochrony roślin tutaj jakby nie pomagają dla pszczół, dlatego bardzo ważna jest współpraca, że jeżeli rolnik wie, że będzie stosował jakieś zabiegi, to żeby przewieźć te pszczoły albo nie przywozić tych pszczół wtedy w dane miejsce. I świadomość rolników, żeby pryskać gdzieś tam po zachodzie słońca, po tym okresie lotu pszczół, wzrasta. Tutaj jest progres.
2: Krzysztof Kasztelewicz, syn założyciela i współwłaściciel gospodarstwa pasiecznego Sądecki Bartnik. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję serdecznie.

0: Jest 9:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Protest episkopatów w sprawie rządowego projektu edukacji zdrowotnej. Komisja Wychowania Katolickiego wydała oświadczenie, w którym krytykuje nowy wariant przedmiotu. W ocenie komisji ma on sprowadzać ludzką seksualność wyłącznie do kwestii biologii i zdrowia. Biskupi żądają, by płciowość była pokazywana przez pryzmat miłości małżeńskiej i odpowiedzialności. Ostrzegają też, że rządowe pomysły pogłębią kryzys demograficzny w Polsce. Resort edukacji odpowiada, że od września 2026 roku nowy przedmiot będzie podzielony. Główna część o diecie, sporcie czy psychice ma być obowiązkowa i oceniana. Z kolei kontrowersyjne lekcje o seksualności będą całkowicie dobrowolne. Decyzje o udziale dziecka podejmą rodzice. Episkopat jednak alarmuje, że to nie rozwiązanie problemu, bo ideologiczne zapisy znajdują się także w obowiązkowych działach. 14 czerwca w centrum Warszawy odbędzie się manifestacja pod hasłem Dobra Szkoła, Silna Polska. Protest organizują środowiska rodziców, nauczycieli i organizacji społecznych, które sprzeciwiają się treściom, które mają być przekazywane na lekcje edukacji zdrowotnej.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Mija 45 lat od śmierci prymasa tysiąclecia. W poranku z Radiem Warszawa kardynała Stefana Wyszyńskiego wspominała Anna Rastawicka, członkini Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Starał się być blisko duchowych i ludzkich spraw, wskazała.
3: Człowiek, który znał życie ludzkie. To był człowiek, który pochylał się nad losem robotników we Włocławku. Widział niesprawiedliwość kapitalizmu, ale też ostrzegał przed komunizmem, że to nie będzie cudowna zmiana, jak zresztą potem ostrzegał też przed przemianą, która przyszła po ustroju.
1: Dziękować za swojego pasterza i modlić się o jego wstawiennictwo będą dziś wierni w stolicy. Wieczorem w Archikatedrze Warszawskiej msza święta we wspomnienie błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Więcej na ten temat Kacper Kowalczyk.
4: Dokładnie dziś mija 45 lat od śmierci błogosławionego prymasa. Ale jak przypominają biskupi obu warszawskich diecezji, to nie jedyna ważna rocznica związana z błogosławionym Stefanem Wyszyńskim, jaką w tym roku przeżywamy. Przypomniał jej arcybiskup Adrian Galbas w wideo opublikowanym w mediach społecznościowych.
5: 125. rocznica jego urodzin, 80. rocznica sakry biskupiej, 5. rocznica beatyfikacji, 70. rocznica ślubów jasnogórskich i 60. milenijnego aktu zawierzenia. To wszystko skłania nas tym bardziej do tego, żebyśmy uczcili Pana Boga za dar tego wielkiego człowieka.
4: Stefan Wyszyński był pasterzem, przewodnikiem, ojcem duchowym dla nas, przypomina z kolei biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński w słowie zachęty skierowanym do duchownych i wiernych. Zawdzięczamy jego decyzją powstanie wielu parafii, wielu kapłanów otrzymało święcenia z jego rąk, a wierni pamiętają jego posługę, pisze biskup Kamiński. Dziękczynienie za życie i modlitwa o kanonizację prymasa Wyszyńskiego już dziś o godzinie 19 w Archikatedrze Warszawskiej. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
1: Wcześniej o 17:30 msza święta w intencji kanonizacji błogosławionego kardynała Wyszyńskiego zostanie odprawiona w rzymskiej bazylice Matki Bożej na Zatybrzu. Liturgii sprawowanej w języku włoskim przewodniczyć będzie prymas Polski Wojciech Polak. W czwartek po zesłaniu Ducha Świętego Kościół obchodzi święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Data jest nieprzypadkowa. Kapłaństwo po pięćdziesiątnicy nabiera nowego znaczenia i wielkiego zakorzenienia w kapłaństwie Chrystusa. Kapłani, którzy kontynuują dzieło Chrystusa, stają się jego przedstawicielami w każdej wspólnocie wierzących. Święto to jest także zaproszeniem dla osób świeckich do modlitwy za kapłanów. O ich gorliwość i świętość zaznacza ksiądz Krzysztof Portka, ojciec duchowny kapłanów diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
6: Przecież to oni przynoszą nam najcenniejszy dar, jakiego człowiek może zapragnąć. Życie wieczne. Powinniśmy się modlić, aby kapłani zawsze świecili przykładem i swoją skuteczność opierali na modlitwie, aby sprawowali mszę świętą z wielką miłością, aby z żarliwością dbali o katechezę, aby zawsze zachowywali radość, która rodzi się z oddania i która tak bardzo pomaga nawet najbardziej oddalonym od Pana.
1: Swoją historią święto sięga roku 1952 i związane jest z hiszpańskim kontemplacyjnym zgromadzeniem sióstr oblatek Chrystusa Kapłana, którego charyzmatem jest duchowe wsparcie dzieła uświęcenia kapłanów i kandydatów do kapłaństwa.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Słońce, ale tak dość umiarkowane temperatury i silny wiatr dziś będzie wiał, chłodny, bo z północnego zachodu.
9: Na termometrach maksymalnie dzisiaj 20 stopni, o tej porze 18 w Warszawie, 17 w Nowym Dworze Mazowieckim, 16 w Piasecznie, w Pruszkowie, w Radzyminie, w Otwocku, w Wołominie i w Legionowie. Jutro odrobinę cieplej niż dziś, maksymalnie 22 stopnie.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
2: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Uroczystość konsekracji kościoła w Stanisławowie I to wydarzenie, które przed nami i odbędzie się już w najbliższą sobotę.
2: Jest to parafia Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, a Maryję Wspomożycielkę Wiernych wspominaliśmy w tym tygodniu 24 maja dokładnie. Jest szczególne miejsce, gdzie oddaje się hołd właśnie Maryi Wspomożycielce Wiernych. To Turyn, święty Jan Bosko. Jeżeli kiedyś będziecie mieli okazję przez Turyn przejeżdżać, koniecznie znajdźcie ten kościół i tę figurę Maryi, bo jest naprawdę imponująca, ale jeżeli chcecie też czcić Maryję w tym wezwaniu i wziąć udział w uroczystościach konsekracji kościoła w Stanisławowie I, to okazja do tego w najbliższą sobotę 30 maja o godzinie 11 mszę świętą odprawi ksiądz biskup Tomasz Steierwald. No i zaproszeni są wszyscy chętni, a widzę też w zaproszeniu taką małym druczkiem tekst: po uroczystości zapraszamy na agapę. No to zdradzamy Wam ten sekret.
1: Zatem przekazujemy to zaproszenie, które kieruje proboszcz parafii ksiądz Tomasz Osiadacz wraz z radą parafialną i zapraszamy na sobotę o godzinie 11. Ta uroczystość się rozpocznie.

0: Zacznijmy od komunikacji miejskiej. 171 autobus, on jak zwykle ma problem z krańcem Torwar. Tam jest wjazd zablokowany i od przystanku Legia Stadion startuje ten autobus i kończy też swój bieg. A jeśli chodzi o ulicę, jest trochę spokojniej. Ale nie wszędzie.
1: Nie wszędzie. Łopuszańska zdecydowanie do tych spokojnych i miejsc bez ruchu nie należy. Tam ruch spory i do zjazdu w Aleję Krakowską w korku postoicie także w Alejach Jerozolimskich, jadąc w kierunku centrum, na Wawelskiej oczywiście w kierunku Pomnika Lotnika, w Alei Prymasa Tysiąclecia, także od Górczewskiej do zjazdu w Aleje Jerozolimskie. Stanie także wciąż niezmiennie na Witosa w kierunku Doliny Służewieckiej i południowa obwodnica Warszawy, okolice lotniska Chopina, jeśli jedziecie na Terespol, wjazd do tunelu, tutaj tworzą się korki.
0: A jeżeli jedziecie do Warszawy autostradą A2, to korek od Adamowa do Kotowic.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Dzisiejsze święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, które ma miejsce w czwartek, co też nie jest przypadkowe, bo czwartki to są te dni, kiedy szczególnie modlimy się za wszystkich księży, to także zachęta do tego, może dla kogoś z Was, żeby wziąć udział w ogólnopolskiej pielgrzymce osób modlących się za kapłanów, pielgrzymka na Jasną Górę.
2: A ona odbędzie się w sobotę najbliższą.
1: To już wyjazd, takie ostatnie wezwanie.
2: O 9:30 wyjazd na tę pielgrzymkę z Warszawy organizują siostry ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza i można zapisywać się na tę pielgrzymkę mailową. To taki last minute.
1: Domyślam się, że jeżeli ktoś na Jasną Górę wybierze się własnym samochodem, kogoś zabierze, no to też będzie mógł wziąć udział w spotkaniu, którego hasło brzmi Zjednoczenie Kapłaństwem Chrystusa. Dla tych, którzy chcą się modlić za kapłanów, może dopiero zaczynają to dzieło, albo już modlą się od wielu tygodni, wielu miesięcy, czy też wielu lat. Spotkanie rozpoczyna się o godzinie 9:30 w programie panel dyskusyjny o kapłaństwie oczywiście. Będzie także konferencję głosił ksiądz Łukasz Plata. Warto go poznać. Bardzo ciekawa historia tego księdza. Msza święta, różaniec, konferencja księdza Wojciecha Węgrzyniaka. Będzie także świadectwo kapłaństwa, adoracja Najświętszego Sakramentu i oczywiście apel jasnogórski. To najbliższa sobota. Pielgrzymka osób modlących się za kapłanów na Jasną Górę.
2: Także zachęcamy do tego, żeby jeszcze może zrobić sobie plany na sobotę. Bardzo ciekawa inicjatywa, która po raz drugi już się odbywa. Więcej informacji z pewnością znajdą Państwo na stronie Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza. I tam odsyłamy.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Jako że Zofia Kozerawska już pojawiła się w studiu, którą witamy.
2: Dzień dobry.
1: Taki łagodny podkład zaordynowałem, żeby ta kofeina, która za chwilę się pojawi, jakby nie skumulowała się z tym bardzo takim
2: dynamicznym
1: podkładem, żeby tak łagodnie.
3: A po co mu podpowiadasz? Jarek sam potrafi powiedzieć.
2: Przepraszam.
1: Chyba, że się zatnie i mu słowa brakuje. Dziękuję ci, Zofia. Weronika Widzisze nie była taka wyrozumiała. Weronika
3: Jarek
1: Ostrowska.
3: Jarek Wydra to też po poranku.
1: Do usłyszenia jutro od 7.
2: Zapraszam.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Co słychać na Mazowszu?
6: Każdy piątek o godzinie 10:30.
5: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
4: Po reklamie.
2: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Będą kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów. Drugi dzień oficjalnej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Szwajcarii. Zmiany w kursowaniu warszawskiej kolei dojazdowej.

0: Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. 3 osoby zatrzymane, a służby zapowiadają kolejne. To bilanse wspólnych operacji prokuratury i policji, spec-biur wymierzonej w internetową szajkę, która paraliżowała kraj fałszywymi alarmami. Cyberprzestępcy brali na celownik m.in. media, polityków, a także mieszkanie rodziny prezydenta. O szczegółach Paweł Durys.
1: Wspólne działania praskiej prokuratury oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości koncentrują się teraz na analizie zabezpieczonych dysków i telefonów. Śledczy chcą zidentyfikować wszystkich członków tej internetowej społeczności. Prokurator Karolina Staros zapowiada, że celem jest pełne rozliczenie grupy.
2: To postępowanie będzie dalej prowadzone w kierunku ustalenia innych osób biorących udział w tych czynach, a także wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności.
1: Policjanci, którzy prześwietlają sieć, wprost przyznają, że zebrany materiał dowodowy już teraz daje podstawy do planowania następnych akcji. Komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zapowiada kolejne uderzenia. Za wywołanie fałszywych alarmów podejrzanym grozi do 15 lat więzienia.
0: Jak dotąd 2 osoby usłyszały zarzuty, jedna zarzut udziału, druga kierowania grupą. Chodzi o zdarzenia w siedzibie Telewizji Republika oraz w miejscu zamieszkania Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast zgłoszenia dotyczące domu rodziny prezydenta wciąż jest badane. Materiał dowodowy wskazuje na grupę, która powstała w internecie i kontaktowała się korzystając z komunikatorów i platform internetowych, informuje prokuratura.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
0: Polska zaprasza Szwajcarię do strategicznego partnerstwa w ramach inicjatywy Trójmorza oraz zachęca do większych inwestycji nad Wisłą. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał na ten temat z prezydentem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkami Rady Federalnej tego państwa. Podczas rozmów poruszono temat utrzymania sankcji wobec Rosji. A jak będzie wyglądał drugi dzień wizyty?
4: Dzień prezydenta rozpocznie się od spotkania ze szwajcarskimi i polskimi biznesmenami.
5: Liczymy oczywiście, o tym też mówię, na obecność, jeszcze większą obecność szwajcarskich inwestorów w Polsce.
4: Później prezydent Nawrocki wspólnie z prezydentem Szwajcarii odwiedzą Politechnikę Federalną w Lozannie, aby rozmawiać o współpracy naukowej i finansowaniu badań. Na zakończenie wizyty w Szwajcarii prezydent odwiedzi Muzeum Wybitnego Pianisty i Polityka Jana Paderewskiego na zamku w Morsz.
0: A wizytę głowy państwa śledzi Michał Makowski.
3: To dzieje się w okolicy.
0: Warszawska Kolej Dojazdowa zapowiada zmiany w kursowaniu pociągów w niedzielę 31 maja. Utrudnienia mają związek z pracami prowadzonymi w rejonie posterunku Warszawa Reduta Ordona, mówi Krzysztof Kulesza, rzecznik przewoźnika.
6: Nastąpi skrócenie relacji do przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie wszystkich pociągów UWKD jadących z kierunku zachodniego. Wyłączone z ruchu pociągów zostaną obydwa tory na odcinku od stacji Warszawa Śródmieście UWKD do przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie.
0: Podróżni chcący kontynuować przejazd do centrum Warszawy będą musieli przesiąść się do komunikacji zastępczej organizowanej przez Warszawski Transport Publiczny. Bilety w UKD będą honorowane m.in. w wybranych autobusach, pociągach SKM oraz pociągach kolei mazowieckich. W okresie utrudnień bilety w UKD będą honorowane także w pociągach kolei mazowieckich na odcinku od Warszawy Śródmieście do Grodziska Mazowieckiego. I jeszcze jedna informacja dotycząca kolei. Przywrócono ruch pociągów na trasie Oborniki Wielkopolskie Rogoźno. Trasa była zamknięta od poniedziałku po wypadku na przejeździe kolejowym w miejscowości Garbatka. Ciężarówka wjechała tam pod pociąg relacji Poznań-Piła. Kierowca zginął na miejscu, a skład się wykoleił. Naprawy wymagały uszkodzone tory oraz sieć trakcyjna. Przez kilka dni na trasie między Obornikami a Rogoźnem kursowały autobusy. Dziś rano PKP PLK poinformowały, że szlak jest już otwarty i w nocy przywrócono ruch pociągów.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
9: Bardzo słonecznie, są też piękne chmury, które można obserwować. To jest niezwykle relaksujące. 16 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim i w Piasecznie. 17 w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie też 17. I w Grodzisku, w Wołominie, w Otwocku i w Ożarowie Mazowieckim też 17. 18 stopni w Warszawie. To zachmurzenie jest dziś zmienne. Czasem chmury będą chowały przed nami słońce ku odpoczynkowi, że tak powiem. Maksymalna temperatura na dziś to 20 stopni. Wieje mocno.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
9: Dzień dobry, witam wszystkich. 5 minut po 10, Zofia Kozurawska przy mikrofonie Radia Warszawa. No jak się macie? Jak ten wasz rowerowy maj? Mój rower zaczął do mnie mówić i pomyślałam, że to nie jest dobrze, bo rowery jednak powinny milczeć, więc póki co niestety musi poczekać na jakieś naprawy. I cóż, zapraszam na najbliższe 4 godziny. Będę tutaj siedziała sobie. Z wami mam nadzieję. Sting teraz dla nas zaśpiewa pięknie. No to daję mu już głos. 6 minut po 10.

0: Jak wam się podobała ta piosenka Lizy do Little na antenie Radia Warszawa 13 po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: 45 lat mija od śmierci prymasa Wyszyńskiego, w związku z tym dzisiaj dużo uroczystości, w wielu miejscach msza święta. Jest też ta centralna, że tak powiem, msza święta w 45. rocznicę śmierci, wspomnienie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego dziś w Bazylice Archikatedralnej świętego Jana Chrzciciela na Starym Mieście. O godzinie 19.00 tej mszy świętej będzie przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas. Wszyscy jesteśmy tam bardzo, bardzo zaproszeni. A ja też podpowiadam, jeśli jeszcze nie mieliście okazji, usiąść na, zaraz wam powiem dokładnie na ile, na 31 minut, troszkę więcej, 32 minuty niecałe. Usiąść z kubkiem gorącej herbaty i posłuchać i popatrzeć na kobietę, która blisko była Stefana Wyszyńskiego, żyła, patrzyła, słuchała, czerpała z jego duchowości, to zachęcam gorąco, żeby to zrobić. Na YouTubie jest przepiękny wywiad, wspomnienie prymasa. Anna Rastawicka opowiada wiele ciekawych rzeczy. Rozmawia z nią Weronika Ostrowska. Piękny reportaż zatytułowany Kardynał Wyszyński, jakiego nie znacie. Wejdźcie na naszego YouTuba Radio Warszawa, trzeba wpisać, znaleźć nas i tam kardynał Wyszyński, jakiego nie znacie. Piękny wywiad, zachęcam gorąco, żeby ten wywiad zobaczyć, usiąść, zatrzymać się. To nie jest do słuchania w samochodzie, to trzeba usiąść z tym kubkiem gorącej herbaty. Desuj już teraz o tym, że życie jest cudem, naprawdę. Kwadrans po 10.00.

0: Roman Keating śpiewał dla nas 21 minut po 10.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, hołd górali podhalańskich i homilia wygłoszona do Ewangelii według świętego Jana. Podczas mszy świętej beatyfikacyjnej siostry Bernardyny Jabłońskiej i siostry Marii Karłowskiej pod Wielką Krokwią.
3: To wszystko przeniknęło głęboko naszą polską pobożność. Stało się udziałem wielu wiernych, którzy czują potrzebę wynagradzania sercu Jezusa za grzech ludzkości, a także poszczególnych narodów, rodzin i osób. Będą patrzeć na tego, którego przebili. Te słowa kierują nasz wzrok ku Krzyżowi Świętemu, ku drzewu krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Nauka bowiem krzyża, jak pisze święty Paweł, która jest głupstwem dla świata, dla nas jest mocą Bożą. Rozumieli to dobrze mieszkańcy Podhala. Kiedy się kończył wiek XIX, a rozpoczynał współczesny, ojcowie wasi na szczycie Giewontu ustawili krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym świadkiem naszych czasów.

0: Celine Dion. Tak śpiewała. 29 minut zostało do 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś o kardynale Stefanie Wyszyńskim myślimy, wspominamy, dziękujemy za jego życie. Prosimy go o wstawiennictwo za nami. Patrzę teraz na zdjęcie, które możecie znaleźć zresztą na naszej stronie internetowej radiowarszawa.pl. Zachęcam gorąco, tam jest taki artykuł Maryja Kobieta życia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ten artykuł odnosi się do audycji Szlakiem Świętych, w której bohaterką była Anna Rastawicka również. Prymas miał relację z Maryją bardzo, bardzo osobistą. Była dla niego żywą osobą, obecną w codzienności. Zresztą, no właśnie, powiedział po śmierci swojej mamy, jego mama zmarła jak miał 9 lat, że jeszcze mocniej zwrócił się wtedy ku Maryi i sam wspominał, że związał się wtedy z matką, która nie umiera. I tak też właśnie zaczęła się jego relacja, może jeszcze nawet wcześniej w domu rodzinnym w Zuzeli, kiedy widział swojego tatę modlącego się przed obrazem Matki Bożej, no i uczestniczył w codziennym różańcu. Bardzo ważnym momentem w życiu prymasa oczywiście było uwięzienie. W Stoczku Warmińskim 8 grudnia 1953 roku oddał się całkowicie Maryi. Nie prosił o uwolnienie, modlił się o ocalenie Kościoła. Pisał, że jeśli trzeba, odda swoje życie, żeby Kościół przetrwał. I to było zawierzenie, które nie było ucieczką od rzeczywistości, ale było świadomym wyborem odpowiedzialności i ofiary. Kardynał Wyszyński tej duchowości maryjnej dla siebie nie zachował, podzielił się nią z nami wszystkimi. Wtedy i dzisiaj też możemy z tego korzystać. Uczył nas tej maryjności. Milenijny akt oddania Polski Matce Bożej miał chronić wiarę nas, przyszłych pokoleń. Podkreślał, że Maryja nie przesłania Chrystusa, ale do Niego prowadzi. To przez nią Bóg wszedł w ludzką historię i nadal działa w naszym życiu, w życiu człowieka.

0: Harry Styles tak śpiewał. 19 minut zostało do godziny 11. Ewa Pietrzak, zapraszam.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Drodzy Państwo, w tym szczególnym tygodniu obchodzimy święto i dzień mamy. Dlatego właśnie w audycji Wychowywać, ale jak, mamy goszczą i krują na antenie Radia Warszawa pani Agnieszka Rozenek-Przybylska, mama sześciorga dzieci. I proszę pochwalić się, ilu wnucząt?
3: Pięciorga.
2: Pięciorga wnucząt, witam serdecznie, dzień dobry. Nasi sympatycy na pewno rozpoznają głos uśmiechniętej pani Agnieszki. Pani Agnieszko, czym jest dla pani macierzyństwo i czy od małego chciała pani zostać mamą?
3: Ojej, to pytanie skomplikowane.
2: Dlaczego?
3: Najpierw odpowiem na drugą część pytania. Nigdy nie myślałam o tym, że będę mamą. A druga część pytania, która była pierwszą, macierzyństwo, czym jest dla mnie cudowną drogą. Drogą, tak naprawdę drogą do świętości i odkrywaniem. Pan Bóg jest niesamowity po prostu, ponieważ odkrywa przed nami cały czas nowe, różne przestrzenie w macierzyństwie. I te przestrzenie otwierają się wraz, tak to postrzegam, wraz z upływem czasu. Macierzyństwo zupełnie ma inny wymiar, kiedy dzieci są maleńkie, kiedy dzieci są dorastające w okresie buntu, a zupełnie inaczej, kiedy dzieci są dorosłe.
2: Co jest najpiękniejsze i co jest najtrudniejsze w macierzyństwie?
3: No przepiękne jest to po prostu, jaką można mieć relację z dziećmi. Jak dzieci były w takim okresie buntu właśnie, to nawet nie marzyłam o tym, że mogą być takie przepiękne chwile, jakie są teraz. Że dzieci mają do mnie zaufanie, że mogą do mnie zadzwonić, że powiedzą mi o swoich takich czasami trudnych kawałkach, ale też tych pięknych. Ja staram się absolutnie nie wchodzić w rolę przyjaciółki, bo to nie jest rola mamy, ale tak być przy tych dzieciach, towarzyszyć im w różnych momentach i tych pięknych, i tych trudnych. I to chyba dla mnie teraz jest takie najpiękniejsze, że telefony w ciągu dnia są nieustające, dzień po dniu. Czasami to jest takie piękne, rozczula mnie. Halo, mamcia, no co tam się u ciebie dzieje? Czemu ty się do mnie dzisiaj nie odzywasz? No po prostu takie, no takie proste, nieskomplikowane, ale tak, no czuję w tym taką miłość.
2: Piękne to jest, ale czy pani podczas tej swojej życiowej roli, jaką jest macierzyństwo, zwracała się do kogoś o pomoc, o poradę, o wsparcie? Takich, na pewno zdarzały się chwile dylematu, prawda? Co ja mam teraz zrobić? Jak mam mu czy jej pomóc, prawda? Czy dobrze robię, czy jestem wystarczająco dobrą mamą?
3: No tak, na początku mi się wydawało, że ja jestem mamą, która zjadła wszystkie rozumy i wszystko wie najlepiej. I długo trwałam w tej takiej błogiej nieświadomości swojej próżności. Dopóki nie przyszły trudności i problemy. I to właśnie, myślę, że to właśnie jest bardzo nam potrzebne, bo wtedy najbardziej zwracamy się tak w stronę Pana Boga i szukamy ludzi. A On zawsze nam postawi na drodze takich ludzi, którzy są nam w tym momencie potrzebni. Oczywiście była i pomoc psychologiczna, była i pomoc ze strony innych rodziców, którzy mieli doświadczenie i takie o matko zachłystywanie się, ojej, to tak? Ojej, to ja nie wiedziałam, że tak trzeba, jest zupełnie inaczej. Także myślę, że bez tej pomocy i tak uczymy się zawsze na swoich błędach, ale niektórych możemy uniknąć, bo są pewne sprawdzone recepty i warto z nich korzystać. Nie ma takiej potrzeby, żeby, nie wiem, obijać się przy okazji też swoje dzieci, kiedy możemy po prostu korzystać z pomocy.
2: Pani Agnieszka Rozenek-Przybylska jest z nami w tym tygodniu. Bardzo serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
3: Panem Bogiem.

0: to czynimy na antenie Radia Warszawa. 12 minut zostało do 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Jeszcze o prymasie. Czytam tutaj na stronie stacji 7 o jego niespotykanym pokoju, o tym, jak umierał kardynał Stefan Wyszyński. Jego ostatnie chwile są tutaj przytoczone, opisane. Siostra Józefa Kozieł była pielęgniarką szpitalną, oddelegowaną do zajmowania się chorym prymasem i prowadziła dokładny dziennik, w którym zapisywała swoje spostrzeżenia, obserwacje z czasu tej posługi. Od początku mówiła, że nie miała jeszcze takiego pacjenta, nie tylko ze względu na jego funkcję, rozpoznawalność i ogromny szacunek, ale przede wszystkim z uwagi na jego podejście do chorowania. Prymas rzadko się skarżył, cierpiał w milczeniu i nawet w największym bólu zwracał uwagę na potrzeby innych. Siostra Józefa Kozieł wspomina, jak na kilka dni przed śmiercią mocno cierpiący fizycznie prymas martwił się, uwaga, że ona, siostra, która się nim opiekuje, chodzi boso. Więcej przeczytacie na stronie stacji 7. Zachęcam gorąco też do lektury tego artykułu. A to już zaraz na antenie Radia Warszawa, 11 minut przed 11.

0: Toka Krogin na 106.2. 3 minuty zostały do godziny 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: W tym tygodniu na 106.2 FM jesteśmy w parafii Przemienia Pańskiego i tym razem jesteśmy w Sulejówku Miłośnie. Są z nami
3: ksiądz Marcin Brzeszyński, proboszcz parafii Przemienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie.
4: Ksiądz Samuel Szociński, Bogusław Sadowski.
5: Katarzyna Nagórniak,
6: Małgorzata Żochowska.
2: Zapraszamy codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00.
7: Pozdrawiamy!
8: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Audycja niedaleko od domu, już jutro o godzinie 20. Zapraszam, Dominik Wędołowski.
9: Zmieniamy się dla Państwa. Od maja nowe wiadomości Radia Warszawa. W tygodniu o pełnych godzinach, oprócz kraju i świata, również informacje lokalne, sportowe i społeczno-religijne. Nowością są dynamiczne skróty wiadomości lokalnych w tygodniu. Z kolei w weekendy odpoczywamy od informacji z kraju, świata i regionu. Michał Koźlik, do usłyszenia.
10: Co słychać na Mazowszu?
11: W każdy piątek o godzinie 10.30.
10: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
12: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13.10. Grzegorz Traczewski. Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
13: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
14: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece Cztery Pory Miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka Cztery Pory Miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę czteryporymiodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
1: Po reklamie.
0: Jest 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
15: Będą kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów. Drugi dzień oficjalnej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Szwajcarii. Zmiany w kursowaniu warszawskiej kolei dojazdowej. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. 3 osoby zatrzymane, a służby zapowiadają kolejne. To bilanse wspólnych operacji prokuratury i policji, specbiur wymierzonej w internetową szajkę, która paraliżowała kraj fałszywymi alarmami. Cyberprzestępcy brali na celownik m.in. media, polityków, a także mieszkanie rodziny prezydenta. O szczegółach Paweł Durys.
16: Wspólne działania praskiej prokuratury oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości koncentrują się teraz na analizie zabezpieczonych dysków i telefonów. Śledczy chcą zidentyfikować wszystkich członków tej internetowej społeczności. Prokurator Karolina Staros zapowiada, że celem jest pełne rozliczenie grupy.
17: To postępowanie będzie dalej prowadzone w kierunku

0: kierunku ustalenia innych osób biorących udział w tych czynach, a także wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności.
1: Policjanci, którzy prześwietlają sieć, wprost przyznają, że zebrany materiał dowodowy już teraz daje podstawy do planowania następnych akcji. Komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zapowiada kolejne uderzenia. Za wywołanie fałszywych alarmów podejrzanym grozi do 15 lat więzienia.
2: Jak dotąd dwie osoby usłyszały zarzuty, jedna zarzut udziału, druga kierowania grupą. Chodzi o zdarzenia w siedzibie Telewizji Republika oraz w miejscu zamieszkania Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast zgłoszenia dotyczące domu rodziny prezydenta wciąż jest badane. Materiał dowodowy wskazuje na grupę, która powstała w internecie i kontaktowała się korzystając z komunikatorów i platform internetowych, informuje prokuratura.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
2: Polska zaprasza Szwajcarię do strategicznego partnerstwa w ramach inicjatywy Trójmorza oraz zachęca do większych inwestycji nad Wisłą. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał na ten temat z prezydentem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkami Rady Federalnej tego państwa. Podczas rozmów poruszono temat utrzymania sankcji wobec Rosji. A jak będzie wyglądał drugi dzień wizyty?
4: Dzień prezydenta rozpocznie się od spotkania ze szwajcarskimi i polskimi biznesmenami.
5: Liczymy oczywiście, o tym też mówię, na obecność, jeszcze większą obecność szwajcarskich inwestorów w Polsce.
4: Później prezydent Nawrocki wspólnie z prezydentem Szwajcarii odwiedzą Politechnikę Federalną w Lozannie, aby rozmawiać o współpracy naukowej i finansowaniu badań. Na zakończenie wizyty w Szwajcarii prezydent odwiedzi Muzeum Wybitnego Pianisty i Polityka Jana Paderewskiego na Zamku w Morsz.
2: A wizytę głowy państwa śledzi Michał Makowski.
3: To dzieje się w okolicy.
2: Warszawska Kolej Dojazdowa zapowiada zmiany w kursowaniu pociągów w niedzielę 31 maja. Utrudnienia mają związek z pracami prowadzonymi w rejonie posterunku Warszawa Reduta Ordona, mówi Krzysztof Kulesza, rzecznik przewoźnika.
6: Nastąpi skrócenie relacji do przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie wszystkich pociągów WKD jadących z kierunku zachodniego. Wyłączone z ruchu pociągów zostaną obydwa tory na odcinku od stacji Warszawa Śródmieście WKD do przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie.
2: Podróżni chcący kontynuować przejazd do centrum Warszawy będą musieli przesiąść się do komunikacji zastępczej organizowanej przez Warszawski Transport Publiczny. Bilety WKD będą honorowane m.in. w wybranych autobusach, pociągach SKM oraz pociągach Kolei Mazowieckich. W okresie utrudnień bilety WKD będą honorowane także w pociągach Kolei Mazowieckich na odcinku od Warszawy Śródmieście do Grodziska Mazowieckiego. I jeszcze jedna informacja dotycząca kolei. Przywrócono ruch pociągów na trasie Oborniki Wielkopolskie Rogoźno. Trasa była zamknięta od poniedziałku po wypadku na przejeździe kolejowym w miejscowości Garbatka. Ciężarówka wjechała tam pod pociąg relacji Poznań-Piła. Kierowca zginął na miejscu, a skład się wykoleił. Naprawy wymagały uszkodzone tory oraz sieć trakcyjna. Przez kilka dni na trasie między Obornikami a Rogoźnem kursowały autobusy. Dziś rano PKP PLK poinformowały, że szlak jest już otwarty i w nocy przywrócono ruch pociągów.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
9: Słonecznie i wietrznie, a jeśli chodzi o zachmurzenie, to będzie ono zmienne przez cały dzień. Słońce będzie się pojawiać i znikać. Wiatr jest naprawdę chwilami bardzo, bardzo mocny i w związku z tym odczuwalna temperatura nieco niższa od tej, którą widzimy na termometrach, a ta na termometrach jest następująca. 17 stopni teraz w Ożarowie Mazowieckim, w Mińsku Mazowieckim, w Wołominie, w Otwocku i w Nowym Dworze Mazowieckim też. A w Warszawie 18, podobnie jest w Legionowie i w Grodzisku. Maksimum dzisiejsze to 20 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
9: Dzień dobry. Witam wszystkich. Nie włączyłam sobie mikrofonu i już mówiłam do Was. Cieszę się, że jesteście z nami. Zofia Kozorawska. Postaram się ten mikrofon włączać jednak na czas. 11:05. Zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę. Będziemy Wam tutaj towarzyszyć, całą ekipą Radia Warszawa. Gdziekolwiek jesteście i dokądkolwiek zmierzacie, dajcie znać, co tam u Was słychać i gdzie jesteście. Radio Warszawa. Dean Rimes już teraz na 106.2 FM.

0: 15 minut po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: 45 lat od przejścia do domu ojca, od śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. W związku z tym dużo treści można znaleźć w internecie, wszędzie na temat kardynała i również trafiłam na taki artykuł, w którym jest dotknięta przyjaźń kardynała Wojtyły i kardynała Wyszyńskiego. Kardynał Wojtyła dziwił się w Rzymie, że włoscy kardynałowie nie jeżdżą na nartach, chociaż mają w górach piękne stoki, i rzucił: w Polsce 40% kardynałów to narciarze. Na uwagę, że jest tylko dwóch polskich kardynałów, odparł: kardynał Wyszyński liczy się jako 60%. Tak, łączyła ich więź duchowa i dr Ewa Czaczkowska w swojej książce Prymas Wyszyński, wiara, nadzieja, miłość pokazuje, że prymas był, podobnie jak Jan Paweł II, bezinteresownym sługą Boga. Był chrześcijaninem, księdzem o wielkiej władzy, którą sprawował autentycznie nie jako władzę, ale jako służbę. Bez niego nie byłoby papieża z dalekiego kraju, ale też być może papieża świętego. Piękne zdjęcia, ich dwóch można znaleźć, zachęcam gorąco, na Aletei jest artykuł, który cytuje tę książkę, zresztą też bardzo piękną, także dobrze jest też o tym pomyśleć. A z kim my się dziś przyjaźnimy, kochani, czy kiedyś o nas powiedzą, że to była święta przyjaźń, oj daj Boże.

0: Tak brzmiało na antenie Radia Warszawa. 21 minut po 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje. Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z katechezy papieża Leona XIV na temat konstytucji Sacrosanctum Concilium, czyli o świętej liturgii, wygłoszonej podczas audiencji generalnej. Plac Świętego Piotra, Watykan, 20 maja 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, jeśli liturgia służy misterium Chrystusa, można zrozumieć, dlaczego została zdefiniowana, że jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i zarazem jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. To prawda, że działanie Kościoła nie ogranicza się wyłącznie do liturgii, jednak wszelka jego działalność, przepowiadanie, posługa ubogim, towarzyszenie sprawom ludzkim zmierza ku temu szczytowi. Z drugiej strony liturgia wspiera wiernych, zanurzając ich nieustannie i na nowo w Paschę Pana. A zatem poprzez głoszenie słowa, sprawowanie sakramentów i wspólną modlitwę są oni pokrzepiani, umacniani i odnawiani w swoim zaangażowaniu w wiarę i w swojej misji. Innymi słowy, uczestnictwo wiernych w czynności liturgicznej jest jednocześnie wewnętrzne i zewnętrzne. Oznacza to również, że owo uczestnictwo ma konkretnie przenikać całe życie codzienne w dynamice etycznej i duchowej, tak aby celebrowana liturgia przedkładała się na życie i domagała się wierności zdolnej do urzeczywistnienia tego, co zostało przeżyte podczas celebracji. W ten sposób nasze życie staje się ofiarą, żywą, świętą, Bogu miłą, realizując naszą służbę Bożą. W ten sposób liturgia przekształca tych, którzy są wewnątrz Kościoła, w święty przybytek w Panu i tworzy wspólnotę otwartą i gościnną dla wszystkich. Jest ona bowiem przeniknięta Duchem Świętym. Wprowadza nas ona w życie Chrystusa, czyni nas Jego ciałem i we wszystkich swoich wymiarach stanowi znak jedności całego rodzaju ludzkiego w Chrystusie. Jak powiedział papież Franciszek, świat jeszcze tego nie wie, ale wszyscy są zaproszeni na ucztę weselną Baranka. Najdrożsi, pozwólmy, aby obrzędy, symbole, gesty, a przede wszystkim żywa obecność Chrystusa w liturgii wewnętrznie nas kształtowały. Będziemy mieli jeszcze okazję zgłębić to w kolejnych katechezach.

0: East 17 na 106 BFM. 24 minuty zostały do godziny 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Już w poniedziałek, Dzień Dziecka, w związku z tym weekend, który przed nami, zapowiada się naprawdę bardzo bogato, jeśli chodzi o różne imprezy dla dzieci, mnóstwo spotkań też bezpłatnych i takim spotkaniem, zresztą znanym wielu słuchaczom Radia Warszawa, jest Dzień Dziecka w Kancelarii Premiera. Kraina wyobraźni w tym roku, eksperymenty, roboty, kreatywne warsztaty, sportowe wyzwania, no mnóstwo niespodzianek, to już w najbliższą niedzielę, 31 maja, od godziny 10:00. Ogród Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zamieni się w krainę wyobraźni. Coż tam się będzie działo? Najmłodsi przejmą stery, no i będzie można wspólnie wyruszyć do świata, w którym jest możliwe wszystko, wszystko, wszystko, wszystko. Wstęp jest darmowy. Warto wiedzieć, którędy wejść. Jeszcze tylko godziny przypomnę, od 10 do 17. I uwaga, ostatnie wejście o 16. O 16, więc trzeba myśleć od 10 do 16. Wejście o 16. Ogród Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i strefa przed nim, Aleje Ujazdowskiej 1/3. Wstęp darmowy, ale właśnie wejścia od strony Alei Ujazdowskich, od strony Placu na Rozdrożu lub skrzyżowania Alei Ujazdowskich z ulicą Bagatela. No i ważne, że jak się wejdzie do ogrodów, to z uwagi na kierunek ruchu nie będzie można wrócić na teren Alei Ujazdowskich. To jest ważne, gdyby się z kimś umawiać. No i nie zabierajmy jakichś tam ostrych narzędzi ani niebezpiecznych przedmiotów. To będzie czas na krainę wyobraźni. Tilaf już teraz i Agnieszka. 22 minuty zostały do 12:00.

0: Bee Gees i Grzegorz Kozłowski w duecie na antenie Radia Warszawa.
1: Cześć,
0: już teraz cześć. Kwadrans został do 12. On Bee Gees wyśpiewał You Win Again. Wygrałeś wejście na antenę.
1: Dziękuję.
0: O czym chcesz nam powiedzieć?
1: O tym, drodzy słuchacze, że na naszych mediach społecznościowych znajdziecie dzisiaj sporo treści dotyczących błogosławionego kardynała Wyszyńskiego i myślę, że warto się nimi zainspirować. Są naprawdę piękne te sformułowania, będą się pojawiać co godzinę, mniej więcej do godziny 16, więc na bogato. A przy tym przypominam, że mamy film na naszym YouTubie, taki
0: tak,
1: reportaż z panią Rastawicką.
0: Tak, jest cudowny. Warto. Tylko trzeba po prostu zrobić sobie kubek gorącej herbaty i z tym kubkiem usiąść i oddać ten czas, żeby...
1: To są 32 minuty,
0: dokładnie, także... niecałe nawet.
1: Nawet niecałe. Ale wspaniałe.
0: Tak.
2: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziękuję.
1: A teraz co grasz?
0: Igo.

0: Deus Mietek Szcześniak, gdybym przechodził przez ciemną dolinę, ty mnie z niej wyprowadzisz i wskażesz mi światło, jestem tego pewna. Teraz fragment Pisma Świętego przeczyta dla nas Ewa Ziętek. Możemy usłyszeć Słowo Boże. Rozważanie opracował ksiądz dr Leszek Rasztawicki, a czytać je będzie na antenie Radia Warszawa Robert Pierzchała.
1: Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, niemożliwe jest to, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Przeto Chrystus, przychodząc na świat, mówi: ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało, całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: oto idę, w zwoju księgi napisano o mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże. Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś, nie podobały się Tobie, choć składa się je na podstawie prawa. Następnie powiedział: oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwaj jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.
2: Jezus Chrystus jest najwyższym i wiecznym kapłanem. Tę teologię najpełniej przedstawia list do Hebrajczyków, który dokonuje syntezy całego kultu ofiarniczego Starego Testamentu w Jezusie Chrystusie. To Jezus jest dopełnieniem całego tego kultu, gdyż sam stał się jednocześnie ołtarzem i barankiem paschalnym oraz kapłanem składającym ofiarę. Dzisiejszy fragment nawiązuje do najważniejszego święta w całym kulcie ofiarniczym, jakim był Dzień Przebłagania, Jom Kippur. Autor przypomina, że nawet wielokrotne składanie tych ofiar przebłagalnych nie było w stanie zgładzić grzechu Izraela. Dopiero dobrowolna ofiara Chrystusa, jako kapłana i zarazem żertwy ofiarnej, może w sposób skuteczny zgładzić grzech. Dobrowolna ofiara Chrystusa jest wyrazem najwyższego posłuszeństwa Bogu i stanowi niewyczerpalne źródło uświęcenia. Autor w argumentacji posługuje się Psalmem 40, który ma charakter mesjański. Wskazuje na moment wcielenia Syna Bożego, który przyjmuje ludzkie ciało, aby je ofiarować w ofierze krzyżowej. Termin ciało w myśli hebrajskiej wyraża całą osobowość i czyny będące jej przejawem. Zatem ofiara Jezusa jest wyrazem dobrowolnego i świadomego posłuszeństwa Bogu jako szczyt miłości doskonałej, pokory i uniżenia, doskonałego posłuszeństwa woli Boga Ojca.

0: Minęła 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
0: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania.

0: przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Za wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
0: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
0: Módlmy się także za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę przez Chrystusa Pana naszego.
0: Amen. Pan z wami.
3: I z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen. Amen.
0: Trwajmy w pokoju Chrystusa.
4: Bogu niech będą dzięki. 3 minuty po godzinie 12:00 posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii. Skomentuje ją dla nas ksiądz Adam Olasek.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: smutna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty niech się stanie. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja.
1: Ewangelia, którą czytamy w święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, prowadzi nas do Getsemani, gdzie odsłania się najgłębsza prawda o kapłaństwie Jezusa. Jezus wie, że najdoskonalszą ofiarą miłości wobec Ojca i całej ludzkości będzie dobrowolne oddanie swojego życia. Smutna jest moja dusza aż do śmierci, mówi, pokazując realny ciężar cierpienia, ale jednocześnie trwa w decyzji wiary i miłości. Ojcze mój, niech się stanie wola Twoja. W nim dokonuje się doskonałe uwielbienie Boga, nie przez zewnętrzne dary, ale przez całkowite oddanie siebie. I właśnie ta ofiara staje się źródłem łaski dla całego świata. W świetle tej tajemnicy możemy lepiej zrozumieć, kim jest kapłan. To ten, który w imieniu innych składa Bogu ofiarę, a jednocześnie staje się kanałem, przez który łaska Boga rozlewa się na ludzi. Już Izraelici przeczuwali, że ofiary materialne nie wystarczą, że prawdziwą ofiarą jest wewnętrzna postawa człowieka, jego przyjęcie i zaufanie Bogu, nawet jeśli kosztuje. W pełni objawia się to w Chrystusie, najwyższym kapłanie, który jako jedyny w sposób doskonały odwzajemnia miłość Ojca i składa siebie samego za świat. A ja przez chrzest zostałem włączony w Jego kapłaństwo. Duch Święty namaścił mnie, uzdalniając do tego, by całe moje życie mogło stać się miejscem duchowej ofiary. Tą ofiarą staje się przede wszystkim akceptacja tego, co mnie spotyka. Bo kiedy przeżywam coś trudnego, z perspektywy wiary wygląda to tak, jakby sam Bóg wkładał w moje ręce dar, który mogę Mu oddać. Ale aby stał się on ofiarą, potrzebna jest decyzja serca, świadome tak, wypowiedziane Bogu. Bez tej decyzji pozostaje jedynie frustracja i zamknięcie się w bezradności. Gdy jednak podejmuję tę decyzję, dzieje się coś głębokiego. Dzięki zjednoczeniu z Jezusem, nawet moja słabość, lęk czy cierpienie stają się miejscem miłości. Wtedy wyznaję wiarę, że Bóg wciąż jest dobry, że nic nie wymknęło się Jego opatrzności. I właśnie wtedy moja mała, ukryta ofiara staje się miejscem działania łaski. Tak jak przy rozmnożeniu chleba, 5 bochenków i 2 ryby w rękach Jezusa stały się pokarmem dla tysięcy. Tak samo Bóg potrafi przemienić moją wierność w coś, co przynosi dobro wielu ludziom i buduje Kościół. Dzisiejsza Ewangelia zaprasza więc, by spojrzeć na własne życie jak na przestrzeń kapłańskiej ofiary. Tam, gdzie nie mam wpływu, gdzie cierpię i walczę o zaufanie, tam mogę w jedności z Chrystusem złożyć Bogu dar z siebie, I właśnie tam rodzi się miejsce na cud.

0: TGD, Patrycja Ciska, Katarzyna Kurzawska na antenie Radia Warszawa w piosence Lawina Łaski. Oby tak było, żebyś był moją największą miłością.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Teraz słońce się u nas troszkę schowało za chmurami. Ono dzisiaj tak właśnie podróżuje. Przed chmury i za chmury, przed chmury i za chmury. 17 stopni w Mińsku Mazowieckim, w Ożarowie Mazowieckim też 17, 18 w Warszawie, w Nowym Dworze, w Pruszkowie, Piasecznie, w Grodzisku jest 18, w Otwocku i w Wołominie, a w Legionowie 19. Dzisiejsze maksimum termometrowe to 20 stopni, ale towarzyszy nam bardzo silny wiatr. Ten wiatr wieje z północnego zachodu, będzie jeszcze silniejszy, prawie 60 km na godzinę będzie osiągać.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, jak się macie? 14 minut po 12, Zofia Kozurawska przy mikrofonie Radia Warszawa. Jestem tutaj, jestem też na radiowarszawa.com.pl i zapraszam Was serdecznie. Wejdźcie koniecznie na nasze media społecznościowe. Tam cytaty błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Choćbyś przegrał całkowicie, zbierz się, zgarnij, dźwignij, zacznij od nowa, spróbuj budować na tym, co w Tobie jest z Boga. Na 106,2 Enrique Iglesias. 14 po 12.
3: Escucha el ritmo.

0: Gloria Gaynor już za nami, 24 minuty po 12, a ja jeszcze o tym Dniu Dziecka, który się zbliża i o różnych atrakcjach. Słuchajcie, Festiwal Motyli w Sadyba Best Mall już w piątek i w sobotę. I uwaga, są tam też warsztaty z Dawidem Oleszko. Jeśli ktoś chce wziąć w nich udział, to trzeba się zapisać. Te warsztaty trzeba się zapisać pod adresem warsztaty@bloom-marketing.eu. No ale w ogóle to będzie można zobaczyć największą mobilną motylarnię, jaką chyba kiedyś ktokolwiek przywiózł do Warszawy. Także zachęcam gorąco, Festiwal Motyli w Sadyba Best Mall.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ale nie powiedziałam, o której. W piątek i w sobotę od 10 do 19.

0: Anna Maria Jopek wybrzmiała na antenie Radia Warszawa. Jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Artur Chmielewski, zapraszam. W sobotę 30 maja w Wyższym Seminarium Duchownym odbędzie się drugi diecezjalny zjazd parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych w diecezji warszawsko-praskiej pod hasłem Uczniowie, misjonarze. Spotkanie ma służyć wymianie doświadczeń i wzmocnieniu współpracy osób świeckich zaangażowanych w życie parafii z duszpasterzami. Jak podkreśla diakon stały Kazimierz Adamaszek, rady powinny być nie tylko wsparciem, ale przede wszystkim realnymi współpracownikami w budowaniu wspólnoty Kościoła.
2: Ja bardzo bym nie chciał, żeby rady parafialne i ekonomiczne były tylko wsparciem dla księży. Tylko wsparcie to za mało. Żeby one były współpracownikami kapłanów w parafii. To byłoby moje pragnienie.
1: Zaangażowanie w parafii stanowi jedno ze świadectw wiary naszych wspólnot, dodał diakon.
2: W taki sposób się przecież ujawnia ich miłość do Kościoła, czyli do Chrystusa. Przez to zaangażowanie. Oni chcą w ten sposób odpowiedzieć na miłość Chrystusa, której doświadczyli.
1: W programie przewidziano wystąpienie m.in. księdza profesora Roberta Skrzypczaka czy doktora Michała Łuczewskiego oraz szkolenie medialne dla parafii. Warszawa będzie dziękować za swojego prymasa i modlić się o jego wstawiennictwo dziś wieczorem w Archikatedrze Warszawskiej msza święta we wspomnienie błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Więcej na ten temat Kacper Kowalczyk. W Legionowie przygotowane są uroczystości związane z 45. rocznicą śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, które odbędą się w parafii świętego Jana Kantego. Jak podkreśla proboszcz ksiądz Grzegorz Kucharski, prymas tysiąclecia pozostaje ważnym autorytetem moralnym i wzorem troski o ojczyznę.
3: Ksiądz kardynał miał ogromną miłość do ojczyzny i wielkie dobro, wielkie zaangażowanie zarówno jako biskup gnieźnieński, warszawski, stworzył taką atmosferę wokół siebie, człowieka, który wie, co mówi, rozumie sytuację i potrafi wyprowadzić z tego większe dobro.
1: Główne obchody zaplanowano dziś o godzinie 18:00. Zostanie odprawiona msza święta, po której odbędzie się nabożeństwo i spotkanie dla parafian. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele samorządu oraz siostry zakonne z lokalnych zgromadzeń. Jak zaznacza proboszcz, uroczystości wpisują się w obchody święta Jezusa Chrystusa, najwyższego, wiecznego kapłana i będą okazją do modlitwy za ojczyznę oraz przypomnienia dziedzictwa kardynała Wyszyńskiego. Protest episkopatu w sprawie nowych lekcji w szkołach. Biskupi sprzeciwiają się rządowemu projektowi edukacji zdrowotnej. Komisja Wychowania Katolickiego wydała oświadczenie, w którym wprost krytykuje nowy wariant przedmiotu. Główny zarzut to sprowadzanie ludzkiej seksualności wyłącznie do kwestii biologii i zdrowia. Biskupi żądają, aby płciowość była pokazywana przez pryzmat miłości małżeńskiej i odpowiedzialności. Ostrzegają też, że rządowe pomysły pogłębiają kryzys demograficzny w Polsce. Resort edukacji odpowiada, że od września 2026 roku nowy przedmiot będzie podzielony. Główna część o diecie, sporcie czy psychice ma być obowiązkowa i oceniana. Z kolei kontrowersyjne lekcje będą całkowicie dobrowolne. Decyzje o udziale dziecka podejmą rodzice.

0: To Chris Rea na antenie Radia Warszawa, 19 minut przed 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś czwartek, więc jak co tydzień w czwartek o 7 rano msza święta przy grobie papieża Polaka w Rzymie. I dzisiaj podczas tej mszy świętej Polacy i wszyscy, którzy tam byli, dziękowali za życie i za świętość błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo dziś 45. rocznica jego śmierci. Prosili też o rychłą kanonizację. Wieczorem relikwie prymasa tysiąclecia zostaną uroczyście wprowadzone do Bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu. Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, który jest w Rzymie i który przewodniczył tej dzisiejszej mszy świętej, mówił w homilii, żeby wszyscy, a zwłaszcza kapłani, starali się upodabniać do Chrystusa. Podkreślał, że na zakończenie roku kapłańskiego obchodzonego od 19 czerwca 2009 do 11 czerwca 2010 roku papież Benedykt XVI rozszerzył dla całego Kościoła święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, które obchodzimy dziś, tydzień przed Bożym Ciałem.
2: Cześć, tu Golec z Orkiestra. Słuchacie Radio Warszawa.
3: Dobrze was słuchać. Polecamy gorąco.
2: Hej, hej!

0: Donna Summer. 11 minut zostało do godziny 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Kolejne zaproszenie w związku ze zbliżającym się, już biegnącym do nas wręcz Dniem Dziecka. To jest zaproszenie na piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Piknik rodzinny w parku nad Balatonem. To już taki piąty piknik. To jest Praga Południe, kochani. I start tego pikniku już w piątek. Także już od piątku, piątek, sobota, niedziela, 3 dni szaleństwa po prostu. Co tam się będzie działo? Będą darmowe warsztaty kreatywne, animacje dla dzieci, kino plenerowe, będzie muzyka na żywo, no i różne tam jeszcze inne rzeczy. Też będą stoiska rękodzielnicze i gastronomiczne, także tutaj się trzeba troszkę przygotować. W każdym razie wszyscy są zaproszeni, piękne okoliczności przyrody, wygląda na to, że i pogoda dopisuje, chociaż coś w sobotę ma popadać, ale to i dobrze. Niech nie będzie za gorąco, prawda? Od 10 do 19 wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny, także długi weekend pełen śmiechu, muzyki, no i troszkę chyba tej waty cukrowej, nie za zdrowej, ale za to jakże przyciągającej. To już Paweł Domagała.

0: Justin Love, Sandra na antenie Radia Warszawa. 2 minuty zostały do godziny 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami. Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Już dziś o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
3: Czy złość zawsze niszczy?
4: A czy miłość zawsze pomaga?
3: O tym, jak budować więzi w rodzinie
4: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
3: porozmawiamy jutro o 22:00.
4: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnuszyński.
4: Zapraszamy!
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
6: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest 13:00, zapraszam na wiadomości Radia Warszawa.
7: Pierwsze umowy w ramach programu SAFE podpisane. Program wszedł mimo weta prezydenta. Unijna kara dla znanej platformy sprzedażowej z zagranicy. Musi zapłacić 200 milionów euro. Turystki z Holandii zgubiły telefon z biletami lotniczymi. Pomogli strażnicy miejscy. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Podpisano pierwsze umowy dotyczące wykorzystania środków z programu pożyczkowego SAFE. Uroczystość z udziałem premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza odbyła się w siedzibie dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie.
8: Na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko to jest coś absolutnie bez precedensu i że możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili. To jest właśnie ten start, ten moment, kiedy to wszystko rusza.
7: Do końca tygodnia ma zostać podpisanych w sumie około 40 umów. Program SAFE dla Polski został zatwierdzony przez Komisję Europejską jako pierwszy. Umowę podpisano 8 maja w Warszawie. Polska w ramach SAFE otrzyma około 43 miliardów euro, czyli ponad 180 miliardów złotych pożyczki. Program był krytykowany m.in. przez prezydenta. Karol Nawrocki zawetował ustawę, która miała pozwolić na podpisanie porozumienia. Mimo weta rząd zdecydował się je jednak podpisać.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: 200 milionów euro, tyle wynosi kara, którą Komisja Europejska nałożyła na platformę sprzedażową Temu. Bruksela zarzuciła jej łamanie unijnych przepisów o usługach cyfrowych. Wytyka, że są na niej produkty niebezpieczne dla zdrowia, podrobione lub niezgodne z wymogami. Niebezpieczna zabawka dla dzieci z elementami, które mogą powodować uduszenie, odzież i biżuteria zawierające szkodliwe substancje chemiczne, czy ładowarki, które nie przeszły podstawowych testów bezpieczeństwa. To tylko niektóre przykłady produktów oferowanych do sprzedaży na tej platformie.
9: Dzieje się blisko.
7: Turystki z Holandii zgubiły telefon z biletami lotniczymi. Na szczęście pomogli strażnicy miejscy z Warszawy. Do zdarzenia doszło w rejonie multimedialnego parku Fontan. Do patrolu straży

0: Miejskiej podeszły zdenerwowane kobiety, które przyjechały do Polski na wieczór panieński. Mówi starszy inspektor Jerzy Jabraszko.
1: Zrozpaczone kobiety poinformowały funkcjonariuszy, że jedna z nich pozostawiła przez nieuwagę swój telefon komórkowy w pojeździe firmy zajmującej się przewozem pasażerów. W telefonie znajdowały się m.in. bilety lotnicze na poranny lot do Hagi.
0: Dzięki włączonej lokalizacji udało się ustalić położenie telefonu na terenie Białołęki. Strażnicy szybko podjęli działania i skoordynowali pościg z innym patrolem. W trakcie interwencji pojazd z telefonem przemieszczał się przez Marki, a następnie trasą S8 w kierunku Woli.
1: Na skrzyżowaniu ulic Wolskiej i Elekcyjnej strażnikom udało się dogonić pojazd, którego kierowca przekazał patrolowi pozostawiony telefon komórkowy.
0: Urządzenie szybko trafiło z powrotem do właścicielki oczekującej przy multimedialnym parku. Historyczny sukces młodych siatkarek z Żoliborza. Uczennice ze szkoły podstawowej nr 65 imienia Władysława Organa zdobyły tytuł mistrzyń Polski w kategorii czwórek dziewcząt. O szczegółach Artur Chmielewski.
2: Finałowy turniej odbył się w Grudziądzu i zgromadził 15 najlepszych drużyn z całego kraju. Zespół z Żoliborza świetnie rozpoczął rywalizację, wygrywając w fazie grupowej z drużynami z Nysy, Bydgoszczy i Braniewa. Wszystkie mecze po 2-1. W kolejnych etapach młode siatkarki pokonały m.in. Białą Podlaską i Koszalin, a jedyną porażkę zanotowały z Miękinią. W decydującej fazie zawodniczki SP65 nie zostawiły złudzeń rywalkom, pokonując Tomaszów Mazowiecki oraz Siemianowice Śląskie i sięgając po złoty medal. Indywidualnie wyróżniono liderki zespołu. MVP turnieju została Marysia Rybak, a tytuł najlepszej zawodniczki otrzymała Natalia Halagiera. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl. Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
4: Bardzo piękna pogoda, ale też bardzo wietrzna pogoda dzisiaj. Wiatr będzie się jeszcze wzmagał. Teraz jest silny, a będzie bardzo silny. 17 stopni, czyli najchłodniej w Mińsku Mazowieckim, 18 w Piasecznie, w Wołominie, w Ożarowie i w Piasecznie, to już mówiłam. 19 w Warszawie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie i w Grodzisku Mazowieckim też 19, a maksimum na dziś przewidywane już teraz w Legionowie. I ten wiatr, który troszeczkę nam obniża odczuwalną temperaturę.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl. Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
4: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. 5 minut po godzinie 13, Zofia Kozorawska przy mikrofonie. Siedzę tutaj sobie i dziękuję za wszystkie sygnały od Was, jak to u Was wietrznie w różnych częściach Warszawy. Pozdrawiam serdecznie, no i zapraszam na tę wspólną godzinę kolejną. Będę mówiła też o różnych atrakcjach związanych z Dniem Dziecka, tym co się gdzieś dzieje w Warszawie i w okolicach w te najbliższe 3 dni.

0: To Sylwia Grzeszczak, Bang Bang. Już za nami 13 po 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A obserwujecie może na Instagramie siostrę Paulę Formale ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny. Jeśli nie, to warto, bo ona właśnie taki bang bang robi trafione. No to dzisiaj przeczytałam u niej, że Bóg nauczył mnie, tak pisze siostra, że mogę albo martwić się, albo mogę się modlić. Jedno nic nie zmienia, a drugie zmienia wszystko. No, to prawda. Dobrze, że mi o tym przypomniała. Także jeśli coś jest nie tak, to czas na modlitwę. Na pewno tak właśnie jest. A jeśli jest wszystko tak, to też czas na modlitwę. A ja obiecałam zaproszenia w związku z Dniem Dziecka. No to piknik i rodzinne i atrakcje towarzyszące również w Rembertowie. Święto Rembertowa 31 maja w niedzielę. Więc będzie się działo mnóstwo na terenie rekreacyjnym przy ulicy Strażackiej, łamanej przez Kordiana. Coroczne wydarzenie plenerowe, które jest okazją do wspólnego świętowania, ale też spotkań sąsiedzkich i poznawania nowych gości. Także atrakcje są przygotowane z myślą o dzieciach, młodzieży, ale o dorosłych też. Bo w którym dorosłym nie ma dziecka? Och, nieszczęśliwy ten dorosły. Także niech dziecko w nas się obudzi też ten weekend. Od 12 do 18 będzie się tam działo. Będą występy rembertowskich artystów, będzie koncert o marzeniach, będzie strefa artystyczna przygoda i spektakl teatralny Morskie Opowieści w wykonaniu Teatru Katarynka. Będzie też koncert zespołu Pek. No i wszystko to poprowadzi Artur Orzech. O, takie spotkanie w Rembertowie. 31 mówiłam chyba? Tak.

0: Błogosławione łzy, Charlie Puth i Kennedy. Już za nami 21 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 23 maja 2026 roku. Zjazd rodzinnych kół różańcowych w parafii świętej Faustyny na Brudnie.
3: Każdy z nas jest świadom tej drogi, którą ma odbyć tutaj na ziemi. Ta droga jest precyzyjnie określona przez Pana Boga. To jest droga naszego powołania. I już na samym początku widzimy, że i my sami, jeśli chodzi o nas i w stosunku do innych, powinniśmy podjąć poważną pracę, żeby każdy z nas mógł zrozumieć, jaka jest moja droga. Bo jeśli my na początku już źle zrozumiemy, to ta droga będzie bardzo trudna i będzie się trudno odnaleźć. To wszystko od samego początku wpisuje się w to wielkie zadanie towarzyszenia. I drodzy moi, i na samym początku też trzeba sobie powiedzieć, czy zdać sobie z tego sprawę, czy sobie przekonać, że to jest dla nas zaszczyt, a nie jakiś przykry obowiązek. Pomagać innym, trudzić się dla ich zbawienia, trudzić się dla ich dobra. W tym wyraża się piękno człowieka.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: U mnie mają, Łukasz Zagrobalny. U niego, u mnie, u ciebie pewnie też. Maj. Jest 13:30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Wypadek motolotni w Michałowie Dolnym pod Grójcem. Lecący z 10-letnią córką pilot zahaczył o linię energetyczną. Motolotnia runęła do Pilicy. Pilot i dziecko dopłynęli do brzegu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. UKSW z 3 nowymi wydziałami. Od nowego roku akademickiego będzie można studiować na wydziałach nauk o komunikacji i dziennikarstwa, psychologii i nauk o zdrowiu. Piąta parada syrenki przejdzie ulicami Warszawy 6 czerwca. W wydarzeniu weźmie udział 20 miejskich syrenek przygotowanych przez dzielnice oraz miejskie instytucje. Uczestnikom towarzyszyć będą artyści, orkiestry, tancerze i performerzy. Warszawski Transport Publiczny przygotował atrakcję z okazji Dnia Dziecka. W sobotę po Warszawie kursować będzie bezpłatny tramwaj linii DD, który zamieni się w mobilną salę zabaw z animacjami, balonami i kreatywnymi warsztatami dla najmłodszych. Polonia Warszawa zagra dziś o 20:30 z Wieczystą Kraków w półfinale baraży o Ekstraklasę. Jeśli czarne koszule wygrają, w niedzielę zmierzą się w finale ze zwycięzcą meczu Chrobrych Głogów ŁKS Łódź. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14:00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Taylor Swift. Już za nami. 20 minut zostało do 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dzień dziecka można też spędzić w pawilonie edukacyjnym Kamień, a konkretnie no przed dniem dziecka, wiadomo. Mówimy o tym weekendzie najbliższym, a teraz konkretnie mówię o sobocie 30 maja. Od 12 będzie się wszystko działo na terenie pawilonu edukacyjnego Kamień na Golędzinowie nad Wisłą. To jest Wybrzeże Puckie 1. Co tam się będzie działo? To będzie piknik przyrodniczy, podczas którego będzie można poznać świat najmłodszych przedstawicieli zwierzęcego królestwa, czyli małych ssaków, ptaków, płazów i owadów. Więc jeśli szukacie takiej propozycji na spędzenie czasu z dziećmi w ten weekend, to jest bardzo dobry pomysł. Zaproszone są oczywiście rodziny z dziećmi, ale wszyscy miłośnicy przyrody również na pewno będą tam mieli dobry czas. Wszystko za darmo, wstęp wolny, start o 12:00. Jeszcze raz adres: Wybrzeże Puckie 1, to jest pawilon edukacyjny Kamień. No i wszystko jest też dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Katie Trocoli już teraz na 106.2 FM. Za 19 minut będzie 14.

0: Czasem trudno. Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz w piosence Trudno tak razem być nam ze sobą. 10 minut zostało do 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Wśród propozycji dotyczących świętowania Dnia Dziecka, tych weekendowych atrakcji, znalazłam taką, którą zaproponował Ośrodek Kultury Ochoty, a jest to Nocny Dzień Dziecka. Nocny Dzień Dziecka w Parku Szczęśliwickim. Park Szczęśliwicki w piątkowy wieczór zamieni się w miejsce kolorowe, pełne niespodzianek i będzie prawdziwą podróżą do świata wyobraźni i tam dzieci są zaproszone z rodzicami oczywiście. Start o godzinie 18:00. Uwaga, to wszystko ma trwać aż do 23:00, wyobraźcie sobie. Park Szczęśliwicki, Włodarzewska 22. Co tam się będzie działo? Będzie parada flag marzeń. A, w ogóle wszyscy są zaproszeni, żeby się ubrać jakoś kolorowo, tak w takie stroje bajeczne, bajkowe, pełne blasku. No więc będzie stoisko, stanowisko, nie wiem, namiot Alicji w Krainie Czarów. Będą tam różne animacje i radości. Będzie strefa cyrkowych inspiracji i będą nocne bajki, opowieści z ochoty i różne takie. To jeszcze raz powiem, gdzie i kiedy i co. Nocny Dzień Dziecka w Parku Szczęśliwickim. Start już jutro, w piątek o godzinie 18:00. Potrwa do 23:00.

0: będzie dzisiaj.
1: Dobrze. No to bardzo się cieszę, że jesteś. Ja mogę spokojnie, z czystym sumieniem wstać i odstąpić
0: wyfrunąć.
1: Oby nie przez okno. Tak, odstąpić ci po prostu tą miejscówkę.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich słuchaczy.
1: A ja też dziękuję. Do usłyszenia jutro.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami? Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Już dziś o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
5: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece Cztery Pory Miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka Cztery Pory Miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę czteryporymiodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
2: Po reklamie.
6: Minęła 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Polska zadowolona z kary nałożonej przez Unię na chińską platformę sprzedażową. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa we Francji. W sobotę w finale Ligi Mistrzów zagra PSG. Powiemy też o pasjonatach rozwoju. Prowadzą regularne warsztaty dla młodych na Pradze. Polska zadowolona z kary nałożonej przez Komisję Europejską na chińską platformę sprzedażową Temu. Musi ona zapłacić 200 milionów euro za łamanie unijnych przepisów o usługach cyfrowych. Chodzi o oferowanie niebezpiecznych dla zdrowia produktów, podrobionych czy niezgodnych z unijnymi standardami. Chodzi m.in. o wykryte niebezpieczne zabawki z elementami, które mogą powodować uduszenie, odzież i biżuterię zawierającą szkodliwe substancje chemiczne, czy ładowarki, które nie przeszły podstawowych testów bezpieczeństwa.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Francja wprowadza nadzwyczajne środki bezpieczeństwa przed finałem piłkarskiej Ligi Mistrzów. Stołeczny klub Paris Saint-Germain zmierzy się w sobotę z Arsenalem Londyn. Choć mecz zostanie rozegrany w Budapeszcie, francuskie władze obawiają się zamieszek u siebie w kraju, nie tylko w Paryżu. Porządku na ulicach mają pilnować dziesiątki tysięcy funkcjonariuszy.
9: Francuskie władze chcą uniknąć powtórki z ubiegłego roku. Po wygranej PSG w finale w Paryżu doszło do zamieszek, a policja zatrzymała prawie 600 osób. W tym roku siły bezpieczeństwa mają być znacznie liczniejsze. Zmobilizujemy 22 tysięcy osób, 14 tysięcy w całym kraju oraz 8 tysięcy w aglomeracji Paryża. Powiedział portalowi Brut szef francuskiego MSW Laurent Nunez. Dodał, że służby spodziewają się prób grabieży, ataków na policjantów i przemocy wobec ludzi. Ze względów bezpieczeństwa zrezygnowano ze strefy kibica, która miała powstać w centrum francuskiej stolicy. Kibice będą mogli śledzić spotkanie wyłącznie na dużych ekranach na stadionie PSG.
7: Informował Stefan Folzer.
8: Dzieje się blisko.
7: Chcą rozwijać swoje pasje, talenty i relacje. Dziś w miejscu akcji PACA odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Czwartki bez spiny. Fundacja Forge Kuźnia Talentów regularnie organizuje tam warsztaty artystyczne, rękodzieła oraz spotkania z inspirującymi gośćmi. Ich uczestnikami są osoby między 16 a 26 rokiem. rokiem życia. Inicjatywa dziś obchodzi swoje pierwsze urodziny, dlatego będzie sporo integracji, mówi organizator wydarzenia Paweł Raczek.
10: Dzisiaj akurat będzie strefa gier retro, czyli można sobie siąść, pograć w stare konsole. Będzie Just Dance, gdzie można się powyżywać po prostu tańcząc. Będzie też strefa gitar, będzie też

0: też można sobie wsiąść, pograć na gitarach, wykorzystać swoje talenty, może ktoś coś też nauczy się i generalnie będzie dużo jedzenia.
1: Do tej pory w miejscu aktywności lokalnej Paca przewinęło się kilkadziesiąt osób. Uczestnicy bezpłatnych spotkań tworzą społeczność, która sama podsyła organizatorom pomysły na szkolenia i sposoby twórczego spędzania czasu.
0: Razem z żoną jesteśmy zwolnieni artystycznie, dlatego właściwie postanowiliśmy tym przyciągać młodych ludzi. Większość tych warsztatów są manualne, jest też rysunek, ja prowadzę interligatorstwo, jest też ostatnio koszulki wybielaczem, robimy bliczar, robimy też linoryt, także jest dużo ciekawych różnych rzeczy, które można sobie po prostu przyjść i za darmo zrobić, posiedzieć z nami.
1: Dzisiejsze spotkanie w miejscu akcji Paca na Pradze Południe rozpocznie się o 17. Wszystkie warsztaty w ramach projektu są bezpłatne. W Legionowie przygotowywane są uroczystości związane z 45. rocznicą śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, które odbędą się w parafii świętego Jana Kantego. Jak mówi proboszcz ksiądz Grzegorz Kucharski, prymas tysiąclecia pozostaje ważnym autorytetem moralnym i wzorem troski o ojczyznę i drugiego człowieka.
2: Ksiądz kardynał miał ogromną miłość do ojczyzny i wielkie dobro, wielkie zaangażowanie zarówno jako biskup gnieźnieński, warszawski, stworzył taką atmosferę wokół siebie, człowieka, który wie, co mówi, rozumie sytuację i potrafi wyprowadzić z tego większe dobro.
1: Główne obchody w Legionowie dziś o 18:00. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele samorządu oraz siostry zakonne ze lokalnych zgromadzeń.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl. Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
4: Ochłodziło się troszeczkę i to można powiedzieć będzie postępowało, bo przed nami chłodna noc, minimalna temperatura odczuwalna około 8 stopni, ale proszę sobie wyobrazić, że IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami. Na takim pasie przechodzącym przez centralną Polskę od północy do południa, wokół Warszawy też jest ten teren, od północnej i zachodniej części, południowej również, więc miejcie się na baczności, bo przed nami chłodniejsze dni. Ale ciepło oczywiście niedługo do nas wróci.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
4: Ja się cieszę, że mogę do Was wrócić, drodzy słuchacze. Bartłomiej Graczak przy mikrofonie. Będę na antenie Radia Warszawa na 106,2 FM do godziny 18:00 Wam towarzyszył, ale ja to tam tło tylko i wyłącznie. Najważniejsza jest muzyka. Najlepsza pod słońcem. Lokalne informacje, informacje dla kierowców. Będzie także gość Radia Warszawa i sporo więcej. Zapraszam. Radio Warszawa. Dermot Kennedy na początek.

0: Infopołudnie z Radiem Warszawa.
1: 14, już prawie 15 minut po godzinie 14. Czy odwiedzaliście już dziś stronę Radia Warszawa? Czeka na Was. radiowarszawa.com.pl. Zachęcam do odwiedzin. Nie tylko po to, by poczytać ciekawe treści lokalne, informacje, ale by móc odsłuchać te audycje, te rozmowy, które już w eterze dawno wybrzmiały, ale dla Was są. Są cały czas dostępne na naszej stronie internetowej i tak na przykład rozmowa, która wybrzmiała o poranku na antenie Radia Warszawa autorstwa Weroniki Ostrowskiej do odsłuchania. Gościem poranka, gościem audycji był Jan Kostrzewa, ekspert cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji, który komentował pierwszą encyklikę papieża Leona XIV, która jest poświęcona wyzwaniom związanym ze sztuczną inteligencją. Czy ta sztuczna inteligencja przejmie kontrolę nad człowiekiem? Posłuchajcie audycji dostępnej na stronie.

0: Kim Carnes, Pat Davis Eyes na antenie Radia Warszawa. Robimy sobie krótki przystanek.
1: Przystanek Parafia.
2: Kochani, witam serdecznie, Katarzyna Nagórniak, jestem z Sulejówka, jestem parafianką parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie, bo to jest bardzo ważne. Chciałam powiedzieć, że zaprosić oczywiście do naszej parafii. Myślę, że jesteśmy tutaj dużą, ogromną rodziną. Oprócz tego, że jesteśmy rodziną parafialną, to jesteśmy też rodziną churalną, rodziną pielgrzymkową. Jeśli ktoś rozważa, gdzie chciałby mieszkać, to Sulejówek to jest najlepsze miejsce pod Warszawą. To mogę powiedzieć. Także zapraszam serdecznie. Myślę, że światełko i słoneczko w każdym kierunku. Bardzo, bardzo, bardzo polecam i zachęcam. I będzie mi miło Was gościć i słyszeć.
3: Więcej na temat tej parafii, drodzy Państwo, i tego, dlaczego tak kochają śpiewać, między innymi, i zaangażowania kapłanów także w niedzielę o godzinie 20:00. Do usłyszenia. Pozdrawiamy.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Mateo, jesteś dobry. Na antenie Radia Warszawa dokładnie 45 lat temu zmarł błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. 28 maja 1981 roku w Warszawie. No i w związku z tym, z okazji rocznicy śmierci kardynała Wyszyńskiego, dziś o godzinie 19 w Arkikatedrze Warszawskiej zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem metropolity warszawskiego arcybiskupa Adriana Galbasa, który już wczoraj zapraszał wszystkich w takim zaproszeniu wideo do uczestnictwa. Mówił, że ten rok obfituje w wiele ważnych rocznic związanych właśnie z życiem i posługą kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo nie tylko rocznica śmierci, ale 80. rocznica sakry biskupiej, 125. rocznica urodzin, 70-lecie jasnogórskich ślubów narodu polskiego, czy 5. rocznica beatyfikacji. Wiele powodów, by pomodlić się. A więcej informacji za chwilę w wiadomościach lokalnych.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Zbliżają się wakacje. Wielu z nas wybierze się do Egiptu. Pośród palm znajdują się nie tylko minarety, ale i wieże kościołów.
4: Powiemy sobie o tym nie tylko, jak chrześcijaństwo do Egiptu dotarło, ale jak wygląda współcześnie.
3: Zapraszam na Ucho Igielne już w sobotę o 18.30 i w niedzielę o 11.30. Mariola Serafin
4: i Piotr Urbański.
2: Ogłoszenie nadawcy.
1: Zbliża się 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
5: Kierowca autobusu zatrzymany w Garwolinie, 66-latek, miał zawieźć dzieci na wycieczkę w Bieszczady. Badanie alkomatem wykazało u niego 0,5 promila alkoholu. Usłyszał zarzut prowadzenia w stanie nietrzeźwości i grozi mu teraz do 3 lat więzienia. 18. edycja akcji Moto Serce odbędzie się w sobotę 30 maja w Parku Brudnowskim. Od 9 będzie można oddać krew w 4 krwiobusach. Organizatorzy liczą na pobicie ubiegłorocznego rekordu ponad 120 donacji podczas mazowieckiego finału. Debata Dzietność i rodzicielstwo między wyborem osobistym a demografią. W najbliższy wtorek o 18 udział w wydarzeniu przy ulicy Foksal 11 wezmą socjolog Małgorzata Sikorska i psycholog Konrad Piotrowski. 11,5 miliona złotych trafi do Żyrardowa dzięki funduszom unijnym. Dofinansowanie jest przeznaczone na rozwój ochrony zdrowia i zielonej infrastruktury. Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego otrzyma ponad 4 miliony złotych na remont i zakup nowoczesnego sprzętu. Tytuł Mistrzyń Polski dla siatkarek ze szkoły podstawowej nr 65 na Żoliborzu w Warszawie. Finałowe rozgrywki w kategorii czwórek odbyły się w Grudziądzu. Tytuł MVP turnieju zdobyła Marysia Rybak. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
0: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
1: Tak jest, pełna zgoda na radiowarszawa.com.pl. Nieustannie informacje lokalne i sporo więcej, także audycje teraz na naszej antenie. Teddy Swims, Bad Dreams.

0: Halina Frąckowiak, Mały Elf. No i jakoś tak nad sekwanę się przenieśliśmy na chwilę.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Już 10 czerwca funkcjonariusze Służby Więziennej na chwilę przeniosą się do Warszawy. Po to przyjadą do stolicy, by zaprotestować. Wyobraźcie sobie, że pod koniec ubiegłego roku, z dużym też opóźnieniem, rząd wprowadził świadczenia mieszkaniowe dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, a po kilku ledwie miesiącach funkcjonowania tego świadczenia, wypłacania funkcjonariuszom tegoż świadczenia, rząd chce je zlikwidować, obniżyć te świadczenia dla połowy funkcjonariuszy, dlatego protest. Już 10 czerwca w stolicy związkowcy, funkcjonariusze będą protestować i o tym będzie mówił na naszej antenie gość Radia Warszawa, pan Andrzej, pan przewodniczący, wypadło mi teraz nazwisko, przepraszam, przewodniczący Solidarności Służby Więziennej. Będzie gościem Radia Warszawa, oczywiście kwadrans po 16. Zapraszam.

0: Antek Smykiewicz, pomimo burz.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Nieco ponad 10 minut pozostało do 15. O 15 oczywiście transmisja Koronki. Do Miłosierdzia Bożego kwadrans po 16, jak zawsze u nas gość Radia Warszawa. Dziś moim Państwa gościem będzie Andrzej Kołodziejski, szef przewodniczący NSZ Solidarność Służby Więziennej. A spotykamy się dlatego dziś w radiu, bo już niedługo funkcjonariusze Służby Więziennej przyjadą do Warszawy, by zaprotestować. Protestują, ponieważ czują się oszukani, zawiedzeni planami rządu Donalda Tuska. Jeszcze niedawno tak naprawdę wprowadzono w życie świadczenia mieszkaniowe, a już teraz rząd planuje zmianę decyzji i odebranie tychże świadczeń, co ma dotknąć około połowy funkcjonariuszy Służby Więziennej, stąd też protest 10 czerwca w Warszawie. Jakie są też inne powody protestu, jakie są oczekiwania Służby Więziennej na najważniejsze problemy, o tym postaramy się powiedzieć kwadrans po 16. Przypominam, gość Andrzej Kołodziejski, NSZZ Solidarność Służby Więziennej. Zapraszam.

0: powolnym krokiem, ale zmierzamy w kierunku 15. O 15 transmisja Goronki. Przed chwilą Agnieszka Drewnicka w utworze Wiem, że jesteś. Ja wiem, że wy też tam jesteście po drugiej stronie, za co dziękuję. Zaglądamy teraz do dzienniczka siostry Faustyny.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Boże mój, jak słodko jest cierpieć dla Ciebie, cierpieć w najtajniejszych tajniach serca, w największym ukryciu, płonąć jako ofiara przez nikogo niespostrzeżona, czysta jak kryształ, bez żadnych pociech ani współczucia. Pali się duch mój w miłości czynnej. Nie tracę czasu na żadne marzenia, biorę każdą chwilę pojedynczo, bo ta jest w mocy mojej. Przeszłość nie do mnie należy, przyszłość nie moja. Czas obecny wykorzystać się staram całą duszą.

Jezu, najwyższy i wieczny kapłanie, w godzinie Twojego konania staję w duchu pod krzyżem na Gogocie i widzę kapłana, który składa ofiarę nie z czegoś, ale z siebie. Ty jesteś jednocześnie kapłanem i ofiarą. Twoje ramiona rozciągnięte na krzyżu stały się ołtarzem, na którym dokonała się największa liturgia miłości. Twoje poranione ciało, krew spływająca z każdej rany, otwarte serce, to wszystko stało się darem. Ty raz jeden ofiarowałeś samego siebie, aby zgładzić grzechy wielu. Niczego nie zatrzymałeś dla siebie. Oddałeś wszystko Ojcu za zbawienie świata, za moje zbawienie. Twoja męka była więc nie tylko cierpieniem, lecz także ofiarą miłości. Każdy Twój oddech na krzyżu był modlitwą, każda rana wołaniem o miłosierdzie dla człowieka. Twoje ostatnie słowo wykonało się, było jak zakończenie świętej ofiary, w której wszystko zostało oddane. Miłość została

została doprowadzona do końca. Z Twojego przebitego boku wypłynęła krew i woda, źródło życia Kościoła, źródło Eucharystii i sakramentów. Dałeś mi wszystko. Ty jesteś nie tylko ofiarą, ale i kapłanem na wieki, który powołuje kapłanów i wszystkich ochrzczonych i daje im udział w swoim kapłaństwie dla składania duchowych ofiar. Jezu, dla zasług Twojej bolesnej męki proszę Cię za Ojca Świętego Leona, wszystkich biskupów i kapłanów, o świętość ich życia, wierność i czystość serca. Umacniaj ich w chwilach zmęczenia i zniechęcenia. Daj im łaskę głębokiej jedności z Tobą, aby ich posługa była prawdziwym odbiciem Twojej miłości. Proszę Cię za osoby konsekrowane i wszystkich wiernych świeckich. Spraw, aby Kościół był miejscem spotkania z Twoim miłosierdziem. Jezu, daj, aby moje życie stało się ofiarą miłości, złączone z Twoją ofiarą na krzyżu.

0: Panie, stajemy przed Tobą z ufnością jako Twoje dzieci i powierzamy Ci wszystko, co nosimy w sercach oraz to, czym żyje dzisiejszy świat. Prosimy za ludzi żyjących w niepokoju, lęku i niepewności jutra, abyś obdarzył ich pokojem, którego świat dać nie może. Prosimy za tych, którzy pogubili się w życiu, stracili wiarę i sens życia, abyś ich odnalazł i przyprowadził do światła Twojej miłości. Prosimy za dzieci i młodzież, aby dorastały w wierze, w prawdzie, miłości i bezpieczeństwie. Prosimy za osoby starsze i samotne, abyś napełnił ich serce nadzieją i obecnością bliskich ludzi. Prosimy za wszystkich pracujących i zmagających się z trudnościami codzienności. Prosimy Cię także za wszystkie rodziny, które są miejscem rodzenia powołań kapłańskich i do życia konsekrowanego, abyś umacniał je w wierze i miłości. Niech Twoja ofiara, Jezus, staje się źródłem świętości Twojego Kościoła. Obejmij swym miłosierdziem pielgrzymów i wszystkich, którzy łączą się z nami w tej modlitwie przez transmisję oraz wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu przed Twym cudownym obrazem. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
2: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão.
0: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion,
3: Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion,
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.

0: Przyjmij, Panie, nasze serca płynące dziękczynienie za Twoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, które nadają sens i kierunek ludzkiemu życiu. Dziękujemy za Twoją obecność w Kościele i w naszym codziennym życiu, za Twoje miłosierdzie, które nas podnosi z każdego upadku, umacnia w słabości, daje nadzieję w cierpieniu, rozpala serca miłością i wszystko odnawia. Przyjmij więc nasze życie jako ofiarę uwielbienia.
1: Wysłuchaliśmy transmisji koronki do Miłosierdzia Bożego, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Czas na fragment Ewangelii. Komentuje ksiądz Adam Olasek.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: smutna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty niech się stanie. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja.
1: Ewangelia, którą czytamy w święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, prowadzi nas do Getsemani, gdzie odsłania się najgłębsza prawda o kapłaństwie Jezusa. Jezus wie, że najdoskonalszą ofiarą miłości wobec Ojca i całej ludzkości będzie dobrowolne oddanie swojego życia. Smutna jest moja dusza aż do śmierci, mówi, pokazując realny ciężar cierpienia, ale jednocześnie trwa w decyzji wiary i miłości. Ojcze mój, niech się stanie wola Twoja. W Nim dokonuje się doskonałe uwielbienie Boga, nie przez zewnętrzne dary, ale przez całkowite oddanie siebie. I właśnie ta ofiara staje się źródłem łaski dla całego świata. W świetle tej tajemnicy możemy lepiej zrozumieć, kim jest kapłan. To ten, który w imieniu innych składa Bogu ofiarę, a jednocześnie staje się kanałem, przez który łaska Boga rozlewa się na ludzi. Już Izraelici przeczuwali, że ofiary materialne nie wystarczą, że prawdziwą ofiarą jest wewnętrzna postawa człowieka, jego przyjęcie i zaufanie Bogu, nawet jeśli kosztuje. W pełni objawia się to w Chrystusie, najwyższym kapłanie, który jako jedyny w sposób doskonały odwzajemnia miłość Ojca i składa siebie samego za świat. A ja przez chrzest zostałem włączony w Jego kapłaństwo. Duch Święty namaścił mnie, uzdalniając do tego, by całe moje życie mogło stać się miejscem duchowej ofiary. Tą ofiarą staje się przede wszystkim akceptacja tego, co mnie spotyka. Bo kiedy przeżywam coś trudnego, z perspektywy wiary wygląda to tak, jakby sam Bóg wkładał w moje ręce dar, który mogę Mu oddać. Ale aby stał się on ofiarą, potrzebna jest decyzja serca, świadome tak, wypowiedziane Bogu. Bez tej decyzji pozostaje jedynie frustracja i zamknięcie się w bezradności. Gdy jednak podejmuję tę decyzję, dzieje się coś głębokiego. Dzięki zjednoczeniu z Jezusem, nawet moja słabość, lęk czy cierpienie stają się miejscem miłości. Wtedy wyznaję wiarę, że Bóg wciąż jest dobry, że nic nie wymknęło się Jego opatrzności. I właśnie wtedy moja mała, ukryta ofiara staje się miejscem działania łaski. Tak jak przy rozmnożeniu chleba, 5 bochenków i 2 ryby w rękach Jezusa stały się pokarmem dla tysięcy. Tak samo Bóg potrafi przemienić moją wierność w coś, co przynosi dobro wielu ludziom i buduje Kościół. Dzisiejsza Ewangelia zaprasza więc, by spojrzeć na własne życie jak na przestrzeń kapłańskiej ofiary. Tam, gdzie nie mam wpływu, gdzie cierpię i walczę o zaufanie, tam mogę w jedności z Chrystusem złożyć Bogu dar z siebie, I właśnie tam rodzi się miejsce na cud.

0: Diament na 106,2 FM. Minęła 15.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Zarząd Dróg Miejskich wybrał wykonawcę budowy nowej drogi rowerowej. Trasa będzie prowadziła wzdłuż ulicy Mickiewicza na warszawskim Żoliborzu. Połączy istniejące odcinki infrastruktury rowerowej między placem Wilsona a wiaduktami nad Dworcem Gdańskim. Badania archeologiczne w lesie pod Palmirami. Archeolodzy odnaleźli szczątki osób zamordowanych przez Niemców w czasie wojny. IPN podkreśla, że prace mają na celu odnalezienie wszystkich ofiar i ich godne upamiętnienie. Róża wiatrów odkryta przy dawnym pałacu Brilla w Warszawie. Odnaleziona posadzka została zaprojektowana przez architekta Bogdana Pniewskiego. Pozwala odtworzyć układ historycznej przestrzeni. Archeolodzy odkryli także oryginalny bruk i granitowe płyty z przebudowy pałacu z lat 30. XX wieku. Kolejne spotkanie z cyklu Czwartki bez spiny. Dziś od 17 w miejscu akcji Paca. Wydarzenie jest skierowane do osób w wieku od 16 do 26 lat. Uczestnicy biorą udział w bezpłatnych warsztatach artystycznych, rękodzielniczych i spotkaniach z inspirującymi gośćmi. Wydarzenie odbywa się na Pradze Południe. To ważny mecz dla Polonii Warszawa. Drużyna zagra dziś z wieczystą Kraków w półfinale baraży o Ekstraklasę. Jeśli czarne koszule wygrają, w niedzielę zmierzą się w finale ze zwycięzcą meczu Chrobrych Głogów ŁKS Łódź. Polonia awansowała do baraży po porażce Ruchu Chorzów ze Zniczem Pruszków w ostatniej kolejce sezonu. Pierwszy gwizdek o 20.30.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Dawid Kwiatkowski, czy wie? Czy wy wiecie, że już 30 maja spektakl będzie w Teatrze Raj z parafii świętego Marka Ewangelisty na Targówku, który zaprasza was, drodzy słuchacze, właśnie na premierę spektaklu Najlepsza Zabawka. Można powiedzieć, że to pierwsze z cyklu zaproszeń z okazji Dnia Dziecka. Można wyprzedzająco już 30 maja wybrać się na taki spektakl, na premierę przy ulicy Zamiejskiej 6 w Warszawie. Najlepsza Zabawka 30 maja o godzinie 19:15 w sali teatralnej imienia księdza Szczepana Stalpińskiego. Ale jeżeli akurat 30 maja wam nie pasuje, to jest najbliższa sobota, to następnego dnia, w niedzielę 31 maja jest taka sposobność lub już w czerwcu 14 i 21 czerwca o godzinie 16:30 i 19:15. To spektakl według scenariusza Klaudii Szczygieł. Spektakl pełen piosenek, tańca i humoru. Opowieść o tym, że każdy ma unikatowy talent, a porównywanie się do innych to droga donikąd. Zapraszam zatem całe rodziny z dziećmi do Teatru Raj z parafii świętego Marka Ewangelisty na Targówku. To jest ulica Zamiejska 6 w Warszawie.

0: bicie. Andrzej Zaucha, Byłaś serca biciem na antenie Radia Warszawa. Trwa maj z Maryją. Czas na wezwanie z litanii loretańskiej.
1: Maj z Maryją. Królowo aniołów, módl się za nami. Aniołowie, posłańcy Boga, to ci, którzy stoją przed Nim i pełnią Jego wolę. Duchowi towarzysze człowieka. To świat niewidzialny, a jednak tak bardzo realny. Świat, który nieustannie jest w ruchu, służby, czuwania i troski. Może czasem zapominamy, że nie jesteśmy sami, że nasze życie toczy się nie tylko na poziomie tego, co widzimy, że jest przy nas ktoś, kto czuwa, kto prowadzi, kto chroni. Maryja jest sercem tego duchowego świata. Pokazuje nam, że niebo jest blisko, tuż obok, na wyciągnięcie ręki. W każdym dobrym natchnieniu, które podpowiada nam, by wyciągnąć do kogoś rękę lub powstrzymać się od gniewu. Wezwanie Królowa Aniołów przypomina nam o potężnej, choć niewidzialnej pomocy, którą mamy do dyspozycji. Maryja zarządza tą niebiańską armią. Królowanie Maryi to panowanie nad złem poprzez dobro. To królowanie pokoju w sercu. Maryjo, ucz mnie panować nad moim gniewem i niepokojem. Ucz mnie być zwiastunem anielskiego pokoju.
2: Rozważania przygotowały siostry loretanki.

0: 10:30.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym sieci Marek Budzisz alarmuje. Zaczęła się wielka gra. Mnożą się prowokacje, Kreml eskaluje napięcie. Czy uderzy? Polecam sieci Jacek Karnowski.
4: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
2: O reklamie.
5: Minęła godzina 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Pierwsze kontrakty z wieloletniej pożyczki SAFE podpisane. Iran oskarża Waszyngton o próbę destabilizacji kraju. Powiemy o jubileuszu najstarszej szkoły zawodowej dla niepełnosprawnej młodzieży w Warszawie. W Legionowie podpisano pierwsze kontrakty finansowane z kredytu SAFE. Z programu ma skorzystać ponad 10 tysięcy polskich firm. Premier Donald Tusk poinformował, że do 30 maja rząd zagospodarował już 100 miliardów złotych z około 40 dużych umów.
7: My musimy w bardzo szybkim tempie te pieniądze zagospodarować. No i do 30 maja zagospodarowaliśmy w tych dużych, kompleksowych 40 umowach 100 miliardów złotych.
6: Zawieranie kontraktów pod presją polityczną i naciskami terminów realizacji będzie sprawdzane, ostrzega prezesów państwowych spółek poseł PiSu Andrzej Śliwka.
8: Dlatego chciałbym przestrzec wszystkich prezesów spółek, chciałbym przestrzec wszystkie spółki Skarbu Państwa, że zawieranie kontraktów, które są niekorzystne dla tych spółek z obniżoną marżą, z naciskami politycznymi, z terminami nierealnymi do zrealizowania, no będą się wiązały z tym, że ta każda umowa zostanie sprawdzona. Każda z tych umów będzie zweryfikowana.
6: Polska zadłuży się w ramach programu SAFE na ponad 43 miliardy euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. Mają być to środki przeznaczone na obronność i modernizację gospodarki.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Iran oskarża Stany Zjednoczone oraz Izrael o próbę destabilizacji kraju po ostatnich atakach militarnych. W oświadczeniu odczytanym w państwowej telewizji najwyższy przywódca Iranu Ajatollah Mojtaba Khamenei wezwał Irańczyków do jedności. Ślepy plan wroga po narzuconej nam wojnie, presji ekonomicznej oraz politycznym oblężeniu polega na wywołaniu podziałów i dezintegracji, mówi Ajatollah. Komunikat pojawił się kilka godzin po kolejnej wymianie ognia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała o ataku na amerykańską bazę wojskową w regionie po nocnych nalotach USA na cele w południowym Iranie. Według władz Kuwejtu część pocisków i dronów została przechwycona nad ich terytorium.
9: To dzieje się w okolicy.
6: Najstarsza szkoła kształcąca zawodowo młodzież z niepełnosprawnością intelektualną ma już 80 lat. W szkole branżowej nr 1 pierwszego stopnia w Warszawie odbyła się konferencja naukowa. Prelegenci zastanawiali się, jakie wyzwania stoją dziś przed pedagogiką specjalną, mówi dyrektor szkoły branżowej pierwszego stopnia nr 89 w Warszawie Magdalena Mecha.
10: Podczas tej konferencji przemawiali do nas profesorowie Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podejmowane były takie tematy jak na przykład sprawność fizyczna jako taki fundament samodzielności, aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Mówiliśmy o rozwijaniu kompetencji społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
6: W szkole uczy się obecnie 175 uczniów i pracuje w sumie 97 pracowników. W skład zespołu szkół specjalnych nr 89 wchodzą dwie placówki: branżowa szkoła specjalna nr 53 i szkoła przysposabiająca do pracy nr 3.
10: Nasi uczniowie uczą się na takich kierunkach jak kucharz, cukiernik, sprzedawca, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pracownik pomocniczy gastronomii. My uczymy młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężeniami, stawiamy generalnie na wszechstronny rozwój naszych uczniów.
6: W przyszłym roku budynek szkoły przejdzie kapitalny remont. Na ten czas uczniowie

0: Panowie przeniosą się do lokali zastępczych.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: Słońce niby jest, ale jest też ostrzeżenie IMGW przed przymrozkami. To północno-zachodnie powiaty województwa mazowieckiego, zachodnie i południowe również, takie można powiedzieć od północy poprzez zachód do południa, taka otoczka wokół Warszawy, gdzie jest ostrzeżenie przed przymrozkami, a jeśli chodzi o aktualną temperaturę, no to mamy odczuwalne 13 ledwie stopni, ale słońce jest. Więc jak staniemy w słońcu, to całkiem przyjemnie, ale też wiecznie.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: No ale się cieszę, że was akurat teraz przywiało do nas. Witamy serdecznie. Cieszę się, że jesteście, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Po drugiej stronie Bartłomiej Graczak. Ja będę wam towarzyszył do godziny 18. Za niespełna 10 minut gość Radia Warszawa. Jak już zapowiadałem niespełna godzinę temu, Andrzej Kołodziejski, przewodniczący NSZZ Solidarność Służby Więziennej, będzie moim i waszym gościem. Ale to za kilka minut. Teraz posłuchajcie.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Służba więzienna jest zawiedziona planem rządu Donalda Tuska i szykuje manifestacje w Warszawie. Oczekują funkcjonariusze natychmiastowego wycofania się z prac nad obniżeniem świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy służby więziennej. Związki zawodowe działające w tej formacji mówią o tym, że czują się oszukani, bo dopiero co świadczenie mieszkaniowe ledwie kilka miesięcy temu zostało wprowadzone. Chodzi o kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy, którym rząd planuje obniżyć świadczenie, a właściwie odebrać świadczenie. Średnio chodzi o 300 zł miesięcznie. No, rocznie robi się to już większa kwota, oczywiście 3600 zł wówczas. No i związkowcy zwracają również uwagę na gorsze traktowanie w porównaniu z innymi służbami mundurowymi. Szczegóły w rozmowie z gościem Radia Warszawa już za kilka chwil. Zapraszam. Teraz natomiast informacja dla zmotoryzowanych o tym, jak sytuacja drogowa się przedstawia. Czerniakowska jest zagorkowana w kierunku Wybrzeża Kościuszkowskiego na odcinku Szwoleżerów. Nowy zjazd, który pokonujecie w 22 minuty 18 z kolei na Wybrzeżu Gdyńskim w kierunku Pułkowej od Gwiaździstej do Muzealnej. Na Niepodległości też tu postoicie aż do Jana Pawła II kwadrans. 12 minut na Czecha w kierunku Brzeski. Jazdy z centrum Warszawy sprawdzam dla Was, abyście Wy nie musieli. 3 kwadranse Pruszków, Konstancinie Ziarna nieco sprawniej, bo 40 kilka minut marki, godzinna podróż. Podobnie też Błonie z centrum stolicy i Piaseczno. Na Darzyn aktualnie 50 kilka minut, podobnie też Jabłonna. Sprawnie, na ten moment jedziemy do Łomianek, 35 minut, Stara Miłosna 33. Mimo wszystko, drodzy kierowcy, cierpliwości, a rozmowa z gościem już za kilka minut.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Gość Radia Warszawa.
1: A dziś gościem Radia Warszawa jest Andrzej Kołodziejski, przewodniczący NSZZ Solidarność Służby Więziennej. Kłaniam się nisko, panie przewodniczący.
2: Witam serdecznie.
1: A spotykamy się w Warszawie, w studiu Radia Warszawa, bo za chwilę właśnie do Warszawy, do stolicy Polski przyjadą funkcjonariusze Służby Więziennej. No tak, za chwilę. No. 10 czerwca konkretnie będzie ta manifestacja. Proszę powiedzieć, dlaczego?
2: Tak, rzeczywiście na 10 czerwca została wyznaczona data manifestacji. Ogólnopolska polskich więzienników w związku z zapowiedzią przez obecny rząd obniżenia świadczeń mieszkaniowych dla ponad 16 tysięcy funkcjonariuszy średnio 300 zł miesięcznie. No i stąd ta decyzja, że no musimy się tutaj zjawić w samej Warszawie, no żeby pokazać, że nie ma na to zgody środowiska funkcjonariuszy Służby Więziennej.
1: Mhm. W kontekście świadczeń typu 500+, następnie 800+, 13, 14 emerytury, rząd Donalda Tuska użyło takiego sformułowania: nic co dane nie zostanie zabrane. Tutaj w tym przypadku to właśnie ten rząd, nie poprzedni, ten rząd prowadził to świadczenie. No długo się o to staraliście, finalnie się to udało, choć z poślizgiem udało się wdrożyć tak, to świadczenie mieszkaniowe. A teraz w ledwie kilku miesiącach można powiedzieć, że sam rząd zmienia swoją własną decyzję.
2: Tak, zgadza się. No niestety właściwie po niespełna kilkunastu czy kilku miesiącach funkcjonowania tego świadczenia mieszkaniowego, które no, rzeczywiście było wywalczone o niebywałej jakby batalii, ogromnych wysiłkach i strony społecznej o to, żeby to świadczenie również zafunkcjonowało w Służbie Więziennej. Warto przypomnieć, że parę miesięcy wcześniej właściwie była decyzja o tym, że takie świadczenie mieszkaniowe zostanie wprowadzone u naszych kolegów z resortu spraw wewnętrznych i administracji. No ale więziennicy niestety byli dość dużym jakby tyle z tym, dlatego podjęliśmy protest w ubiegłym roku, który skończył się pozytywnie tym, że zostało wprowadzone to świadczenie mieszkaniowe, a kulminacją tego protestu była manifestacja 9 września w ubiegłym roku, także można powiedzieć, że rzeczywiście parę miesięcy od wprowadzenia w życie tego świadczenia, i to świadczenie jest o tyle ważne, że ono ma być po prostu powszechne i chodziło o to, żeby wyeliminować jakiekolwiek elementy, kombinowania z jego pozyskaniem, czyli żeby było powszechne i było skierowane bezpośrednio do funkcjonariuszy. No, udało się to wywalczyć, no ale teraz niestety zostaliśmy przed faktem dokonanym postawieniem. Powiedział, że zostanie właśnie to świadczenie obniżone, no ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma na to naszej zgody i chcemy to właśnie wykrzyczeć.
1: Jaka będzie frekwencja, jak pan się spodziewa?
2: No ja liczę na dużą frekwencję. No jeżeli w ubiegłym roku udało nam się przywieźć do Warszawy 3,5 tysiąca funkcjonariuszy, to ja mam nadzieję, że to będzie nie mniejsza liczba. Manifestacja sama będzie stacjonarną manifestacją. Wtedy robiliśmy taki przemarsz przez Warszawę. Teraz ma być stacjonarna przed Ministerstwem Finansów, ponieważ okazuje się, że oni są inspiratorem całej tych zmian. Postawiono warunek, że mają być te warunki zmniejszone tej pomocy i dostosowane do tego, co mają koledzy w policji, ale no tutaj są pewne różnice w tych świadczeniach, więc dlatego no my po prostu mocno będziemy stawiać opór przed tymi zmianami.
1: To jakaż to jest oszczędność dla budżetu, to świadczenie mieszkaniowe funkcjonariuszy Służby Więziennej?
2: No to bym powiedział promilowa. Podejrzewam, że więcej pieniążków jest wydawane na flotę samochodów rządowych, na paliwo, niż oszczędności z tych marnych 300 zł, bym powiedział, dla rządu. A jednak w kieszeni funkcjonariusza to jest sporo, bo w ciągu roku wtedy robi się ponad 3000 zł tych pieniążków. A warto też powiedzieć, że wielu funkcjonariuszy już pobrało jakieś chociażby kredyty hipoteczne, czy płaci sobie za to czynsz wynajmu mieszkania, więc...
1: No tak, no jak ktoś dostaje świadczenie, myśli, że to jest coś stałego, prawda?
2: No tak, no w państwie prawa generalnie tak to powinno być, że świadczenie nabyte nie powinno się go jakby zabierać. To przede wszystkim to podważa zaufanie do państwa jako takiego względem funkcjonariuszy. No, można powiedzieć, że w ten sposób odwrócono się do nas tyłem, no i chce się wyciągnąć z tych kieszeń munduru Służby Więziennej No pieniążki po prostu i dlatego jest taka decyzja, a nie inna. Ja mam nadzieję właśnie na wysoką frekwencję i to, że jednak resort i cały rząd, czy właściwie to tak naprawdę zależy moim zdaniem od jednej decyzji pewnie premiera, czy mają to robić, czy nie, bo to podejrzewam, że w samym budżecie jakby państwa to w ogóle jest niezauważalna kwota, to co...
1: To rozumiesz, to są miliony, tak? Ile tych milionów?
2: Kilkadziesiąt milionów, to będzie może 30-40 milionów.
1: No. To rzeczywiście patrząc na budżet, choć sytuacja budżetu jest, z drugiej strony jest fatalna, więc rząd szuka gdzie się da. Szkoda, że na ludziach po prostu chce oszczędzać szukać tych pieniędzy, zwłaszcza, że tak jak powiedzieliśmy na wstępie, to świadczenie mieszkaniowe zostało dopiero co wprowadzone. To jest totalny absurd. Przynajmniej tak to ja oceniam, mając taką wiedzę, jaką mam w tym momencie. Pytanie, jaką wiedzę mają nasi słuchacze na temat samej służby więziennej. Co to jest za formacja? Bo chyba to jest jedyna służba mundurowa, która nie jest pod auspicjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, tylko pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości.
2: Tak, zgadza się, rzeczywiście.
1: Albo jedna z nielicznych.
2: Jesteśmy formacją zmilitaryzowaną, mundurowaną, jednolitą i rzeczywiście podlegamy Ministerstwu Sprawiedliwości. Tak jak cała jakby polityka karna, no tam gdzie w państwie jest polityka karna, czyli ten kodeks karny i wiążące się z tym sankcje, no to automatycznie te zakłady karne i areszty śledcze muszą tam być. No i rzeczywiście tak jest generalnie na całym świecie, że to podlega Ministerstwu Sprawiedliwości. 30 tysięcy funkcjonariuszy, 27 tysięcy funkcjonariuszy, ponad 2 tysiące pracowników cywilnych. No i mamy jakby nadzór nad prawie 70 tysiącami osadzonych w ponad 150 jednostkach penitencjarnych w całym kraju, także jest ogromny organizm z kierownictwem Centralnego Zarządu Służby Więziennej na czele, który znajduje się przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. No i rzeczywiście to jest taka formacja, o której się troszeczkę mniej mówi, mniej się słyszy, chyba że ewentualnie przy jakichś spektakularnych...
1: Nie chciałbym mieć z wami kontaktu za bardzo.
2: No raczej nie. No to jest takie miejsce, właśnie kiedyś to też powiedziałem, miejsce, małe miejsce pełne ludzi, którzy nie chcą tam być. I to jest rzeczywiście, bym powiedział, takie ponure miejsce. I generalnie nawet dla samych funkcjonariuszy, jeżeli ktoś przychodzi pierwszy raz do służby, to on się musi mocno oswoić. Ja sam 20 lat ponad temu przyszedłem do służby, to też się zastanawiałem dobre przynajmniej pół roku, czy ja dobrze w ogóle zrobiłem przechodząc tej formacji, ale potem jakoś ten...
1: Nie żałuję pan?
2: Nie. To jest bardzo ciekawy zawód, bardzo ciekawa praca, trudna, ciężka, wymagająca i... No, ale to jest właśnie... No, są też ludzie, którzy lubią te sprawy takie, studiują kryminologię, więc ten świat tych za tymi murami, tych dotyczących tych złych rzeczy, do których człowiek jest zdolny, jest dla niektórych nawet z badawczego punktu widzenia bardzo, bardzo interesujący. No, a my po prostu na co dzień mamy kontakt z tymi ludźmi, którzy rzeczywiście przekroczyli prawo, wyrządzili innym krzywdę, no i trzeba ich spróbować naprawić, nie?
1: To jest największe zadanie. Ale wróćmy do manifestacji i państwa postulatów. Jak będzie przebiegała sama manifestacja? Powiedział pan, że stacjonarnie przed Ministerstwem Finansów. Co jeszcze tam się może wydarzyć? Będą przemówienia? Czyje? Jakie postulaty? Może jakie banery? Jak jesteście przygotowani do tego?
2: No w tej chwili cały czas jakby trwają te przygotowania, są zapisy chętnych do udziału w tej manifestacji. Rzeczywiście mamy przygotowane parę takich rekwizytów, bym powiedział. Nie łącznie z takim bardzo ładnym hasłem, kto daje, odbiera, ten się w piekle poniewiera, bo tak niestety, ale to trzeba nazwać. Tak, rzeczywiście będą wystąpienia poszczególnych liderów, też będziemy zapraszać pana przewodniczącego Piotra Dudę, żeby nas wsparł w tej manifestacji. Wiem, że chcą się do nas dołączyć nasi koledzy z Solidarności, NSZZ Solidarność. Chcą przyjechać też funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, także zapowiada się dość ciekawe wydarzenie i co? No i trzeba po prostu pokazać resortowi, czy politykom, że jesteśmy zdeterminowani. Podobnie byliśmy zdeterminowani przy walce o to świadczenie mieszkaniowe, gdzie wielu, wielu ludzi mówi o tym, że się nam to w ogóle nie uda i nie ma opcji, żeby u nas to wprowadzono. Jednak to się udało, no teraz jakby są kolejne problemy, no ale to jemu, tym problemom musimy stawić czoła i ja generalnie jestem takim życiem raczej entuzjastą i jestem pewien, że ta manifestacja będzie ważnym sygnałem też dla polityków. Ja będę mówił o politykach, bo to od polityków tak naprawdę wszystko zależy w tym kraju. Niestety tak to trochę jest. Od nich to zależy, że właśnie trzeba to pokazać, że jesteśmy niezadowoleni z takiego działania.
1: Trzymam kciuki, życzę powodzenia. Gościem Radia Warszawa był Andrzej Kołodziejski, przewodniczący NSZZ Solidarność Służby Więziennej, który mówił i zapraszał już 10 czerwca manifestacja Służby Więziennej w Warszawie w proteście przeciwko odbieraniu funkcjonariuszom świadczenia mieszkaniowego, które dopiero co zostało im przyznane. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.

0: Na antenie Radia Warszawa. Właśnie minęła 16:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. W kaplicy sejmowej w Warszawie uroczyście wprowadzono relikwie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ceremonii przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Uroczystość odbyła się w 45. rocznicę śmierci prymasa tysiąclecia. Arcybiskup Galbas przypomniał, że prymas Wyszyński apelował o umiarkowanie, tak ważne w codziennej polityce. Mówił też o konieczności rachunku sumienia na bazie Ewangelii. Hierarcha krytycznie odniósł się do prób, jak mówił, prawnego lub faktycznego przedefiniowania instytucji małżeństwa i rodziny, oceniając, że są one sprzeczne zarówno z naturą człowieka, jak i konstytucją. Arcybiskup Galbas zwrócił także uwagę na nowe wyzwania moralne związane z rozwojem technologii. Wskazał m.in. na powszechną dostępność pornografii w internecie, szczególnie niebezpieczną dla dzieci. Decyzje w tej kwestii podejmuje się w tym budynku. Uregulowanie tej sprawy technicznie wydaje się bardzo proste, mówił hierarcha, zwracając się do parlamentarzystów. A w Legionowie za półtorej godziny rozpoczną się uroczystości związane z 45. rocznicą śmierci kardynała Wyszyńskiego. Odbędą się one w parafii świętego Jana Kantego. Jak mówi proboszcz ksiądz Grzegorz Kucharski, prymas tysiąclecia pozostaje ważnym autorytetem moralnym.
2: Ksiądz kardynał miał ogromną miłość do ojczyzny i wielkie dobro, wielkie zaangażowanie, zarówno jako biskup gnieźnieński, warszawski, no, stworzył taką atmosferę wokół siebie człowieka, który wie, co mówi, rozumie sytuację i potrafi wyprowadzić z tego większe dobro.
1: Główne obchody dziś o 18:00 zostanie odprawiona msza święta, po której odbędzie się nabożeństwo i spotkanie dla parafian. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele samorządu oraz siostry zakonne z lokalnych zgromadzeń. W sobotę 30 maja w Wyższym Seminarium Duchownym w diecezji warszawsko-praskiej odbędzie się drugi diecezjalny zjazd parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych pod hasłem Uczniowie, misjonarze. Spotkanie ma służyć wymianie doświadczeń i wzmocnieniu współpracy osób świeckich zaangażowanych w życie parafii z duszpasterzami. Jak podkreślał w poranku z Radiem Warszawa diakon Kazimierz Adamaszek, rady powinny być nie tylko wsparciem, ale przede wszystkim realnymi współpracownikami w budowaniu wspólnoty Kościoła.
3: Bardzo bym nie chciał, żeby rady parafialne i ekonomiczne były tylko wsparciem dla księży. Tylko wsparcie to za mało. Żeby one były współpracownikami kapłanów w parafii. To byłoby moje pragnienie.
1: Zaangażowanie w życie parafii stanowi jedno ze świadectw wiary naszych wspólnot, dodał diakon.
3: W taki sposób się przecież ujawnia ich miłość do Kościoła, czyli do Chrystusa. Przez to zaangażowanie. Oni chcą w ten sposób odpowiedzieć na miłość Chrystusa, której doświadczyli.
1: W programie przewidziano wystąpienia m.in. księdza Roberta Skrzypczaka, doktora Michała Łuczewskiego i księdza doktora Piotra Spyry. Zbliżająca się 4 czerwca uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwana Bożym Ciałem, to czas nie tylko tradycyjnych procesji eucharystycznych, ale także różnych spotkań uwielbieniowych. Jedno z nich zaplanowano w Gliniance w parafii świętego Wawrzyńca, zapowiada Paulina Sokół.
4: Po raz 11 spotkamy się na błoniach przykościelnych, aby wspólnie wielbić naszego Pana Jezusa Chrystusa. W tegorocznym wieczorze uwielbienia w Gliniance wezmą udział m.in. zespół muzyczny Projekt Uwielbienie, Michał Król. Modlitwę poprowadzi ojciec Marcin Bożądek.
1: Świadectwem podzieli się Paweł Cwynar, a Teatr Tańca Uwielbienia przedstawi pantomimę ewangelizacyjną. Organizatorzy podkreślają, że to spotkanie otwarte dla całych rodzin.
4: Schola dziecięco-młodzieżowa Boże Nutki uwielbi Pana muzycznie, ale także tanecznie. Będą animacje dla najmłodszych. Naszą coroczną tradycją jest wypuszczenie tysięcy balonów jako symbol modlitwy wznoszącej się do nieba. Zapewniamy kącik gastronomiczny.
1: Początek wieczoru uwielbienia w Boże Ciało o 17:00 przy kościele św. Wawrzyńca w Gliniance w powiecie otwockim.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Bonnie Tyler, It's a Heartache na antenie Radia Warszawa, 19 minut przed godziną 17. Dobre informacje dla tych kierowców, którzy dla tych mieszkańców Warszawy, którzy korzystali z komunikacji miejskiej w okolicach ulicy Towarowej czy Placu Grzybowskiego. W sobotę, najbliższą sobotę, już 30 maja, tramwaje linii 1, 22 i 24 wrócą na ulicę Towarową. Pasażerowie skorzystają z przebudowanych przystanków, a kierowcy zyskają równy przejazd przez tory. Ale musimy wszyscy, i kierowcy, i mieszkańcy, którzy korzystają z komunikacji miejskiej, uzbroić się jeszcze w cierpliwość. Jutro bowiem, piątek, 29 maja, tramwaje nie będą jeszcze kursowały od Kercelaka do placu Zawiszy. Powodem tych jednodniowych, na szczęście, utrudnień będzie demontaż tego rozjazdu, ale najważniejsza informacja jest taka, że prace torowe na skrzyżowaniu Towarowej i Grzybowskiej były skoordynowane z robotami drogowymi Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, no i dobiegają końca. W obu przypadkach za te roboty był odpowiedzialny ten sam wykonawca, no i udało się wymienić istniejącą konstrukcję torowiska na konstrukcję bezpodsypkową, zbudowano odwodnienie, wymieniono nawierzchnię na przejściach dla pieszych i odnowiono przystanki przy Muzeum Powstania Warszawskiego. No ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało, choć tam te rejony z reguły omijam. No, zobaczymy, może się tam wybiorę. I jeszcze więcej informacji już stricte dla kierowców, którzy podróżują aktualnie ulicami Warszawy. Jak ta sytuacja się przedstawia? Waryńskiego w kierunku Placu Bankowego. Tu się korkuje na odcinku Aleja Armii Ludowej do Alei Solidarności, gdzie spędzacie 20 minut. W tym momencie kwadrans na Jerozolimskich od Białobrzeskiej do Opaczewskiej. Na Solidarności z kolei od Dobrzańskiego do Nowego Zjazdu. Pułkowa od Kolejowej w kierunku Wójcickiego czy Okopowa w kierunku ronda zgrupowania AK Radosław, odcinek Dzielna Jana Pawła II. Jeżeli chcecie wydostać się ze stolicy, jedziecie na przykład do Marek, ta podróż trwa 40 minut. Podobna sytuacja, jeśli chodzi o Nadarzyn, też 40 kilka minut. Łomianki, 3 kwadranse, dłużej, bo 48 minut. Jabłonna, Pruszków, Otwock, to już podróż z centrum stolicy, trwająca ponad 50 minut. Podobnie też Konstancin, Jeziorna, Abłonie, ponad godzinna podróż z centrum Warszawy.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Happiest girl waiting for a star to fall.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Dziś ważny dzień dla kościoła w Warszawie i całej Polsce. Mija dokładnie 45 lat od śmierci błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. To także dzień jego liturgicznego wspomnienia. Więcej na ten temat w materiale Kacpra Kowalczyka.
3: Chwilę sprzed 45 lat, gdy umierał kardynał Stefan Wyszyński, wspomina Anna Rastawicka, jego współpracowniczka z Instytutu Prymasowskiego.
4: I o 4:00 alarm. Ksiądz prymas miał krwotok. Kiedy przyszłyśmy do księdza prymasa, do pokoju księdza prymasa, leżał na prawym boku, tak jak baranek. W ręku już nie miał siły trzymać grobnicy. Odmówiliśmy część bolesną różańca. Naprawdę miałam wrażenie, że ksiądz prymas zasnął, że on nie przestał żyć, że on po prostu żyje, żyje nadal.
3: To tylko fragment dłuższej rozmowy Weroniki Ostrowskiej z Anną Rastawicką o prymasie Wyszyńskim, którą mogą Państwo obejrzeć na kanale YouTube'owym Radia Warszawa. Pamięć i kult ogłoszonego 5 lat temu błogosławionym prymasa jest bardzo żywa. Świadczą o tym liczne obchody jego liturgicznego wspomnienia. Dziś przed południem uroczyście wprowadzono jego relikwie do kaplicy w polskim parlamencie. Mszy świętej przewodniczył tam arcybiskup Adrian Galbas, który przypominał nauczanie błogosławionego prymasa i apelował o umiarkowanie tak ważne w codziennej polityce i o to, by naprawdę zawsze zaczynać od siebie. Dziś o 18:00 uroczystości także w Legionowie, w parafii świętego Jana Kantego. Jak podkreśla jej proboszcz, ksiądz Grzegorz Kucharski, prymas tysiąclecia pozostaje ważnym autorytetem moralnym i wzorem troski o ojczyznę oraz drugiego człowieka.
5: Ksiądz kardynał miał ogromną miłość do ojczyzny i wielkie dobro, wielkie zaangażowanie, zarówno jako biskup gnieźnieński, warszawski, stworzył taką atmosferę wokół siebie człowieka, który wie, co mówi, rozumie sytuację i potrafi wyprowadzić z tego większe dobro.
3: Główne warszawskie obchody z okazji wspomnienia Stefana Wyszyńskiego odbędą się w archikatedrze. Tam msza święta o godzinie 19:00 będzie jej przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Galbas.
6: Serdecznie zapraszam, zwłaszcza mieszkańców obu części Warszawy, ale nie tylko. Spotkajmy się, aby wspólnie modlić się, dziękując Bogu za naszego wielkiego rodaka i człowieka Kościoła.
3: Dziękujmy za życie, za oddanie, za nieprzebraną miłość do Boga, Kościoła, narodu, ojczyzny i ludu Bożego. Do udziału w tej modlitwie zachęca także biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. A o prymasie Wyszyńskim będą pamiętać także w Rzymie. Dziś o godzinie 17:30 w Bazylice Matki Bożej na Zadybrzu zostanie odprawiona msza święta, a prymas Wojciech Polak uroczyście wprowadzi jego relikwie. To właśnie ta bazylika była kościołem tytularnym kardynała Wyszyńskiego od 1957 roku do końca jego życia. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: zbliża się powolutku 17. O tej godzinie wiadomości Radia Warszawa. Bądźcie z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Musi tak latać ta mucha?
3: Co chcesz, tak fajnie sobie bzyczy.
2: Jarek, weź ją wypuść.
3: No co ty taka niemiła jesteś dla tej muchy?
2: Czy możesz otworzyć okno i ją wypuścić?
3: A może ona specjalnie wstała, żeby z nami spędzić ten poranek?
2: Jesteś niesamowity. No dobrze, niech zostanie, pewnie chętnie z nią porozmawiasz.
3: A żebyś wiedziała.
2: Byleby naszym słuchaczom nie przeszkadzała.
3: Załatwię to.
2: Poranek z Radiem Warszawa.
3: Budzimy stolicę i okolice.
2: Od 7 do 10 zapraszają Jarek Wydra
3: i Weronika Ostrowska.
2: Mucha też?
3: Bzzz.
4: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy

0: Kowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka 4 pory miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę 4porymiodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
1: Po reklamie.
2: Minęła 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
3: Nowe kontrakty w ramach zaciągniętego przez Polskę unijnego kredytu SAFE. Turysta zaatakowany w Rumunii przez niedźwiedzia trafił do szpitala. Dwa mecze dzielą Polonię Warszawa od Ekstraklasy. Michał Koźlik, zapraszam na wiadomości Radia Warszawa. Kilka tysięcy dronów wartych kilkanaście miliardów złotych to nowe kontrakty, które w ramach zaciągniętego przez Polskę unijnego kredytu SAFE podpisano w Ożarowie Mazowieckim. Pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówiła, że kontrakty gwarantują miejsca pracy i zapłatę dla polskich zakładów zbrojeniowych.
4: My dzisiaj kładziemy na stole 180 miliardów złotych z europejskiego mechanizmu SAFE. Zamówienia, które definiujemy już dzisiaj, które muszą być dostarczone i wykonane do roku 2030 i których zapłatę gwarantujemy środkami europejskimi.
3: Pierwsze umowy finansowane z SAFE podpisano w Legionowie, a następnie w Ożarowie Mazowieckim oraz w Gdańsku. Z unijnego mechanizmu pożyczek nasz kraj może liczyć na niemal 44 miliardy euro. Program był mocno krytykowany, m.in. przez prezydenta. Karol Nawrocki zawetował ustawę, która miała pozwolić na podpisanie porozumienia. Tłumaczył to m.in. tym, że nie można tak mocno obciążać kredytem kolejnych pokoleń Polaków. Mimo weta rząd zdecydował się podpisać porozumienie.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
3: Turysta zaatakowany w Rumunii przez niedźwiedzie trafił do szpitala, przeszedł operację. Poszkodowany i jego kolega nagrali całe zdarzenie.
6: Na nagraniu widać dwa samochody zatrzymujące się przy niedźwiedzicy z młodym. Jeden z kierowców otwiera okno i rzuca zwierzętom coś do jedzenia. Po skorzystaniu z poczęstunku niedźwiedzie atakują turystę nagrywającego to zdarzenie. W Rumunii często dochodzi do podobnych sytuacji, szczególnie w okolicach górskich osad. Niedźwiedzie szukają tam pożywienia. Zarządzający lasami i ekolodzy nieustannie apelują, aby nie podchodzić do tych dzikich i niebezpiecznych zwierząt.
3: Informował Piotr Piętka.
5: Dzieje się blisko.
3: Jaki wpływ na decyzje o rodzicielstwie mają współczesne przemiany społeczne? Odpowiedzi na to pytanie poszukają w najbliższy wtorek przy ulicy Foksal 11 socjolog dr habilitowana Małgorzata Sikorska i psycholog dr habilitowany Konrad Piotrowski. O debacie dzietność i rodzicielstwo mówi w Radiu Warszawa Joanna Korzeniewska z Centrum Myśli Jana Pawła II.
7: Nasza debata podejmie refleksję nad takim napięciem między indywidualnym wyborem a społecznymi konsekwencjami spadku dzietności. Punktem wyjścia będą zarówno wyniki badań nad postawami młodych Polaków wobec rodzicielstwa, jak i doświadczenie codzienności, presji perfekcjonizmu, niepewności ekonomicznej oraz zmieniających się modeli życia.
3: Posiadanie dziecka nie jest już priorytetem młodych Polaków, zauważa dr Bartosz Wieczorek, teolog i ekspert Centrum Myśli Jana Pawła II.
8: W dzisiejszych czasach posiadanie dziecka nie jest już czymś naturalnym, czymś oczywistym, nie jest jedynym źródłem spełnienia. Tak było jeszcze kilkanaście lat temu. Teraz decyzja o posiadaniu dziecka wiąże się z pytaniami o zabezpieczenie finansowe, emocjonalne, obawami o przyszłość, o to, czy to dziecko będzie miało dobry start w życiu.
3: Debata rozpocznie się w najbliższy wtorek przy ulicy Foksal 11 w Warszawie o godzinie 18. Tematowi poświęcone będą też warsztaty 9, 16 i 23 czerwca. Dwa mecze dzielą Polonię Warszawa od Ekstraklasy. Dziś wieczorem czarne koszule zagrają w półfinale baraży z Wieczysta Kraków. O szczegółach Damian Kowalski.
9: Dzisiejszy pojedynek odbędzie się na stadionie Wisły w Krakowie, ale poloniści będą mogli liczyć na wsparcie sporej grupy kibiców. Wieczysta to jeden z najbardziej nieprzewidywalnych zespołów w pierwszej lidze. Na początku sezonu Beniaminek szedł jak równy z równym w tabeli z Wisłą Kraków. Potem seria porażek zepchnęła zespół poza strefę barażową, żeby w końcówce sezonu znów wejść na wyższy poziom. Dotychczas Polonia z Wieczystą zmierzyła się dwa razy. Przegrała 6-1 przy Konwiktorskiej i wygrała 2-1 na wyjeździe. Spotkanie poprowadzi Jarosław Przybył. Pierwszy gwizdek o 20:30. Zwycięzca dzisiejszego starcia zmierzy się w niedzielę z wygranym meczu Chrobry Głogów Łódzki Klub Sportowy.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee.

0: świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Słońce jest. Błękit na niebie jest. No ale mimo wszystko chłodno. Słońce nie wystarczy, aby jakoś się ta temperatura była bardziej przyjemna, bo odczuwalna to ledwie 13 stopni Celsjusza i będzie mocno spadała wieczorem i w nocy zwłaszcza do 8 stopni Celsjusza. Mówię cały czas o tej odczuwalnej, bo to chyba nas najbardziej interesuje, bo jutro w teorii na termometrze 21-22 stopnie, ale temperatura odczuwalna to maksymalnie 17. Bo wciąż będzie wiało i to solidnie.
2: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Poczekamy chwilkę na to ciepło. Po weekendzie ma być już naprawdę przyzwoicie. Bartłomiej Graczek, kłaniam się nisko i zapraszam na ostatnią godzinę naszego popołudniowego spotkania na antenie Radia Warszawa, co na początek godziny 17 Fancy Flames of Love, ale za chwilę także One Republic Invisible na antenie Radia Warszawa. To co, będziecie z nami przynajmniej do 18, a może i dłużej, zapraszam.

0: Invincible. Invincible, One Republic na antenie Radia Warszawa, 13 minut po 17.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: A teraz na antenie będzie o młodych ludziach, którzy szukają inspiracji i twórczego spędzania wolnego czasu. W miejscu akcji Paca na warszawskiej Pradze odbywają się spotkania, na których młodzi oprócz warsztatów artystycznych i rzemieślniczych zawierają przyjaźnie. Materiał Damiana Kowalskiego.
2: Od roku Fundacja Forge Kuźnia Talentów organizuje spotkania dla osób między 16 a 26 rokiem życia. W miejscu akcji Paca odbywają się warsztaty artystyczne, rękodzieła oraz spotkania z inspirującymi gośćmi. Inicjatywa dziś obchodzi swoje pierwsze urodziny, dlatego będzie dużo integracji, mówi organizator wydarzenia Paweł Raczek.
3: Dzisiaj akurat będzie strefa gier retro, czyli można sobie siąść, pograć w stare konsole. Będzie Just Dance, gdzie można się powyżywać po prostu tańcząc. Będzie też strefa gitar, będzie też można sobie siąść, pograć na gitarach, wykorzystać swoje talenty, może ktoś coś też nauczy się i generalnie będzie dużo jedzenia.
2: Do tej pory w tym miejscu przewinęło się kilkadziesiąt osób. Powstała społeczność, której członkowie podrzucają pomysły na szkolenia i sposoby twórczego spędzania czasu. Jagoda Cieślińska bierze udział w spotkaniach od początku. Dowiedziała się o inicjatywie przez przypadek, szukając darmowych wydarzeń w Warszawie.
4: Bardzo się stresowałam, ponieważ nie wychodziłam wtedy zbytnio do ludzi. Też nie lubiłam wychodzić ze strefy komfortu, a to prawda jest wychodzenie. Jakoś to wyparowało. I szybko poczułam się tam zadomowiona. We wtorki robimy różnego rodzaju warsztaty, natomiast w czwartki zazwyczaj jest strefa chillu, która polega na tym, że mamy dla siebie całe 4 godziny. Robimy równocześnie jedzenie, jakaś część osób to robi, a druga część osób albo gra w planszówki, albo na gitarach, albo wychodzimy wspólnie.
2: Paweł Raczek z fundacji podkreśla, że pomysł na warsztaty zrodził się z potrzeby zrobienia czegoś dla innych. Nasz rozmówca zawodowo zajmuje się czymś zupełnie innym. Po wyjściu z nałogu i przeprowadzce do stolicy znalazł nowy pomysł na siebie.
3: Pomysł powstał z potrzeby serca. Przyjeżdżając do Warszawy, doznałem dobroci od innych ludzi. Musiałem zmienić całe swoje życie i postanowiłem to dalej posłać. I długo zastanawialiśmy się razem z żoną, co możemy robić i nagle po prostu jednego wieczoru. To jest tak, że jeden wieczór zmienił całe nasze życie. Po prostu przychodzę do domu po pracy i mówię, a co jakbyśmy założyli fundację? I ona powiedziała, a potrafimy to robić? Będziemy umieć to robić? Ja mówię, jeszcze nie, ale będziemy. Trzeba dać tym młodym ludziom troszeczkę czasu, uwagi.
2: Wszystkie warsztaty w ramach projektu są bezpłatne. Informacje o działalności można znaleźć na Facebooku Fundacji Forge Kuźnia Talentów. Damian Kowalski, Radio Warszawa.
0: I jeszcze słówko do kierowców o tym, jak sytuacja drogowa w tej chwili się przedstawia. Jeżeli podróżujecie ulicami Warszawy, to już uważajcie na ulicę Zajęczą, bo w kierunku Kasprzaka robi się solidny zator, to jest odcinek Topiel-Ordona. Także Radzymińska w kierunku Alei Piłsudskiego na odcinku Bystra Aleja Armii Krajowej, też solidny zator na ponad 20 minut. Również na Jerozolimskich od Sokołowskiego przez 4 km się korkuje i na Kolejowej w kierunku Pułkowej, aż do Wójcickiego także. I Niepodległości jeszcze tu wspomnę, bo prawie 20 minut to sporo, w kierunku Jana Pawła II, odcinek Armii Ludowej Solidarności. Jeżeli chcecie wydostać się z centrum Warszawy, musicie uzbroić się w cierpliwość, jeżeli podróżujecie do Nadarzyna, do Konstancina, Jeziorna, do Otwocka, czy do Marek, również do Jabłonny, bo te wszystkie kierunki to trasa 50-minutowa, godzinna, do Piaseczna, czy w kierunku Błonia, 40 minut Pruszków, 3 kwadranse Łomianki.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Speed of Sound.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Pierwszy dzień czerwca, już za chwilkę. Bardzo ważny dzień, prawda? Dzień dziecka, ale dla całej Warszawy to również ważny dzień z tego otóż powodu, że wówczas zacznie obowiązywać ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu. Inaczej mówiąc, nocna prohibicja. Zakaz obejmuje sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem handlu w godzinach od 22 do 6 rano. Przepisy mają wedle ich twórców poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć zakłócanie ciszy nocnej w mieście. Ten zakaz będzie od 1 czerwca obowiązywał w sklepach, kioskach, na stacjach benzynowych, a sprzedaż na wynos w lokalach gastronomicznych również będzie zakazana. Będzie możliwa właśnie w lokalach gastronomicznych, na miejscu, w restauracjach czy barach po godzinie 22. Nigdzie indziej alkoholu wówczas nie dostaniecie. Nie dostaniemy w zasadzie.

0: obozu nie ma miejsca jak dom.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Ważny etap modernizacji trasy Łazienkowskiej. W zasadzie zakończony, ta modernizacja jeszcze trwa. Przebudowa wiaduktów nad Paryską i Bajońską oraz jezdni Alei Stanów Zjednoczonych od Bajońskiej do Międzynarodowej. Pierwszy wiadukt został otwarty w lutym ubiegłego roku, a już w najbliższy weekend udostępniony kierowcom zostanie ten drugi na Saskiej Kępie w kierunku Grochowa. Wróci skręt na Saską Kępę i połączenie z ulicą Urugwajską, no ale jezdnie będą jeszcze zwężone. Jak mówi prezydent Rafał Trzaskowski, kończymy pracę nad przebudową drugiego z wiaduktów trasy Łazienkowskiej na Saskiej Kępie. Udostępnimy go kierowcom już w piątek, 29 maja, późnym wieczorem. Jak mówi prezydent, choć przez kilka kolejnych tygodni będą jeszcze trwały drobne prace wykończeniowe, to ruch będzie funkcjonował w obie strony. Nie wiem jak dla Was, dla mnie jest to istotna informacja, ponieważ korzystam z tego akurat wiaduktu. Do tej pory z poziomu wału nie można było wjechać na wysokości właśnie trasy Łazienkowskiej na górę. Teraz mam nadzieję będzie to możliwe. I powrót z pracy do domu o kilka minut krótszy. Oby tak właśnie to wyglądało. No i zdążymy na święto Saskiej Kępy, które już 30 maja.

0: Zaszczyt. Anna Maria Jopek. Dzieje grzechu.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Powiedziałem, że na Saską Kępę będzie można już od jutra, jutrzejszego wieczora, lepiej, łatwiej dojechać, bo kolejny wiadukt trasy łazienkowskiej zostanie otworzony, co cieszy. I powiedziałem, że będzie można szybciej dojechać na święto Saskiej Kępy, bo to już niedługo, 30 maja, święto Saskiej Kępy. Pod hasłem, życie nie tylko po to jest, by brać. Kojarzycie te słowa? Tak. Tak, to cytat z utworu Tolerancja Stanisława Sojki, już 18. edycja wydarzenia, która tym razem wspomni twórczość i życie zmarłego w 2025 roku artysty. W programie, jak co roku, parada, wspólne śpiewanie Małgośki, wyjątkowe koncerty na dwóch scenach i oczywiście kiermasz artystycznego rzemiosła. Zapraszam wszystkich na Saską Kępę. Razem jak teraz się podróżuje ulicami Warszawy, Marki, zakorkowana jest trasa z centrum Warszawy w tym kierunku, 3 kwadranse jedziemy, ale jeżeli spojrzeć na Piaseczno, jeszcze dłużej, 50 minut, podobnie też Konstancin Jeziorna, czy Otwock oraz Nadarzyn, 3 kwadranse, Łomianki, ponad godzinę w kierunku Błonia, ale sama Warszawa także jest zakorkowana, Zamojskiego w kierunku Wolskiego, od Targowej do Kasprzaka, proszę sobie wyobrazić, 40 minut ten odcinek pokonujecie w tym momencie, Grochowska w kierunku Targowej, od Rybnej do Okrzei 20 minut. Tutaj się korkuje w tym momencie, zwłaszcza, że ulica Okrzei aktualnie w przebudowie. Solidarności od Dobrzeńskiego do Nowego Zjazdu kwadrans, 11 minut Wybrzeże Gdyńskie w kierunku Pułkowej aż do Dzierżoniowskiej. Cierpliwości. Na antenie Radia Warszawa Johnny Cash.

0: Kejra na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Już za chwilę zaczniemy czerwiec, tak jak mówiłem, to oczywiście Dzień Dziecka, to oczywiście pierwszy dzień nocnej prohibicji w Warszawie. To taki też dzień, w którym no już chyba ostatni dzwonek, żeby zaplanować wakacje, jeżeli planujemy je w czerwcu czy lipcu. Rozpoczęły się zapisy do tegorocznej edycji warszawskiej akcji Lato w mieście, która potrwa od 29 czerwca do końca sierpnia. Ta elektroniczna rekrutacja zakończy się, uwaga, 31 maja o północy, czyli do końca miesiąca macie szansę. W ramach akcji uczniowie i dzieci mieszkające w stolicy mogą skorzystać z opieki i bogatej oferty zajęć sportowych, edukacyjnych, kulturalnych. Zapisy te są prowadzone elektronicznie na stronie warszawa-latowmieście.pzo.edu.pl. Zapraszam do udziału w tej corocznej inicjatywie akcji Lato w Mieście. Inicjatywa w wakacje, a zapisy do końca maja. We'll be right back.

0: Sasza Strunin, to nic, kiedy płyną łzy na antenie Radia Warszawa. Pięknie Państwu dziękuję za wspólny czas.
1: A ja zapraszam, Wojciech Dąbrowski, witam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami? Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Już dziś o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
4: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Audycja niedaleko od domu, już jutro o godzinie 20. Zapraszam, Dominik Wędołowski.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym sieci Marek Budzisz alarmuje. Zaczęła się wielka gra. Mnożą się prowokacje. Kreml eskaluje napięcie. Czy uderzy? Polecam sieci Jacek Karnowski.
6: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, minęła 18.
1: Michał Koźlik, zapraszam na podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Zaczynamy od wielkiego pożaru lasu koło Wołomina. Ogień pojawił się w miejscowości Międzyleś. Pożar cały czas się rozprzestrzenia. Walczy z nim ponad 40 zastępów strażaków, jeden samolot Dromader i jeden śmigłowiec Black Hawk. Turystki z Holandii zgubiły telefon z biletami lotniczymi. Pomogli strażnicy miejscy z Warszawy. Do zdarzenia doszło w rejonie multimedialnego parku Fontan. Do patrolu Straży Miejskiej podeszły zdenerwowane kobiety, które przyjechały do Polski na wieczór pański, mówi starszy inspektor Jerzy Jabraszko.
2: Zrozpaczone kobiety poinformowały funkcjonariuszy, że jedna z nich pozostawiła przez nieuwagę swój telefon komórkowy w pojeździe firmy zajmującej się przewozem pasażerów. W telefonie znajdowały się m.in. bilety lotnicze na poranny lot do Hagi.
1: Dzięki włączonej lokalizacji udało się ustalić położenie telefonu na terenie Białołęki. Strażnicy szybko podjęli działania i skoordynowali pościg z innym patrolem. W trakcie interwencji pojazd z telefonem przemieszczał się przez Marki, a następnie trasą S8 w kierunku Woli, dodaje funkcjonariusz.
2: Na skrzyżowaniu ulic Wolskiej i Elekcyjnej strażnikom udało się dogonić pojazd, którego kierowca przekazał patrolowi pozostawiony telefon komórkowy.
1: Urządzenie szybko trafiło z powrotem do właścicielki, która oczekiwała przy fontannach. Najstarsza szkoła kształcąca zawodowo młodzież z niepełnosprawnością intelektualną ma już 80 lat. W szkole branżowej pierwszego stopnia nr 89 w Warszawie odbyła się konferencja naukowa. Prelegenci zastanawiali się, jakie wyzwania stoją dziś przed pedagogiką specjalną, mówi dyrektor szkoły Magdalena Mecha.
3: Podczas tej konferencji przemawiali do nas profesorowie Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podejmowane były takie tematy jak na przykład sprawność fizyczna jako taki fundament samodzielności, aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Mówiliśmy o rozwijaniu kompetencji społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
1: W szkole uczy się obecnie 175 uczniów i pracuje w sumie 97 pracowników. W przyszłym roku budynek szkoły przejdzie remont. Na ten czas uczniowie przeniosą się do lokali zastępczych. Chcą rozwijać swoje pasje, talenty i relacje. W miejscu akcji Paca na Pradze Południe trwa kolejne spotkanie z cyklu Czwartki bez spiny. Fundacja Forge Kuźnia Talentów regularnie organizuje tam warsztaty artystyczne, rękodzieła oraz specjalne spotkania z inspirującymi gośćmi. Uczestnikami są osoby między 16 a 26 rokiem życia. Inicjatywa dziś właśnie obchodzi swoje pierwsze urodziny, dlatego jest dużo integracji, mówi organizator Paweł Raczak.
4: Dzisiaj akurat będzie strefa gier retro, czyli można sobie siąść, pograć w stare konsole. Będzie Just Dance, gdzie można się powyżywać po prostu tańcząc. Będzie też strefa gitar, będzie też można sobie siąść, pograć na gitarach, wykorzystać swoje talenty, może ktoś coś też nauczy się i generalnie będzie dużo jedzenia.
1: Do tej pory przez miejsce aktywności lokalnej Paca przewinęło się kilkadziesiąt osób. Uczestnicy bezpłatnych spotkań tworzą społeczność, która sama podsyła organizatorom pomysły na szkolenia i sposoby twórczego spędzenia czasu.
4: Razem z żoną jesteśmy zwolnieni artystycznie, dlatego właściwie postanowiliśmy tym przyciągać młodych ludzi. Większość tych warsztatów są manualne, jest też rysunek, ja prowadzę interligatorstwo, jest też ostatnio koszulki wybielaczem, robimy bleachart, robimy też linoryt, także jest dużo ciekawych różnych rzeczy, które można sobie po prostu przyjść i za darmo zrobić, posiedzieć z nami.
1: Dzisiejsze spotkanie trwa już od godziny. Wszystkie warsztaty w ramach projektu są bezpłatne. Jaki wpływ na decyzje o rodzicielstwie mają współczesne przemiany społeczne? Odpowiedzi na to pytanie szukają w najbliższy wtorek przy ulicy Foksal 11 socjolog Małgorzata Sikorska i psycholog Konrad Piotrowski. O debacie dzietność i rodzicielstwo między wyborem osobistym a demografią mówił w Radiu Warszawa, mówiła Joanna Korzeniewska z Centrum Myśli Jana Pawła II.
5: Nasza debata podejmie refleksję nad takim napięciem między indywidualnym wyborem a społecznymi konsekwencjami spadku dzietności. Punktem wyjścia będą zarówno wyniki badań nad postawami młodych Polaków wobec rodzicielstwa, jak i doświadczenie codzienności, presji perfekcjonizmu, niepewności ekonomicznej oraz zmieniających się modeli życia.
1: Debata rozpocznie się o godzinie 18. Tematowi poświęcone będą też warsztaty 9, 16 i 23 czerwca. 18. edycja akcji Moto Serce odbędzie się w sobotę 30 maja w Parku Brudnowskim w Warszawie. Od godziny 9 będzie można oddawać krew w 4 krwiobusach. Organizatorzy liczą na pobicie ubiegłorocznego rekordu ponad 120 donacji podczas mazowieckiego finału. Tak mówił w programie gości Radia Warszawa organizator Krzysztof Grabiński z klubu motocyklowego Steel Roses.
6: To jest największa impreza krwiodawcza w regionie i naprawdę warto przyjść, wesprzeć, przede wszystkim upuścić sobie trochę krwi, przelać krew.
1: W całej Polsce Moto Serce odbywa się już po raz w ponad 80 miastach, a dotychczas dzięki inicjatywie udało się zebrać ponad

0: 43 tysiące litrów krwi. Wiele atrakcji w Parku Brudnowskim będzie czekało zwłaszcza na najmłodszych, zachęcał współorganizator Patryk Kuchalski.
1: Bawimy się w formie takiego pikniku, jest to impreza organizowana przez motocyklistów dla najmłodszych, czyli mamy zapewnione jakieś atrakcje w postaci dmuchanych zjeżdżalni, jakieś konkursy, malowanie twarzy.
0: Krwiodawcy będą mogli wziąć udział w licznych konkursach. Na scenie wystąpi m.in. zespół Kobra Nocka. Historyczny sukces młodych siatkarek z Żoliborza. Uczennice szkoły podstawowej nr 65 imienia Władysława Orkana zdobyły tytuł mistrzyń Polski w kategorii czwórek dziewcząt. Więcej o tym Artur Chmielewski.
2: Finałowy turniej odbył się w Grudziądzu i zgromadził 15 najlepszych drużyn z całego kraju. Zespół z Żoliborza świetnie rozpoczął rywalizację, wygrywając w fazie grupowej z drużynami z Nysy, Bydgoszczy i Braniewa. Wszystkie mecze po 2-1. W kolejnych etapach młode siatkarki pokonały m.in. Białą Podlaską i Koszalin, a jedyną porażkę zanotowały z Miękinią. W decydującej fazie zawodniczki SP65 nie zostawiły złudzeń rywalkom, pokonując Tomaszów Mazowiecki oraz Siemianowice Śląskie i sięgając po złoty medal. Indywidualnie wyróżniono liderki zespołu. MVP turnieju została Marysia Rybak, a tytuł najlepszej zawodniczki otrzymała Natalia Halagiera. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
5: Trzeba przyznać, że tak gorąco jak wczoraj nie było, ale ciepło i przyjemnie, chciałoby się rzec, idealna pogoda na maj. 18 stopni, nawet deszcz się pojawił. Tak, przez chwilę popadało. Niedużo, ale jednak. Wilgotność ponad 30%, czyli niewielka ciśnienie, takie w sam raz, bym powiedział, przynajmniej dla niektórych, trochę ponad 1006 hektopaskali, ale ciśnienie spada. Jeśli chodzi o wiatr, to dosyć silny, a kierunek północno-zachodni.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
5: 8 po 18, dobry wieczór. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Po godzinie 18 na naszej antenie będzie dobre słowo. Oczywiście, jakżeby inaczej. I to samego papieża. A już za chwilę Alvaro Soler i Enya, te dwa utwory przywitają nas podczas wieczorów w dobrej atmosferze.

0: Arabian Blue. To chyba chodzi o błękit ten, gdzie jest tam daleko na Morzu Karaibskim. Enya zaśpiewała, znaczy głównie za... No niech będzie, że zaśpiewała. 15.5 po 18.00. Piękny głos zresztą swoją drogą. Pięknie to jest także na stołecznych ulicach, bo jak zwykle dużo samochodów można sobie pooglądać. Tych samochodów jest cała masa. Między innymi na Kolejowej Pułkowej do Wójcickiego, ciasno na Obrońców Grodna do Kolektorskiej. Na trasie Armii Krajowej, przepraszam, od Obrońców Grodna do Kolektorskiej. Jana Pawła od Solidarności do Prostej. Solidarności zakorkowana od Ciepłowni Wola miejscami oczywiście, a może nawet i wcześniej. Tam, gdzie metro budują, dwójkę, już się korek robi. Do nowego zjazdu. Niepodległość od Lenartowicza do Puławskiej. Korek. Także na Grodzkiej do Solidarności. Puławska w kierunku Piaseczna zaczęła się korkować. Do Piaseczna godzina drogi. Jeszcze dłużej do Błonia, do Pruszkowa, do Łomianek czy do Marek. Także musimy swoje odstać. Dźwigowa zakorkowana. Tu niezależnie od tego, w którą stronę jedziemy, czy na Bemowo, na Wolę, czy na przykład na warszawskie Włochy. Tam także swoje odstoimy. Aleja Czerwca, delikatny korek w Alejach Jerozolimskich, także przed Aleją Czerwca i w okolicach Ronda Zesłańców Syberyjskich.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Tu Radio Warszawa, 23 minuty po godzinie 18.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona XIV na temat konstytucji Sacrosanctum Concilium, czyli o świętej liturgii, wygłoszonej podczas audiencji generalnej. Plac Świętego Piotra, Watykan, 20 maja 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, jeśli liturgia służy misterium Chrystusa, można zrozumieć, dlaczego została zdefiniowana, że jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i zarazem jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. To prawda, że działanie Kościoła nie ogranicza się wyłącznie do liturgii, jednak wszelka jego działalność, przepowiadanie, posługa ubogim, towarzyszenie sprawom ludzkim zmierza ku temu szczytowi. Z drugiej strony liturgia wspiera wiernych, zanurzając ich nieustannie i na nowo w Paschę Pana. A zatem poprzez głoszenie słowa, sprawowanie sakramentów i wspólną modlitwę są oni pokrzepiani, umacniani i odnawiani w swoim zaangażowaniu w wiarę i w swojej misji. Innymi słowy, uczestnictwo wiernych w czynności liturgicznej jest jednocześnie wewnętrzne i zewnętrzne. Oznacza to również, że owo uczestnictwo ma konkretnie przenikać całe życie codzienne w dynamice etycznej i duchowej, tak aby celebrowana liturgia przedkładała się na życie i domagała się wierności zdolnej do urzeczywistnienia tego, co zostało przeżyte podczas celebracji. W ten sposób nasze życie staje się ofiarą żywą, świętą, Bogu miłą, realizując naszą służbę Bożą. W ten sposób liturgia przekształca tych, którzy są wewnątrz Kościoła, w święty przybytek w Panu i tworzy wspólnotę otwartą i gościnną dla wszystkich. Jest ona bowiem przeniknięta Duchem Świętym, wprowadza nas ona w życie Chrystusa, czyni nas Jego ciałem i we wszystkich swoich wymiarach stanowi znak jedności całego rodzaju ludzkiego w Chrystusie. Jak powiedział papież Franciszek, świat jeszcze tego nie wie, ale wszyscy są zaproszeni na ucztę weselną Baranka. Najdrożsi, pozwólmy, aby obrzędy, symbole, gesty, a przede wszystkim żywa obecność Chrystusa w liturgii wewnętrznie nas kształtowały. Będziemy mieli jeszcze okazję zgłębić to w kolejnych katechezach.

Ja to Mick Kittyna. Już za chwilę Natalia Kokulska będzie w biegu, będzie także Passenger Anywhere i New Boys na 106.2 FM, 37 minut po godzinie 18. Słoneczny wieczór w dobrej atmosferze.

Za 12 minut godzina 19. Dobra informacja dla wszystkich podróżujących tramwajami linii 1, 22 i 24 już od soboty. 30 maja tramwaje wrócą na ulicę Towarową. Zakończyły się bowiem prace torowe na skrzyżowaniu Towarowej i Grzybowskiej, a pasażerowie znów będą mogli korzystać z tych linii, którymi no, wcześniej jeździli. Take That już teraz. Będzie Gabriel i będzie Ania Dąbrowska w Radiu Warszawa przed 19.

0: co 2 minuty, godzina 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy złość zawsze niszczy?
3: A czy miłość zawsze pomaga?
2: O tym, jak budować więź w rodzinie
3: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
2: porozmawiamy jutro o 22:00.
3: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński.
3: Zapraszamy.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
5: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policjalną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
6: To może być najlepsze.

0: nie uczyni chrześcijaństwa bardziej atrakcyjnym, ostrzega Leon XIV. Dziś wprowadzenie relikwii prymasa tysiąclecia do Bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu. Kardynał Wyszyński uczył nas widzieć w Chrystusie wzór kapłana, mówił arcybiskup Wojciech Polak na porannej mszy przy grobie Jana Pawła II. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. To nierozmywanie treści, łagodzenie wymagań Ewangelii uczyni chrześcijaństwo bardziej atrakcyjnym, lecz dawanie świadectwa z pokorą i odwagą o Chrystusie, który jest drogą, prawdą i życiem, mówił Leon XIV na audiencji dla dykasterii do spraw ewangelizacji. Papież podkreślił, że Kościół musi nieustannie głosić Ewangelię, wspierane obietnicą, że Pan Jezus zawsze będzie z nami.
1: Ewangelizacja musi pozostać podstawową motywacją każdego działania Kościoła powszechnego i wspólnot lokalnych. Tylko w ten sposób sama wiara jest na nowo odkrywana w swoim pięknie i najlepiej wyraża swoją wiarygodność. Głoszenie Ewangelii, które budzi nadzieję, nie jest propozycją utopijną. Jest świadectwem, które przyciąga, ponieważ objawia wezwanie do miłości i prawdy.
0: Leon XIV zwrócił uwagę na obecną we współczesnym świecie obojętność, a zarazem na pojawiające się już przebudzenie religijne, zwłaszcza wśród młodych.
1: Na szczególną uwagę zasługuje silne zapotrzebowanie na duchowość, które zwłaszcza wśród młodzieży zyskuje na sile. Nowe pokolenie nie ma uprzedzeń wobec Ewangelii, wręcz przeciwnie. Wielu, gdy ją na nowo odkrywa, pragnie ją lepiej poznać, ponieważ wyczuwa, że kryje się w niej sekret prawdziwego szczęścia.
0: Odwołując się do nauczania Benedykta XVI, papież przypomniał, że to właśnie świętość życia najmocniej przekonuje ludzi do piękna wiary. Dziś w Rzymie ważny dzień dla Polski i czcicieli błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od dziś w Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu czczone będą relikwie prymasa tysiąclecia. Ta starożytna świątynia była kościołem tytularnym kardynała Wyszyńskiego. Z tej okazji do Rzymu przyjechał aktualny prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Rano przewodniczył mszy przy grobie świętego Jana Pawła II. W homilii nawiązał do przypadającej dziś 45. rocznicy śmierci kardynała Wyszyńskiego, a zarazem święta Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana.
2: W liście do moich kapłanów prymas Wyszyński napisał między innymi, że tu w Rzymie, pod dzisiejszymi ruinami Palatynu, znajduje się stara bazylika Santa Maria d'Antiquia, a w niej na jednej ze ścian bardzo ciekawy fresk, krzyż, na którym Chrystus ubrany jest w kapłańskich szatach. Ten kapłański krucyfiks, jak tłumaczył moim kapłanom prymas tysiąclecia, pokazuje, że na Chrystusa trzeba nam patrzeć prawdziwie kapłańskimi oczami.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Pięć minut po godzinie 19. A w pogodzie bez na szczęście większych zmian, 17 stopni trochę ponad w stolicy i okolice, wilgotność ponad 34%. Jeśli chodzi o temperatury w tejże okolicy, to najchłodniej w tym momencie w Brzuzach, w Żądzy, w Mińsku 15 stopni, 16 mamy w Raszynie, Pruszkowie, w Nadarzynie. Czy jest gdzieś 14? Przynajmniej w okolicach stolicy nie notujemy. Jeśli chodzi o ciśnienie, to mamy delikatny wzrost, prawie 1007 hektopaskali. Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Wojciech Dąbrowski, witam i zapraszam. Muzycznie za chwilę Margaret Becker, będzie James Blunt, no i także nasza polska grupa Feel z Damianem Skoczykiem w duecie. Nazwijmy to w ten sposób. Jak żeby inaczej, jak to po 19 będzie także Ewa Pietrzak i audycja Wychowywać, ale jak...

0: Carry Home, James Blunt, Radio Warszawa. Oczywiście na 106.2 FM, 13,5 minuty po 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Miejcie odwagę kierować się w życiu prawym sumieniem. Zaapelował dziś do parlamentarzystów arcybiskup Adrian Galbas podczas wprowadzenia do kaplicy sejmowej relikwii błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. 28 maja mija 45. rocznica śmierci prymasa tysiąclecia. Z tej okazji metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas odprawił w kaplicy sejmowej mszę świętą, podczas której wprowadzone zostały tam relikwie beatyfikowanego przed 5 laty prymasa Wyszyńskiego. Przypomniał arcybiskup Galbas, że w tym roku Kościół przeżywa wiele rocznic związanych z życiem i posługą prymasa. 125. rocznicę urodzin, 80. rocznicę przyjęcia sakry biskupiej, czy właśnie 45. rocznicę śmierci. Relikwie błogosławionego są dla nas wartością bezcenną, ponieważ pozwalają nam już teraz przekroczyć próg świata widzialnego i niejako dotknąć świata niewidzialnego, powiedział arcybiskup. Ale ja wrócę do tych pierwszych słów, które powiedziałem, które arcybiskup powiedział do parlamentarzystów. Oczywiście do tych, którzy chcieli go słuchać i byli w tej kaplicy. Miejcie odwagę kierować się w życiu prawym sumieniem. Apelujemy do wszystkich parlamentarzystów, bezwzględnie wszystkich.

0: Tu Radio Warszawa, 21 minut po 19.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Drodzy Państwo, w tym szczególnym tygodniu obchodzimy święto i dzień mamy. Dlatego właśnie w audycji Wychowywać, ale jak, mamy goszczą i krują na antenie Radia Warszawa pani Agnieszka Rozenek-Przybylska, mama sześciorga dzieci i proszę pochwalić się, ilu wnucząt?
3: Pięciorga.
2: Pięciorga wnucząt, witam serdecznie, dzień dobry. Nasi sympatycy na pewno rozpoznają głos uśmiechniętej pani Agnieszki. Pani Agnieszko, czym jest dla pani macierzyństwo i czy od małego chciała pani zostać mamą?
3: Ojej, to pytanie skomplikowane.
2: Dlaczego?
3: Najpierw odpowiem na drugą część pytania. Nigdy nie myślałam o tym, że będę mamą. A druga część pytania, która była pierwszą, macierzyństwo, czym jest dla mnie cudowną drogą. Drogą, tak naprawdę drogą do świętości i odkrywaniem. Pan Bóg jest niesamowity po prostu, ponieważ odkrywa przed nami cały czas nowe, różne przestrzenie w macierzyństwie. I te przestrzenie otwierają się wraz, tak to postrzegam, wraz z upływem czasu. Macierzyństwo zupełnie ma inny wymiar, kiedy dzieci są maleńkie, kiedy dzieci są dorastające w okresie buntu, a zupełnie inaczej, kiedy dzieci są dorosłe.
2: Co jest najpiękniejsze i co jest najtrudniejsze w macierzyństwie?
3: No przepiękne jest to po prostu, jaką można mieć relację z dziećmi. Jak dzieci były w takim okresie buntu właśnie, to nawet nie marzyłam o tym, że mogą być takie przepiękne chwile, jakie są teraz. Że dzieci mają do mnie zaufanie, że mogą do mnie zadzwonić, że powiedzą mi o swoich takich czasami trudnych kawałkach, ale też tych pięknych. Ja staram się absolutnie nie wchodzić w rolę przyjaciółki, bo to nie jest rola mamy, ale tak być przy tych dzieciach, towarzyszyć im w różnych momentach i tych pięknych i tych trudnych. I to chyba dla mnie teraz jest takie najpiękniejsze, że telefony w ciągu dnia są nieustające, dzień po dniu. Czasami to jest takie piękne, rozczula mnie. Halo, mamcia, no co tam się u ciebie dzieje? Czemu ty się do mnie dzisiaj nie odzywasz? No po prostu takie, no takie proste, nieskomplikowane, ale tak, no czuję w tym taką miłość.
2: Piękne to jest, ale czy pani podczas tej swojej życiowej roli, jaką jest macierzyństwo, zwracała się do kogoś o pomoc, o poradę, o wsparcie? Takich, na pewno zdarzały się chwile dylematu, prawda? Co ja mam teraz zrobić? Jak mam mu czy jej pomóc, prawda? Czy dobrze robię, czy jestem wystarczająco dobrą mamą?
3: No tak, na początku mi się wydawało, że ja jestem mamą, która zjadła wszystkie rozumy i wszystko wie najlepiej. I długo trwałam w tej takiej błogiej nieświadomości swojej próżności. Dopóki nie przyszły trudności i problemy. I to właśnie, myślę, że to właśnie jest bardzo nam potrzebne, bo wtedy najbardziej zwracamy się tak w stronę Pana Boga i szukamy ludzi. A On zawsze nam postawi na drodze takich ludzi, którzy są nam w tym momencie potrzebni. Oczywiście była i pomoc psychologiczna, była i pomoc ze strony innych rodziców, którzy mieli doświadczenie i takie, o matko, zachłystywanie się, ojej, to tak? Ojej, to ja nie wiedziałam, że to tak trzeba, jest zupełnie inaczej. Także myślę, że bez tej pomocy i tak uczymy się zawsze na swoich błędach, ale niektórych możemy uniknąć, bo są pewne sprawdzone recepty i warto z nich korzystać. Nie ma takiej potrzeby, żeby, nie wiem, obijać się przy okazji też swoje dzieci, kiedy możemy po prostu korzystać z pomocy.
2: Pani Agnieszka Rozenek-Przybylska jest z nami w tym tygodniu. Bardzo serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
3: Panem Bogiem.

0: Duran Kitenki, Life is a Roller Coaster. No, czasami nie tylko życie jest jak roller coaster, ale także i pogoda.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Pamiętam, jak dziś było, to no powiedzmy 8-9 lat temu, jak na tak zwaną majówkę wybrałem się z rodziną w góry. I drugiego dnia maja w miejscu naszego noclegu na górze wysoko spadł obfity śnieg. Drugi dzień maja. Nie powiem, byłem lekko zaskoczony. Musiałem dosyć szybko przeparkować samochód, żeby móc następnego dnia zjechać w ogóle z tej góry, bowiem przy dużej ilości opadów z tego miejsca zjechać by się nie dało. Ale to był drugi dzień maja. A tutaj Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dziś ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla województw w północnej, ale także i centralnej i południowej części kraju. Lokalnie przy gruncie temperatura spadnie do minus 2. Śniegu na razie nie przewidują, aczkolwiek wszystko się może wydarzyć. Ostrzeżenia dotyczą pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz województwa mazowieckiego. Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 3 stopni, natomiast przy gruncie może być nawet minus 2. Temperatura będzie zróżnicowana przestrzennie, a przymrozki będą miały charakter lokalny. Co to oznacza? No, że może w Warszawie tych minus 2 przy gruncie nie będzie. Jak będzie? Zobaczymy. Po godzinie 20 sprawdzę dla Państwa prognozę pogody na dzień jutrzejszy.

0: Dancing Queen Jamba w Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Ciekawostka. Państwo Watykańskie wkrótce będzie w stanie produkować więcej energii słonecznej niż zużywa, stając się pierwszym państwem na świecie, które tego dokona. Międzynarodowy traktat z Włochami, który to umożliwia, wszedł w życie dziś, poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Traktat między Stolicą Apostolską a Republiką Włoską został podpisany 31 lipca ubiegłego roku, a jego ratyfikacja trwała około 10 miesięcy. Na mocy porozumienia Watykan może teraz zbudować ogromną elektrownię fotowoltaiczną na terenie o powierzchni około 420 hektarów na północ od Rzymu, czyli około 10-krotnie większym niż sam Watykan. Teren w Santa Maria di Galleria jest eksterytorialny na mocy traktatów laterańskich z 1929 roku i należy do Watykanu. Przez dziesięciolecia Watykan wykorzystywał głównie do obsługi dużych wież nadawczych, krótkofalowych, średniofalowych dla Radia Watykańskiego. Ten kanał dystrybucji mediów watykańskich stracił na znaczeniu i pomysł przekształcenia terenu w farmę fotowoltaiczną zrodził się z inicjatywy jeszcze papieża Franciszka. Zgodnie z umową Watykan będzie dostarczał energię słoneczną generowaną do włoskiej sieci elektroenergetycznej. Ja tylko powiem, że skoro to jest około 420 hektarów, czyli 10 razy mniej niż sam Watykan, to ile hektarów fotowoltaiki byśmy potrzebowali na zapotrzebowanie dla naszego kraju? Takie pytanie do matematyków? A może do ekologów?

0: Tu Radio Warszawa, za 2,5 minuty 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jak to było?
3: Na górze róże.
2: Wciąż kwitną bzy.
3: Nie, na dole fiołki.
2: A może na dole nie zapominajki?
3: To się nie rymuje.
2: Ale bzy pięknie pachną.
3: Ale się nie rymują z różami.
2: A czy w życiu musi się wszystko rymować?
3: Warto by było na poranek ustalić jednak wspólną wersję.
2: Przemyślę to.
3: Masz czas do rana. Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku.
2: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
3: Jednak potrafisz rymować.
2: Zapraszają Jarek Wydra
3: i Weronika Ostrowska.
4: Zbliżają się wakacje. Wielu z nas wybierze się do Egiptu. Pośród palm znajdują się nie tylko minarety, ale i wieże kościołów.
5: Powiemy sobie o tym nie tylko, jak chrześcijaństwo do Egiptu dotarło, ale jak wygląda współcześnie.
4: Zapraszam na Ucho Igielne już w sobotę o 18.30 i w niedzielę o 11.30. Mariola Serafin
5: i Piotr Urbański.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W najnowszym sieci Marek Budzisz alarmuje. Zaczęła się wielka gra. Mnożą się prowokacje. Kreml eskaluje napięcie. Czy uderzy? Polecam sieci. Jacek Karnowski.
7: Dzień dobry, tu Michał z Radia Warszawa. W Newsroomie dbam o to, by każda informacja lokalna, która do Państwa dociera, czy to zza rogu ulicy, czy z drugiego końca regionu, była rzetelna, sprawdzona i zawsze na czas. Radio Warszawa rozwija się dzięki Państwa niezwykłej życzliwości. Jesteśmy tu dla Was, ale i dzięki Wam. Jeśli rzetelna informacja i nasza misja są dla Państwa ważne, prosimy o wsparcie. Wystarczy wejść na stronę radiowarszawa.com.pl i kliknąć w zakładkę Wspieraj. Każdy gest, każda złotówka to dla nas realny fundament do dalszej pracy. Dziękuję, że tworzycie to radio razem z nami. Wasze zaufanie to dla nas najważniejszy news każdego dnia.
8: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policjalną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
1: O reklamie.
0: Minęła 20.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: W Warszawie mamy w tym momencie około 16 stopni Celsjusza. Temperatura spadnie dziś do 6. 3 na szczęście nie będzie, ale no to 6 to jednak nie 12. Jutro w ciągu dnia nawet 22 stopnie i zachmurzenie duże miejsce.

0: Jeszcze nie teraz. Program o tym, że życie w dojrzałym wieku może być piękne i pełne sensu. Zaprasza Mariusz Dorot.
1: Dzień dobry. Razem z nami jest ksiądz Adam Wtulich, salezjanin. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam Pana, witam Państwa.
1: A jak ksiądz Adam w studiu Radia Warszawa w audycji Jeszcze Nie Teraz, to na pewno padnie pytanie o kalendarz liturgiczny, jak mamy czytać naszą starość, nasze starzenie się, nasze tu i teraz w kontekście Bożego Słowa, tych uroczystości, które za nami i które przed nami trochę jesteśmy, tak jak każdy człowiek, rozpięty właśnie wobec wymiaru tego duchowego. A dziś chciałbym szczególnie położyć na nasze serce fakt taki, że żyjemy w takim świecie, gdzie jest pełno wiadomości, pełno powiadomień i różnych ekranów. To wiadomo, możemy rozmawiać z kimś na drugim końcu świata, a jednocześnie tygodniami, dniami nie usłyszeć prawdziwego pytania, co u ciebie, jak się masz, księże Adamie.
2: To prawda, że żyjemy w świecie, który dostarcza nam całą masę różnych informacji, niestety w znacznej mierze negatywnych i złych, dlatego że to są takie najbardziej chwytliwe informacje i one skupiają naszą uwagę i też sprawiają to, że zaczynamy myśleć o trudnych rzeczach, zaczynamy się przejmować. Oczywiście mamy się przejmować losami człowieka i losami świata. Do tego też jesteśmy stworzeni, aby w jakiś sposób czuć się też współodpowiedzialnym za to wszystko, co się dzieje i na tyle, na ile mogę, na tyle, na ile potrafię ten świat naprawiać. Ale jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić naszą uwagę, że rzeczywiście żyjemy w świecie, który cały czas ma nam coś do powiedzenia, jakby nie milknął, a my potrzebujemy takich momentów, które trochę zamykają nas w sobie, ale też to nie chodzi o odizolowanie się, ale o pewnego rodzaju takie wewnętrzne skupienie dla siebie, ale również dla tych, których mam wokół siebie. I tutaj szczególnie myślę o jakiejś zasadniczej roli rodziny, a w przypadku takim, kiedy już ta ludzka rodzina ginie nam powoli z horyzontów z różnych powodów, to myślę o zasadniczej roli takiej rodziny, którą może stać się jakaś konkretna wspólnota w Kościele. Dlaczego o tym mówię? Przeżywaliśmy niedawno uroczystość zesłania Ducha Świętego. W tym roku w liturgii Słowa, w Niedzielę Ducha Świętego, były pięknie zestawione ze sobą dwa czytania. Jedno z Ewangelii według świętego Jana. To jest moment przypominający nam, pokazujący nam dzień zmartwychwstania Jezusa i ten moment, w którym Jezus przychodzi do wspólnoty apostołów, do Wieczernika. A drugi moment to było pierwsze czytanie pokazujące, oczywiście z Księgi Dziejów Apostolskich, pokazujące nam również Wieczernik pełen apostołów, ale w dniu zesłania Ducha Świętego. Ja może pozwolę sobie przeczytać te dwa fragmenty z Pisma Świętego. One nie są długie. Pierwszy z Ewangelii według świętego Jana. To jest rozdział 20, wersety od 19 do 23. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana, a Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są

0: im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. To jest pierwszy tekst biblijny, na co chciałbym zwrócić naszą uwagę, na postawę apostołów. Oni są po doświadczeniu śmierci Jezusa. Są w dramatycznym momencie swojego życia. Mają świadomość tego, co się dokonało z Jezusem, ale też mają świadomość tego, co się dokonało w ich życiu. Czego oni dokonali albo czego nie dokonali, zostawiając Jezusa w godzinie Jego męki. I co robią apostołowie w tym momencie? Szukają wspólnoty. Idą do wieczernika. Idą w miejsce, które mówi im o Jezusie, ale również mówi im o nich jako o wspólnocie. Szukają jeden drugiego. W tym trudnym momencie swojego życia nie pozostają sami, nie rozpraszają się, ale szukają miejsca, gdzie mogą być razem. I owego pierwszego dnia tygodnia, czyli rozumiemy, że to jest dzień zmartwychwstania, pośród nich staje Jezus. Przychodzi do wieczernika i co ważne, drzwi pozostają zamknięte. Przychodzi, staje pośród nich, mimo drzwi zamkniętych i pierwsze słowo, które im daje, to jest słowo pokój wam, a potem weźmijcie Ducha Świętego. Przeżywaliśmy przed chwilą uroczystość zesłania Ducha Świętego, a oto tutaj widzimy, jak Jezus posyła tego Ducha, czyli dar, który zapowiedział apostołom w momencie, kiedy ukazuje im się jako zmartwychwstały. Ale tutaj to posłanie Ducha Świętego, to tchnienie Ducha Świętego jest w konkretnym celu. Jezus mówi, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. To jest takie udzielenie Ducha Świętego dla konkretnej posługi apostolskiej, którą jest udzielanie rozgrzeszenia, tak? Czyli bycie szafarzami Bożego miłosierdzia. To jest pierwszy moment. A drugi moment to jest moment z Księgi Dziejów Apostolskich, ten fragment mówiący o zesłaniu Ducha Świętego wprost na apostołów i na Maryję, którzy po wniebowstąpieniu, to jest ważne, po wniebowstąpieniu idą do wieczernika i tam razem oczekują na zesłanie Ducha Świętego. Przeczytam ten fragment. Posłuchajmy, to są dzieje apostolskie, to będzie drugi rozdział, wersety od pierwszego. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Ten sam wieczernik, te same grono apostołów, tutaj w wyraźny sposób też obecna jest Maryja, dlatego że święty Łukasz, czyli redaktor Dziejów Apostolskich, mówi nam o tym, że po wniebowstąpieniu apostołowie razem z Maryją poszli do wieczernika i zesłanie Ducha Świętego i to, co się tam dokonało. Dwa momenty, kiedy widzimy wieczernik, dwa momenty, kiedy widzimy wspólnotę, dwa zupełnie różne momenty.
1: I rodzą się pytanie, kto dziś potrzebuje Ducha Świętego? Czy senior samotny po śmierci współmałżonka? Czy młody człowiek żyjący tylko online? A może ludzie, którzy mają kontakty, ale nie mają relacji? Jak nie zamienić wiary w samotną religijność? O tym już za chwilę. A naszym gościem jest ksiądz Adam Wtulich, salezjanin. Za chwilę do Państwa wrócimy.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Mariusz Dorot przed mikrofonem, razem z nami ksiądz Adam Wtulich, salezjanin. Księże Adamie, przytoczył nam ksiądz dwa ważne fragmenty dotyczące zesłania Ducha Świętego i tak jak myślę o Duchu Świętym, po co nam Duch Święty, no to po to między innymi, aby ta nasza wiara nie była taką samotną religijnością.
2: Dwa momenty, w którym widzimy wieczernik pełen apostołów i obecność Maryi w tym wieczerniku. Te dwa momenty, które przytoczyłem, pierwszy z Ewangelii według świętego Jana, drugi z Dziejów Apostolskich, pokazują nam wspólnotę apostołów w trudnym momencie. O pierwszym już trochę powiedziałem, kiedy apostołowie po śmierci Jezusa idą do wieczernika, aby być razem, aby razem przeżywać ten moment niepewności dla nich. A drugi moment to jest moment, kiedy są w wieczerniku, oczekując na zesłanie Ducha Świętego. To zesłanie, o którym opisuje nam już Łukasz, apostoł ewangelista, ten, który jest redaktorem Dziejów Apostolskich. Proszę zauważyć, że po 40 dniach od zmartwychwstania Jezus wstępuje do nieba. Czyli apostołowie tracą Jezusa z pola widzenia. Mają w świadomości to, pamiętają o tym, że Jezus im mówi: dam wam Ducha Świętego. Ducha, który was wszystkiego nauczy. I co robią? Autor Dziejów Apostolskich o tym nam mówi wprost. Idą do wieczernika. Idą do wieczernika, zamykają się w wieczerniku, apostołowie razem z Maryją i przez 10 dni, co robią? Trwają na modlitwie. Są przede wszystkim razem. Każdy z nich przeżywa jakąś niepewność. Był moment zmartwychwstania. Ucieszyli się tym, że Jezus żyje. Widzieli Go, jedli z Nim. Są przekonani o tym, że dokonało się to wszystko, co im zapowiedział, i w pewnym momencie Jezus wstępuje do Ojca. Znowu Go tracą. Znowu przychodzi moment zastanowienia i idą do wieczernika, aby modlić się, i jest z nimi obecna Maryja. I teraz dwa, nazwijmy to, zstąpienia Ducha Świętego. To pierwsze, o którym już mówiłem, w dzień zmartwychwstania, kiedy Jezus udziela apostołom ducha i to się dokonuje tak bardzo spokojnie. I to drugie, w dzień Pięćdziesiątnicy, czyli 10 dni po wniebowstąpieniu Jezusa, przeżywaliśmy w ostatnią niedzielę uroczystość zesłania Ducha Świętego. Wspominaliśmy ten moment, co tam się dzieje. Autor Dziejów Apostolskich nam opowiada, tak? Nagle dał się słyszeć z nieba jakiś szum, jakiś wicher, jakieś płomienie, jakby języki ognia i tak dalej. Czyli możemy sobie wyobrazić, że zatrzęsła się cała Jerozolima. I w pewnym momencie te drzwi wieczernika zostają jakby rozwalone. Duch Święty to sprawia, że ten wieczernik nabiera zupełnie nowego znaczenia. A w wieczerniku apostołowie i Maryja, którzy otrzymują Ducha Świętego, są we wspólnocie, razem czekają na dary Jezusa, są razem w trudnych momentach ich życia, a potem umocnieni Duchem Świętym wychodzą i do wieczernika już nie wracają. Do wieczernika jako do tej przestrzeni, ale wracają do innych wieczerników. Do tych wieczerników, które zakładają, bo zaczyna się zakładanie wspólnot Kościoła. Czyli tych wspólnot, gdzie ludzie przeżywający różne trudności, różne problemy są razem. I to jest właśnie to, o czym też Pan zaznaczył na początku, tak? Siła bycia we wspólnocie i kształtowania własnej wiary poprzez jakąś pobożność, poprzez religijność, ale cały czas myślimy kształtowania własnej wiary. Wiary, która jest relacją z Bogiem, ale wiary, w której dzięki tej relacji odnajdujemy jakieś antidotum na trudności, które przeżywamy.
1: Czyli można by powiedzieć, że takim największym cudem współczesnym Ducha Świętego może nie jest jakaś spektakularność, ale może jest to człowiek, który jeszcze potrafi usiąść obok drugiego i naprawdę go wysłuchać, być przy nim, towarzyszyć.
2: Człowiek, który potrafi usiąść obok drugiego, wysłuchać go, towarzyszyć mu, czy też człowiek, który potrafi usiąść w gronie innych i podzielić się tym, co przeżywam, tak? I jeżeli w tym wszystkim jest pieczęć Ducha Świętego, jeżeli w tym wszystkim jest Pan Bóg, to jak to się nazywa? To się nazywa Kościół. To się nazywa wspólnota Kościoła.
1: W kontekście nabożeństw majowych do Maryi i Maryi obecnej w czasie modlitwy w Wieczerniku, dlaczego tak wielu ludzi wraca do Maryi pod koniec swojego życia, na starość?
2: Myślę, że dlatego, że Maryja jest bardzo czytelna. Maryja jest bardzo czytelna. Maryję odnajdujemy jako piękną. Ja uwielbiam to wezwanie ze Starego Testamentu, ale też to wezwanie, które śpiewamy w godzinkach. Wszystka piękna jesteś, przyjaciółko moja. To pokazuje to, kim jest Maryja. Ona staje się nam bardzo blisko, bo uświadamiamy sobie, że choć jest Matką Jezusa, Syna Bożego, to jest również jedną z nas. Jest obok nas, jest razem z nami. Myślę, że to właśnie sprawia, kiedyś usłyszałem takie piękne zdanie, że macierzyńskość Maryi sprawia to, że bliżej nam ku sobie. Że to, że wszyscy mamy Maryję jako matkę, sprawia, że bliżej nam ku sobie. I pewnie dlatego łatwiej nam w tym późniejszym momencie naszego życia do Maryi powracać, do pobożności maryjnej, dlatego że ona jest prosta. Ale nie też jest prostacka, ale jest prosta, a zarazem bardzo głęboka.
1: Ale też mi się tak wydaje, że Maryja, no, patrząc na relację z Jezusem, no, nie zatrzymała tego cierpienia i śmierci i ona jest taka właśnie, dlatego nam jest łatwiej być z nią może.
2: Ona, widzimy ją cierpiącą.
1: Była obecna.
2: Tak, widzimy ją cierpiącą, tak? Powiem tak, możemy nasze życie możemy przyłożyć do życia Maryi. I naprawdę w życiu Maryi zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą odnaleźć kawałek swojego życia. Wszystko to, co przeżywała od samego początku aż do samego końca, to wszystko nazywa się człowieczeństwo. I to, czego człowiek doświadcza, co człowiek przeżywa.
1: Taka nasza matka duchowa, ale może to też dlatego, że w jakiś sposób Maryja potrafi oswoić ten lęk, strach przed przemijaniem, to, że się starzejemy.
2: Pewnie tak. I myślę, że to też jest to, że Maryja pokazuje nam właściwy kierunek, tak? W niebo wzięta. Przeżywamy uroczystość wniebowzięcia, będziemy ją przeżywali 15 sierpnia, ale o czym nam mówi ta uroczystość? Co nam pokazuje? To, że Maryja otrzymała nagrodę za swoje piękne życie. Została wzięta do nieba. Z ciałem i duszą wzięta do nieba, to znaczy nagrodzona za piękne życie. Nagrodzona za piękne życie. To jest perspektywa dla nas. To jest perspektywa dla nas.
1: Czyli takiego szukamy miejsca, gdzie ktoś jeszcze będzie przy nas trwał. Tak myślę sobie o tych nabożeństwach majowych, maryjnych. I tak jest takie pokolenie, które patrzy na to z dystansem, ale myślę, że wiele możemy nauczyć się od starszego pokolenia w przeżywaniu wiary.
2: W czasie nabożeństwa majowego śpiewamy litanię loretańską. Czym jest litania loretańska? Niczym innym jak pięknym obrazem tego, kim jest Maryja. Te wszystkie tytuły, które tam są powkładane, to są jakieś takie szczególne znaki Matki Bożej. Pewna charakterystyka Matki Bożej. To, kim ona jest. Jest Matką Zbawiciela, Matką Kościoła, ale jest również ucieczką grzeszników, pociechą strapionych, wspomożycielką wiernych, Arką Przymierza, Bramą Niebieską i tak dalej, i dalej. Królową Aniołów, Królową Apostołów i jest Matką Kościoła. A to święto Matki Kościoła obchodzimy zawsze kolejnego dnia po uroczystości zesłania Ducha Świętego.
1: W studiu Radia Warszawa jest razem z nami ksiądz Adam Wtulich, salezjanin. Za chwilę do Państwa wrócimy.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Mariusz Dorot przed mikrofonem, razem z nami ksiądz Adam Wtulich, salezjanin. Dotknęliśmy tematu Maryi. Trochę z drugiej strony tak sobie myślę, że z jednej strony jest taka bliska nas, a z drugiej strony no właśnie tak Matka Kościoła to taki jakiś taki dogmat, coś wielkiego, potężnego, takiego wyobcowanego, takiego dalekiego. Tak sobie o tym myślę teraz.
2: Ja wrócę znowu do Wieczernika. Wrócę znowu do Wieczernika, do tego momentu po śmierci Jezusa w dniu zmartwychwstania, ale może bardziej jeszcze do tego momentu, kiedy już w Dziejach Apostolskich Maryja razem z apostołami trwała na modlitwie. Proszę zobaczyć, że od tego momentu, kiedy w Kanie Galilejskiej, to jest początek publicznej działalności, to Ewangelia Jana nam o tym mówi. Maryja mówi do sług: uczyńcie wszystko, co wam powie Jezus. To w kontekście wydarzenia w Kanie Galilejskiej, przemiany wody w wino i tak dalej. Kiedy ci słudzy pytali się, co mają zrobić, Maryja mówi: uczyńcie wszystko, co wam powie mój syn. Od tego momentu Maryja już nie wypowiada żadnego słowa. W Dziejach Apostolskich Maryja nie wypowiada żadnego słowa. Nie mamy zapisanego żadnego słowa. To nie znaczy, że ona milczała i nic nie mówiła, ale ja tutaj odczytuję właśnie, w tej postawie odczytuję rolę Maryi w Kościele, we wspólnocie Kościoła. Ta rola jest taką rolą wspomagającą. To jest taka obecność, która nie jest oceniająca. To jest obecność, która jest pełna takiej matczynej wrażliwości, kobiecej wrażliwości, delikatności. To jest taka obecność, której myślę w tamtym momencie potrzebowali apostołowie, w momencie tej takiej niepewności, którą wewnętrznie przeżywali, może zewnętrznie też jakoś pokazywali. I tam rola Maryi. I to jest właśnie rola Maryi w Kościele. To nie jest rola nie wiadomo jak wybijająca się. To my Maryję stawiamy na piedestałach, a ona chce pozostać w taki sposób z Kościołem, jak była w Wieczerniku. Matka Kościoła. To znaczy matka, która jest obecna, matka, która kocha, matka, która rozumie. Jest taka piękna piosenka religijna. Była cicha i piękna jak wiosna. I tam w refrenie śpiewamy: matka, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas. Matka zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami w każdy czas. Ta pobożna pobożność, prosta pobożność, jak pięknie nam pokazuje, ale idę właśnie do tego tytułu Matki Kościoła i obecności Maryi w Kościele w taki sposób. 8 grudnia 1981 roku papież Jan Paweł II pobłogosławił wizerunek Matki Bożej na ścianie zewnętrznej Pałacu Apostolskiego w Rzymie. Każdy, kto był na placu Świętego Piotra, kiedy spoglądamy wprost na Bazylikę Świętego Piotra, po prawej stronie widzimy piękną mozaikę Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na ręku. To jest mozaika, która znalazła się tam za sprawą Jana Pawła II. To było wotum wdzięczności za ocalenie życia Jana Pawła II 13 maja 81 roku. Jan Paweł II był przekonany o tym, że to Maryja uratowała mu życie i ta mozaika właśnie na ścianie jego domu miała być znakiem. Tam są dwie krótkie łacińskie sentencje. Jedna to jest sentencja Totus Tuus, czyli zawołanie Jana Pawła II, a druga, która jest trochę niżej, to jest sentencja Mater Ecclesiae, czyli Matka Kościoła. W sercu Kościoła wizerunek Matki Kościoła. Jeszcze jedna rzecz. Ten tytuł Matka Kościoła znalazł się też dzięki interwencji, tak to nazwijmy, biskupów polskich, którzy byli zgromadzeni na Soborze Watykańskim II. W 1964 roku papież Paweł VI, dzisiaj święty Paweł VI, nazwał Maryję Matką Kościoła i wprowadził ten tytuł. I trzeba nam powiedzieć i pamiętać o tym, że na Soborze był obecny biskup krakowski Karol Wojtyła. Więc ten tytuł Matki Kościoła w nim pracował, dlatego ten napis w sercu Kościoła.
1: A jak koi lęk przed światem pozornych relacji i technologiczną samotnością współczesny papież, nasz, żyjący tu i teraz?
2: Podkreśla to, co jest istotne. Kilka dni temu, w poniedziałek, w święto Matki Kościoła, Ojciec Święty podpisał swoją pierwszą encyklikę, taką dla każdego papieża chyba najważniejszą. To encyklika Wspaniałe Człowieczeństwo. Wspaniałe Człowieczeństwo, czyli papież podkreśla to, jak ważny jest człowiek, który ma swoją godność. Na każdym etapie życia, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Papież w tej encyklice, ja jeszcze jej całej nie przeczytałem, przejrzałem tylko niektóre momenty. Papież w tej encyklice odnosi się do tego wszystkiego, co dzisiaj dzieje się w świecie.
1: Czyli, że sztuczna inteligencja nie zastąpi relacji, nie zastąpi wiary, nie zastąpi obecności drugiego człowieka.
2: Nie zastąpi nam człowieka. Sztuczna inteligencja nie jest człowiekiem. Sztuczna inteligencja jest sztuczną inteligencją, jest wytworem człowieka. To człowiek wytworzył, czy też doprowadził do takiego momentu, że dzisiaj możemy mówić o sztucznej inteligencji. Ale człowiek jest jeden, jedyny, niepowtarzalny w swoim rodzaju, korona stworzeń, księga rodzaju, moment, kiedy Bóg stwarza świat, Bóg stwarza wszechświat, stwarza człowieka i mówi bardzo dobre, korona stworzenia.
1: Tak się zastanawiam, czy dzisiaj my żyjemy właśnie trochę tak jak apostołowie przed pięćdziesięciotnicą.
2: My możemy żyć tak jak apostołowie przed pięćdziesiątnicą. Szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy razem. Kiedy nie boimy się mówić o tym, co przeżywamy. Kiedy pragniemy być we wspólnocie. Takiej wspólnocie, która mnie niesie, która mi pomaga, która mi towarzyszy, która modli się ze mną i modli się za mnie.
1: Czyli mamy w sobie zdolność relacji. Sztuczna inteligencja nie ma tej zdolności obecności
2: relacji. My jesteśmy stworzeni do relacji. My jesteśmy stworzeni do relacji. Nikt z nas nie jest samotną wyspą. Każdy z nas tęskni za drugim człowiekiem. W każdego z nas relacja jest naturalnie wpisana. To jest istota bycia człowiekiem. Być we wspólnocie. Stworzył Bóg mężczyznę i kobietę. Do relacji. Do tego, aby te relacje tworzyli.
1: Czyli Duch Święty jest przeciwieństwem izolacji. Możemy Go prosić o to właśnie, żeby nie być samotnym.
2: Duch Święty zawsze działa w jedności Trójcy Świętej. A Trójca Święta to jest idealny obraz wspólnoty, idealny obraz relacji, jaka panuje w jedności, w miłości, w tym wszystkim, co jest najpiękniejsze.
1: Pozostaje nam nic innego, tylko trwać na modlitwie w relacji z Bogiem.
2: I z innymi ludźmi.
1: Działać w swoim zakresie powołania i udać się w pielgrzymkę.
2: W pielgrzymkę, tak jest. Pielgrzymki zawsze są potrzebne i zawsze przynoszą korzyść. Zachęcamy, zaczyna się już za chwilę lato, czas różnych pielgrzymek, wypraw, wędrowania z miejsca na miejsce. Skorzystajmy.
1: Ale też duchowych pielgrzymek,
2: też może duchowych, ktoś nie może. Tak, też duchowych. Odwiedzajmy te miejsca, w których jeszcze nie byliśmy. Jak nie możemy fizycznie, to przynajmniej duchowo.
1: W studiu Radia Warszawa był ksiądz Adam Wtulich, salezjanin. Bardzo dziękuję, księże Adamie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Ta audycja powstała dzięki wsparciu słuchaczy. Zapraszamy i Państwa do tego grona. Łatwo mogą Państwo do niego dołączyć na stronie internetowej radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam.
0: Jeszcze

0: Tu Radio Warszawa, za 15,5 minuty, godzina 21. Wędrujemy do Sulejówka Miłosny.
1: Przystanek Parafia.
2: Kochani, witam serdecznie, Katarzyna Nagórniak, jestem z Sulejówka, jestem parafianką parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie, bo to jest bardzo ważne. Chciałam powiedzieć, że zaprosić oczywiście do naszej parafii. Myślę, że jesteśmy tutaj dużą, ogromną rodziną. Oprócz tego, że jesteśmy rodziną parafialną, to jesteśmy też rodziną churalną, rodziną pielgrzymkową. Jeśli ktoś rozważa, gdzie chciałby mieszkać, to Sulejówek to jest najlepsze miejsce pod Warszawą. To mogę powiedzieć, także zapraszam serdecznie. Myślę, że światełko i słoneczko w każdym kierunku. Bardzo, bardzo, bardzo polecam i zachęcam. I będzie mi miło Was gościć i słyszeć.
3: Więcej na temat tej parafii, drodzy Państwo, i tego, dlaczego tak kochają śpiewać, między innymi, i zaangażowania kapłanów także w niedzielę o godzinie 20. Do usłyszenia. Pozdrawiamy.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Słońce, deszcz, a może majowy zawrót głowy? Mnóstwo zapachów, kolorów i kojący smak kawy w Twoim ulubionym kubku. Z Radiem Warszawa środek dnia będzie zawsze udany, a kawa najlepiej smakuje w dobrym towarzystwie. Kawa na wynos. W Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zapraszam. Zofia Kozorawska.
2: Szlakiem Świętych. To moment, w którym będziemy w Radiu Warszawa zadawać pytanie, czy miejsce ma związek ze świętością. Czy w jakimś miejscu świętość była drogowskazem, czy bez tego miejsca ktoś mógłby zostać świętym, albo czy mógłby zostać świętym w innym miejscu. O tym i o innych sanktuariach, ale nie tylko, po prostu miejscach kultu, dniach, a może tak naprawdę konkretnych punktach w życiorysach świętych. Będziemy odpowiadać i szukać tych pytań na antenie Radia Warszawa już w sobotę. Bo 11:30.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
0: Po reklamie.
4: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. To było wielkie dziękczynienie za dar życia i modlitwę o kanonizację. W archikatedrze warszawskiej biskupi, księża, osoby konsekrowane i świeccy modlili się w 45. rocznicę śmierci błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski. Homilię wygłosił biskup pomocniczy Piotr Jarecki, który przypomniał diagnozę prymasa Wyszyńskiego na temat stanu duchowego Polaków.
5: Umiemy trwać godzinami w świątyniach. Stać na placu jasnogórskim jak stara Dąbrowa, ale ulegamy łatwo najsłabszym nawet podnietom do wszystkich grzechów i występków. Jesteśmy duchowo rozdwojeni, rozbici psychicznie, a stąd pozbawieni stylu życia i charakteru narodowego.
4: Biskup Jarecki podkreślał aktualność tych słów i zachęcał do przemiany, która zaczyna się w sercu człowieka.
5: Każdy musi zacząć od siebie, abyśmy prawdziwie się odmienili. A wtedy, gdy wszyscy będziemy się odradzać i politycy będą musieli się odmienić, czy będą chcieli, czy nie. Nie idzie bowiem w tej chwili w ojczyźnie naszej tylko o zmianę sytuacji społecznej. Idzie o to, aby człowiek był nowy, aby nastało nowych ludzi plemię.
4: Kardynał Wyszyński nie przespał swojego życia kapłaństwa i prymasowstwa, mówił biskup pomocniczy warszawski.
5: Nie przespał kontaktu z Bogiem, ulegając światowej duchowości i wchodząc w niedozwolone kompromisy. Potrafił rozeznać złożoność sytuacji społecznej i politycznej i zawrzeć porozumienie z rządem w roku 50. Ale wyznaczał granice. Kiedy je przekroczono, odważnie wypowiedział władzom tego świata non possumus.
4: W tym roku oprócz 45. rocznicy śmierci prymasa Wyszyńskiego przypadają także 125. rocznica urodzin, 80. rocznica konsekracji biskupiej oraz 5. rocznica beatyfikacji.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: Zbliżająca się 4 czerwca uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwana Bożym Ciałem, to czas nie tylko tradycyjnych procesji eucharystycznych, ale także różnych spotkań uwielbieniowych. Jedno z nich, wieczór uwielbienia, zaplanowano w Gliniańce w parafii świętego Wawrzyńca, zapowiada Paulina Sokół.
7: Po raz 11 spotkamy się na błoniach przykościelnych, aby wspólnie wielbić naszego Pana Jezusa Chrystusa. W tegorocznym wieczorze uwielbienia w Gliniance wezmą udział m.in. zespół muzyczny Projekt Uwielbienie, Michał Król. Modlitwę poprowadzi ojciec Marcin Bożądek.
4: Świadectwem podzieli się Paweł Cwyner, a Teatr Tańca Uwielbienia przedstawi pantomimę ewangelizacyjną. Organizatorzy podkreślają, że to spotkanie otwarte dla całych rodzin.
7: Schola dziecięco-młodzieżowa Boże Nutki uwielbi Pana muzycznie, ale także tanecznie. Będą animacje dla najmłodszych. Naszą coroczną tradycją jest wypuszczenie tysięcy balonów jako symbol modlitwy wznoszącej się do nieba. Zapewniamy kącik gastronomiczny.
4: Początek wieczoru uwielbienia w Boże Ciało o 17:00. W sobotę 30 maja w Wyższym Seminarium Duchownym odbędzie się drugi diecezjalny zjazd parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych w diecezji warszawsko-praskiej pod hasłem Uczniowie Misjonarze. Spotkanie ma służyć wymianie doświadczeń i wzmocnieniu współpracy osób świeckich zaangażowanych w życie parafii z duszpasterzami, jak podkreślał w Radiu Warszawa diakon stały Kazimierz Adamaszek. Rady powinny być nie tylko wsparciem, ale przede wszystkim realnym współpracownikiem w budowaniu wspólnoty Kościoła.
8: Ja bardzo bym nie chciał, żeby rady parafialne i ekonomiczne były tylko wsparciem dla księży. Tylko wsparcie to za mało. Żeby one były współpracownikami kapłanów w parafii. To byłoby moje pragnienie.
4: W programie przewidziano wystąpienia m.in. księdza profesora Roberta Skrzypczaka, doktora Michała Łuczewskiego i księdza doktora Piotra Spyry, a także koncert Mateusza Dzięcioła oraz szkolenie medialne dla parafii.

Maryjo, Matko Kościoła, Matko Kapłanów, Nasza Mamo. Przeżywamy dziś święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Nie da się oddzielić Ciebie, Maryjo, od Jezusa. Nie da się oddzielić Ciebie od Kościoła, jak na jasnogórskiej ikonie. Patrzymy teraz w Twoją kochającą twarz w cudownym obrazie. Patrzymy w Twoje oczy, a Ty patrzysz na nas. Patrząc na nas, na świat, na Kościół, na Polskę, czy jesteś smutna, Maryjo? Czy mogłabyś powtórzyć słowa Twojego Syna Jezusa z dzisiejszej Ewangelii? Smutna jest dusza moja, zostańcie tu i czuwajcie ze mną. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Tak, to prawda, Maryjo. Słabe jest nasze ciało, a i nasz duch nie zawsze ochoczy. Ale przybyliśmy, aby czuwać. Wielu z nas tu obecnych, członków apostolatu Margaretka, rozpoczyna ogólnopolskie nocne czuwanie. Twojemu niepokalanemu sercu, Matko Zbawiciela, Matko Kapłanów, powierzamy wszystkich kapłanów. Chcemy zawierzyć Ci nasze parafie i wspólnoty z posługującymi w nich kapłanami. Królowo Polski, spojrzyj na polskie parafie, wśród nich na parafię świętego Sebastiana w Skomielnej Białej, której jestem proboszczem. Zawierzam Ci naszą parafię, schowaj ją w swym niepokalanym sercu. Jakże wielu z nas tu w sanktuarium i przed telewizorami czy radioodbiornikami w domach mówi teraz: Maryjo, ja też Ci zawierzam moją parafię, mojego księdza proboszcza, naszą wspólnotę.

0: Ojo, wysłuchaj tej naszej modlitwy, Matko kapłanów, oblubienico Ducha Świętego. Wypraszaj dary Ducha Świętego dla polskich biskupów i kapłanów, proboszczów, wikariuszy, duszpasterzy, kapelanów, aby z mocą i mądrością prowadzili ludzi do zbawienia. Uzdrowienie chorych. Chcemy Cię prosić za kapłanów chorych, wśród nich za księdza Adama Podbierę z Krakowa, który kilka dni temu miał zawał serca, znajduje się w śpiączce. Jego stan jest krytyczny. Błagamy o powrót do zdrowia. Przytul, Maryjo, wszystkich kapłanów chorych, starszych, w szpitalach, na plebaniach, w klasztorach, w domach księży emerytów, do swego macierzyńskiego serca. Nasze serca ludzkie, kapłańskie, czasem nie biją tak, jak powinny. W wymiarze fizycznym czasem doznają arytmii, kołatania, zawału. W wymiarze duchowym czasem są zranione grzechem, czasem pełne złości, nienawiści, aż do duchowej śmierci. Maryjo, Matko Miłosierdzia, stajemy przed Tobą w pokorze z naszą ludzką słabością i nędzą, prosząc o miłosierdzie. Mamo, chcemy także prosić w naszych własnych intencjach. Maryjo, gromadzi nas dziś wiara w Twoje potężne wstawiennictwo. Jesteśmy tu w sanktuarium, ale o wiele więcej staje nas do apelu we własnych domach, dzięki transmisji telewizji Trwam, transmisji internetowej lub radiowej. Są zatem razem z Tobą na apelu chorzy w domach, mieszkaniach, szpitalach, DPS-ach. Są matki i ojcowie, są osoby konsekrowane, są kapłani, są osoby z różnych stron Polski i świata. Każdy z nas, patrząc w Twoje oczy, o czarną Madonno, mówi teraz: Mamo, spojrzyj na mnie. Tak wielu mówi: Mamo, popatrz na moją chorobę, na cierpienie, na kłopoty. Martwię się o bliskich, o losy ojczyzny, o Kościół. Boi się o przyszłość świata, wciąż tyle konfliktów i wojen. Maryjo, Królowo Pokoju, wyproś dar pokoju dla świata. A Twoje oczy, Matko, patrzą i mówisz do nas: Jestem, słyszę Twoją prośbę, widzę Ciebie i kocham. Maryjo, Matko Kościoła i Matko Kapłanów, dziś święto Twojego Syna, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Są wśród nas osoby wspomagające swoją modlitwą kapłanów. Są członkowie apostolatu Margaretka. Apostolat Margaretka to ruch osób modlących się za kapłanów. Taki duchowy kwiat ofiarowany konkretnemu księdzu. 7 płatków to 7 osób, które zobowiązały się do modlitwy za wybranego księdza. Maryjo, dziękujemy Ci dzisiaj, że nad nami czuwasz, a są nas w Polsce tysiące. Do księgi apostolatu Margaretka prowadzonej przez Krajowe Duszpasterstwo zapisanych jest ponad 15 tysięcy margaretek. Jaka to jest potężna siła modlitwy. Maryjo, Matko Kościoła, dziękujemy Ci, że jesteś patronką naszego ruchu. Zawierzamy Ci wszystkie osoby modlące się za kapłanów i cały apostolat Margaretka w Polsce. Prosimy o rozwój ruchu, Twoją opiekę i prowadzenie, aby wszyscy polscy kapłani objęci byli modlitwą Margaretek. Maryjo, Matko Kapłanów, módl się za nami. Nasze rozważanie zakończmy aktem zawierzenia apostolatu Margaretka. Niepokalane serce Maryi, ściśle zjednoczone z sercem Jezusa, Tobie zawierzam apostolat Margaretka w naszej Ojczyźnie. Zawierzam siebie, moje plany i pragnienia, trudności i cierpienia, dobra duchowe i doczesne, przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, ciało i duszę. Zawierzam wszystkich kapłanów oraz modlące się za nich osoby. Proszę pokornie, zdepcz głowę szatana i zniwecz jego nikczemne plany ataku na kapłanów. O niepokalane serce Maryi, roztocz nad nami swoje panowanie, uproś nam wszystkim łaski potrzebne do poznania i wypełniania woli Twojego Syna i naucz za Twoim przykładem unikać wszelkiego grzechu, który rani Ciebie jak ostre kolce. Przez Twoje niepokalane serce zawierzam siebie, kapłanów i cały apostolat Margaretka Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Amen.
1: Rozważania apelowe poprowadził ksiądz Bogusław Nagel, opiekun krajowy apostolatu modlitwy za kapłanów Margaretka. Maryjo, w godzinie apelu zawierzymy Ci wszystkich kapłanów, prosząc o świętość, wierność powołaniu i radość spełnionej posługi. W sposób szczególny prosimy o łaskę nowych świętych powołań. Polecamy Ci szczególnie tych, którzy omadlają kapłanów, którzy modlą się o łaskę nowych powołań. Błagamy o pokój dla całego świata, o pokój w rodzinach. Polecamy naszą Ojczyznę, prosząc o błogosławieństwo oraz nawrócenie naszych serc. Tobie, Mario, zawierzamy dzieci, które w tym roku przystąpiły do pierwszej komunii świętej, by ich serca zapłonęły miłością do Jezusa Eucharystycznego. Prosimy za wszystkich chorych, cierpiących, przebywających w szpitalach. Modlimy się o poszanowanie każdego życia, szczególnie chcemy prosić za bezbronne, nienarodzone dzieci, które życie tak często jest zagrożone. Polecamy wszystkich jasnogórskich pielgrzymów, szczególnie pielgrzymów, dzieci, pielgrzymki, dzieci pierwszokomunijne, które z całego kraju przybywają tutaj na Jasną Górę, aby Maryjo, Tobie dziękować za ten piękny dar. Polecamy wszystkich dobrodziejów naszego klasztoru Jasnej Góry, intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej, te intencje, które nosimy w naszych sercach. Prosimy też o łaskę miłosierdzia dla naszych zmarłych. Dziś na apelu modlą się razem z nami podopieczni, rodzice, pracownicy z ośrodka rehabilitacyjnego pod wezwaniem świętego Rafała Archanioła w Rusinowicach, diecezji gliwickiej. Są neopresbiterzy archidiecezji przemyskiej. Jest pielgrzymka z diecezji bielsko-żywieckiej, miejscowość Brzeszcze, Jawiszowiec. Są przedstawiciele apostolatu Margaretka z Krośniewi, z diecezji łowickiej, grupa apostolatu Margaretek z Sosnowca, parafia świętej Barbary z Jaworzna, apostolat Margaretka z archidiecezji krakowskiej, a dzisiaj nocne czuwanie podejmuje apostolat modlitwy za kapłanów Margaretka oraz też obecna na apelu parafia świętego Piotra i Pawła z Kalisza. Mario, pragniemy Ci zawierzyć całą diecezję sosnowiecką, szczególnie parafię pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej w Będzinie, w której przebywasz, Mario, w wizerunku nawiedzenia. Te wszystkie intencje polecamy, modląc się tajemnicą Różańca Świętego, ustanowienie Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
3: Wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Maryjo, otocz szczególną opieką naszą Ojczyznę, pod Twoją obronę.
3: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich przygód racz nas zawsze wybawiać. Chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.
1: Przeora Jasnej Góry, ojca Grzegorza Prusa, prosimy o apelowe błogosławieństwo.
10: Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
11: Amen.

Zakończyliśmy już transmisję Apel Jasnogórskiego. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Tu Radio Warszawa. Ja zapraszam do modlitwy Różańcem Świętym za niecałe 8 minut. O 21.30 teraz wysłuchajmy Słowa Bożego. Skomentuje je ksiądz Adam Olasek.

0: z Ewangelii świętego Marka. Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z 12 do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód, a widząc z daleka figowiec okryty liśćmi, podszedł ku niebu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: niechaj już nikt nigdy nie je z ciebie owocu. A słyszeli to jego uczniowie. I przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi. Nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem nauczał ich, mówiąc: czyż nie jest napisane: mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców. Kiedy doszło to do arcykapłanów i uczonych w piśmie, szukali sposobu, jakby go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed nim, gdyż cały tłum był zachwycony jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli figowiec uschły od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do niego: Rabbi, patrz, figowiec, który przekląłeś, usechł. Jezus im odpowiedział: miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze: podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam, wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze.
1: Modlitwa prośby w świetle dzisiejszej Ewangelii nie jest, jak czasem nieświadomie ją przeżywamy, wyszarpywaniem czegoś Bogu, jakby był on kimś niechętnym, którego trzeba przekonać, nagiąć albo wręcz przechytrzyć. Jezus bardzo mocno przesuwa nasze myślenie. Modlitwa nie rodzi się z lęku przed Bogiem, ale z relacji z Nim, która opiera się na wierze i zaufaniu. Jesteśmy Jego dziećmi i to jest fundament modlitwy. Jezus mówi: nie zostawię was sierotami. Ojciec nie jest obojętny wobec losu dziecka. Nawet jeśli nie zawsze rozumiemy Jego odpowiedzi, nie oznacza to braku Jego obecności. Często trudność nie leży w Bożym milczeniu, ale w naszym braku zaufania, które zamyka nas na przyjęcie łaski. Można powiedzieć, że modlitwa dojrzewa wraz z relacją. Im bardziej kogoś znamy, tym bardziej ufamy. Tak samo jest z Bogiem. Im bardziej Go poznajemy, tym bardziej naturalne staje się powierzenie Mu wszystkiego. Dlatego modlitwa nie jest jedynie wypowiadaniem próśb, ale budowaniem więzi. W tym świetle warto zobaczyć różne postawy modlitwy. Czasem jesteśmy jak ci, którzy proszą, ale nie wierzą, że cokolwiek się zmieni. Innym razem próbujemy zabezpieczać się w modlitwie, jakby trzeba było zostawić Bogu furtkę odwrotu. Tymczasem Jezus zaprasza do prostoty: proś i wierz. Ta dzisiejsza Ewangelia jest zaproszeniem do otwartości, do usuwania w sobie tego, co nie pozwala mu działać. W tym kontekście pięknie wybrzmiewa wspomnienie świętej Urszuli Leduchowskiej, apostołki uśmiechu. Jej życie pokazuje, że zaufanie Bogu nie jest ciężarem, ale źródłem wewnętrznej wolności i radości. Uśmiech staje się owocem serca, które wie, że jest w rękach Boga. Ostatecznie Jezus w dzisiejszej Ewangelii nie tyle obiecuje łatwe spełnianie próśb, ile prowadzi nas do dojrzalszego spojrzenia na modlitwę. Proś szczerze i wytrwale, a jednocześnie ufaj, że Bóg prowadzi cię ku dobru, które często przekracza nasze wyobrażenia. Wtedy modlitwa staje się miejscem pokoju, nawet jeśli odpowiedź przychodzi inaczej, niż się spodziewaliśmy.

0: Kultura Radio Warszawa, już 21:31. Zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym. 512 700 444 512 700 555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Razem z nami w studio goście. Dziś przedstawiciele służby liturgicznej ze swoim duszpasterzem z parafii Przemienienia Pańskiego. Solejówku miłośnie. Witam serdecznie gości i zapraszam do modlitwy różańcowej, w której to prosimy opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Módlmy się o pokój na świecie, a szczególnie prosimy o pokój na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby wszyscy od dużych producentów po drobnych konsumentów unikali marnowania żywności i dążyli do zapewnienia każdemu dostępu do pożywienia dobrej jakości. Panie, kiedy brakuje mi miłości i bliskości, przemieniaj moje serce i napełnij je Twoją miłością. Pomóż mi odnaleźć pełnię w Twojej obecności i w relacjach z innymi ludźmi. Modlimy się o cud uzdrowienia z choroby onkologicznej dla 12-letniej Gabrysi, o siłę i opiekę Bożą dla niej oraz światło i mądrość dla lekarzy, o potrzebne łaski, nadzieje i łaskę wiary dla jej rodziców, o potrzebne zdrowie i dary Ducha Świętego dla Bogumiłej Włodzimierza, Reginy i Tadeusza, Ewy, Łukasza, Tomasza, Anety, Beaty, Grzegorza z rodzinami, o potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty, o uzdrowienie, dobre leczenie, potrzebne siły dla Cezarego i Teresy, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o radość życia wiecznego dla księdza Andrzeja Sadowskiego, o radość życia wiecznego dla świętej pamięci syna Jakuba, modli się mama, o dar Ducha Świętego dla córki Natalii, o łaskę nieba dla pani Krystyny Jurgielewicz, harcerki Szarych Szeregów oraz Ducha Pocieszyciela, wiarę i nadzieję dla bliskich, o miłość rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o Boże błogosławieństwo i prowadzenie Matki Bożej dla Sandry, Dominika i Alusia. O Boże błogosławieństwo dla nowonarodzonego Kubusia i jego rodziców i braciszka Adama. O łaskę poznania Boga dla Mateusza, poszukującego wiary i nadziei przez wstawiennictwo Matki Bożej, świętej Erity, świętej Filomeny. Uzdrowienie z depresji lękowej Adama, o nawrócenie Macieja. O dary Ducha Świętego, zwłaszcza dar mądrości dla Małgorzaty i Macieja. O zdrowie psychiczne, fizyczne dla Maji Alicji, dziękując Matce Bożej za pomoc w danym pomyślnie zdanym egzaminie. Opiekę dla Łukasza, modli się słuchaczka, ratunek dla małżeństwa Anny i Krzysztofa. O wyjście z nałogu Piotra, Emilii. O powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk. O radość życia wiecznego dla Kasi. O opiekę Maryi dla jej córek i męża. W intencji Agnieszki oraz jej córeczki i synka z prośbą o rozwiązanie obecnych problemów światu Ducha Świętego. O radość życia małżeńskiego dla Pawła i Magdy, Doroty i Waldka, Ani i Sławka, Darka i Justyny. O wszelkie łaski dla księdza Piotra. O siłę i zdrowie dla Kasi, potrzebne łaski dla małego Olafa. O Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka. Modlimy się także za wszystkich parafian z parafii Przemienienia Pańskiego w Solejówku Miłośnie. Modlimy się za wszystkich kapłanów tam posługujących. Jak zwykle także modlimy się za dzieci poczęte, nienarodzone. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy. Rozpocznijmy Różaniec Święty.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciało zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: Tajemnica pierwsza. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Jan, który chrzci Jezusa z Nazaretu, jest lampą, co płonie i świeci, wskazującą Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. Czy mój chrzest, który kiedyś uczynił mnie umiłowanym synem Ojca, jest wciąż żywą pochodnią, pozwalającą innym zobaczyć we mnie Chrystusa?
0: Razem z nami modli się Szymon. Szczęść Boże, witam serdecznie.
4: Boże.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, oczekiwam naszych gniewów, odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Dziękujemy Szymonie za wspólną modlitwę.
4: Dziękuję.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555.
3: Tajemnica druga światła, objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Problem z Kany trwa. Wciąż brakuje nam wina radości, miłości i pokoju, mimo przynagleń Maryi wskazującej na Syna i Jego słowa. Matko miłosierdzia, zapal w nas głód i pragnienie Słowa Bożego, by było winem wybornym, gaszącym inne pragnienia.
0: A jest z nami Pani Danuta. Szczęść Boże, witam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
5: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Mógł zapłać Pani Danuto za wspólną modlitwę? Spokojnej nocy.
5: Pozdrawiam serdecznie, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Zapraszam do modlitwy.
3: Tajemnica trzecia światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Świat, który chce posiadać, panować i używać, odrzuca Królestwo błogosławiące ubogich, cichych, miłosiernych. Pomóż mi, Panie, stanąć po Twojej stronie, by Twoje słowo było pochodnią dla stóp moich.
0: A razem z nami jest Pani Beata. Szczęść Boże, witam serdecznie, Pani Beato.
6: Szczęść Boże.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
6: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pani Beato, dziękujemy za wspólną modlitwę, za obecność i zapraszamy ponownie. Spokojnej nocy. Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Zapraszam do modlitwy.
3: Tajemnica czwarta, światła, przemienienie na górze Tabor. Gdy Jezus się modlił, Jego twarz zajaśniała jak słońce. Trwajmy przed Jego obliczem, a wejdziemy w świetlany obłok Ducha Świętego. To On przeprowadzi nas przez pustynię oschłości naszej modlitwy do źródeł wód życia.
0: Pani Ania jest razem z nami. Szczęść Boże, witam.
7: Szczęść Boże.
0: I zapraszam Pani Ani do modlitwy.
7: Ojcze nasz, któryś
2: jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
7: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
7: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
8: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Panie Aniu, Bóg zapłać za obecność i za modlitwę. Pozdrawiamy serdecznie.
7: Bardzo dziękuję za modlitwę. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555.
3: Tajemnica piąta światła, ustanowienie Eucharystii. Eucharystia to prawdziwe ciało i krew Chrystusa za nas wydane. Maryjo, która z miłością nosiłaś w sobie Jego ciało fizyczne, a potem przyjmowałaś je w Eucharystii, ogrzej nas płomieniem swego serca, gdy przystępujemy do ołtarza.
0: Pani Grażyna jest razem z nami. Szczęść Boże!
9: Szczęść Boże!
8: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
9: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
9: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
8: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją obronę
8: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
10: Pan z wami.
8: I z Duchem Twoim.
10: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
8: Amen.
9: Amen.
0: Bóg zapłać za słoną modlitwę. Dziękuję bardzo Pani Grażyno.
9: Bóg zapłać z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem i dziękuję gościom studio. Dziś służba liturgiczna, służba ołtarza z parafii Przemienia Pańskiego, Sulejówką Miłośnie ze swoim kapłanem. Bóg zapłać za obecność, za modlitwę i zapraszam już jutro na godzinę 21.30. Modlimy się Różańcem Świętym. Za kilka minut natomiast Jacek Radziecki, jak w każdy czwartek, audycja Wolna Chata. To był wieczór w dobrej atmosferze, za który dziękuję. Wojciech Dąbrowski. Samych radości. Do usłyszenia. Do jutra.

0: Wolna chata. Wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory. Świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racięcki.
1: Jak zawsze gorąco i serdecznie witam wszystkich, Jacek Racięcki. Witam i zapraszam do udziału w naszej audycji. A dzisiaj w wolnej chacie oczywiście jestem nie sam. Ze mną mój Państwa gość Katarzyna.
2: Dzień dobry.
1: Witam Cię, Kasiu. Dziękuję za otwartość, gotowość. Choć to jest Twoja domena, taka Twoja cecha charakteru, zawsze gotowa. Ale...

0: jakieś wcześniej podejmowałaś decyzje, jakieś podejmowałaś działania po to, żeby właśnie się rozwijać, powiedzmy sobie, czy poznawać. Jak to było u Ciebie?
1: No u mnie to był dość długi proces, dlatego że jeżeli miałabym powiedzieć, że jestem z rodziny katolickiej, bo tak na początku bym się przedstawiła, no to teraz po 12 krokach i nie tylko bym powiedziała, że absolutnie tam nie było Pana Boga. Oczywiście byłam ochrzczona, przyjęłam pierwszą komunię świętą, nawet bierzmowanie. Natomiast nic to nie miało wspólnego ani z wiarą, ani z Panem Bogiem. Następnie bardzo długo w ogóle nie byłam ani w kościele, ani przy Panu Bogu. Ja sama byłam Panem Bogiem dla siebie. Pochłonął mnie absolutnie ten świat. Wyszłam za mąż ucieczkowo za mojego pierwszego męża, po prostu żeby wyrwać się z domu. Również byłam w ciąży. Bardzo szybko się okazało, że to małżeństwo to jest wielka pomyłka i z jednej i z drugiej strony. Mam teraz głęboką świadomość, że mojego pierwszego męża no po prostu skrzywdziłam tym, że chciałam wyjść za mąż i również tak jak żeśmy się rozstali. Następnie poznałam mojego drugiego męża i bardzo długo w ogóle nie chciałam brać ślubu żadnego, ani cywilnego, ani kościelnego.
0: Nie popełnić już tego samego
1: błędu. Nie popełnić tego samego, tak, błędu. Natomiast jakby kolejne kryzysy skłoniły nas, a w zasadzie mnie do tego, że albo znajdziemy wspólną drogę, albo po prostu podejmiemy decyzję o rozstaniu. Brat mojego męża był już na drodze neokatechumenalnej i jakby pociągnął nas za sobą na tą drogę, tam 2 lata po nim, żeśmy wstąpili do wspólnoty. Na pewno to był mój tak naprawdę pierwszy kontakt z Panem Bogiem. Dość szybko zostaliśmy współodpowiedzialnymi, później odpowiedzialnymi. Na drodze neokatechumenalnej wzięliśmy ślub kościelny, bo dla mnie ślub kościelny, mimo że nie byłam w kościele, był bardzo ważną, nazwałabym to rzeczą. Jest to sakrament, natomiast dla mnie był to jakby bardzo ważne. Gdzieś z tyłu głowy nie uważałam,
0: tradycja.
1: Że... Tradycja, tak, że to nie jest tradycja. Tylko, że jeżeli się zdecyduję, to jest to dla mnie jest to bardzo ważne. Więc bardzo długo absolutnie nawet nie brałam pod uwagę brania ślubu kościelnego z moim drugim mężem. No więc wzięliśmy ślub. No i x lat było dobrze, natomiast później jak to w życiu zaczęły się kryzysy. No i doszłam do wniosku, że sporo z tych kryzysów jest to jakby również spowodowane moją postawą, ponieważ jestem też dzieckiem DDA, jestem też osobą, która
0: czy pochodzisz
1: była...
0: pochodzisz z domu alkoholowego.
1: Z domu alkoholowego. Również byłam molestowana, w związku z tym moje jakby postrzeganie świata i moje bezpieczeństwo absolutnie nie było... w ogóle było zagrożone. Ja dla siebie stanowiłam bezpieczeństwo, ja nie lubiłam ludzi.
0: Musiałaś sobie zapewnić...
1: wszystko.
0: Poczucie bezpieczeństwa.
1: Poczucie bezpieczeństwa, tak. No i w międzyczasie moja przyjaciółka, z którą byłam we wspólnocie, trafiła na 12 kroków i zaczęłyśmy tak delikatnie rozmawiać. Ja w międzyczasie już zaczęłam szukać dla siebie terapii. Natomiast właśnie Anna powiedziała, żebym spróbowała 12 kroków, żeby najpierw pójść w tym kierunku.
0: A długo na drodze już byliście wtedy?
1: 10-11 lat.
0: To sporo.
1: 9. 9 lat, przepraszam. 9 lat. I tak trafiłam na 12 kroków. Byłabym z Tobą, w Jacku, w ostatniej Twojej grupie, tylko oddałam... Pierwszego obrotu, tylko oddałam swoje miejsce Jackowi, bo po prostu godzinowo nie wyrabiałabym się z pracy dojeżdżać i zapisałam się do jednego z prowadzących, Krzysztofa. I tak zaczęła się moja przygoda z 12 krokami, co nie było

0: łatwą przygodą.
1: No to już było ile? 7-8 lat temu?
0: My 4 lata, a u Krzyśka 3 lata, 7, ja rok, 8 lat temu.
1: 8 tak. lat temu. No to też ma czasu, nie? A no miałaś tą koleżankę, tak? Czy miałaś już jakieś tam mgliste pojęcie o tym warsztacie, tak? Czy widziałaś w niej jakąś zmianę?
0: Nie wiem, czy ja w ogóle jakby zaczęłam przede wszystkim poszukiwać kontaktu z Bogiem i ze sobą. I jak jeszcze Boga widziałam tak jakby akurat we wspólnocie neokatechumenalnej jest bardzo duży nacisk na modlitwę, więc mogłam do tych modlitw wracać, tak do siebie widziałam, że ja jestem w ogóle odklejona od siebie, że jestem gdzieś tam. Nie, bardzo często było tak, że...
1: Modlitwa ucieczką od siebie?
0: Tak, modlitwa taką totalną ucieczką od siebie i jeszcze oczywiście zasługiwanie, żeby mnie ktoś docenił. W ogóle obecnie uważam, że wejście moje na drogę neokatechumenalną to było potrzeba akceptacji. Nie miało
1: przynależności.
0: Przynależności. Tam Pan Bóg dla mnie był dodatkiem.
1: Okej. A jak zaczęłaś w krokach na spotkania grupowe, to no nie było dla ciebie już problemu, że grupa, no bo w neokatechumenacie też się grupowo przecież pracuje, prawda, i też się tam wypowiada wobec grupy i tak dalej, nie? Czy to nie było dla ciebie jakimś trudem?
0: Było ogromnym trudem.
1: Tak? No to ciekawe.
0: Dlatego, że ja we wspólnocie neokatechumenalnej byłam inną Kasią.
1: Czy to trzeba było się odsłonić?
0: To trzeba było się odsłonić, trzeba było zacząć widzieć siebie trochę w innych postawach.
1: Znaczy, albo też można było zobaczyć.
0: Można
1: siebie.
0: Było zobaczyć, no i przede wszystkim zaczynać dotykać siebie. W neokatechumenacie jakby możesz powiedzieć, możesz nie powiedzieć, to wszystko zależy jakby też od ciebie, od twojej otwartości. Ja pomimo, że jestem odbierana jako osoba otwarta.
1: Bezpośrednia.
0: Bezpośrednia, to ja nie jestem osobą otwartą.
1: Już jesteś.
0: Dziękuję. Ale bardzo to był długi proces. Między innymi na pierwszym obrocie właśnie z Krzysztofem był moment taki, że mój ton głosu wtedy jeszcze był taki bardzo ostry, rozkazujący, mimo że ja nie miałam absolutnie nic złego na myśli. No i była...
1: Zaczynałaś drugi, to jeszcze miałaś ten ton.
0: No. No i była sytuacja taka dość konfliktowa jedną ze współuczestniczek i ja w ogóle nie rozumiałam, o co poszło. Ja w ogóle nie... Dla mnie był to zrobiony cyrk. Mimo że ja się czułam zaatakowana przez nią i ja na zasadzie takiej odbicia piłeczki. Ona się poczuła urażona i płacz. Ja na to patrzyłam w ogóle, ja w ogóle nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. I to też mi uzmysłowiło taką sytuację, że ja mam problem z kobietami. Że z mężczyznami jakby łatwiej mi jest się dogadać, łatwiej mi jest ich zrozumieć. Natomiast kobiety dla mnie są, jak ty Jacku powiedziałeś, osobami, którymi trzeba się opiekować. I ja to tak naprawdę zobaczyłam dopiero jak ty mi to jakby uświadomiłeś, bo...
1: No bo musiałaś zobaczyć, że sama potrzebujesz opieki. A dopiero wtedy można byłoby zobaczyć, że inni też jej potrzebują.
0: Tak, bo ja generalnie byłam
1: wymagałaś od siebie,
0: tak, ale byłam
1: reżimowo podchodziłaś do siebie i tak podchodziłaś do innych. To nie tylko kwestia tonu, ale też i kwestia głośności. Ty mówiłaś 3 fazy wyżej niż przeciętny człowiek. Ja myślałem, że jesteś nauczycielką WF-u.
0: Nie jestem. Faktycznie, tylko też się zaczęłam jakby zastanawiać, jakby cofać się, skąd ten mój ton głosu się wziął. i doszłam też jakby do wniosku.
1: Muszę być usłyszana.
0: Muszę być usłyszana, to jest jedno. Dwa, kwestia takiej obronności, że wolę, żeby ktoś mnie nie lubił, odrzucił, niż mam zostać przyjęta. Taka, jaka jestem.
1: Tak, to forma kontroli. Wynikająca też z tej potrzeby zaopiekowania i zadbania o własne bezpieczeństwo. Nie? Świat znany, manipulowany, kontrolowany wydaje się mniej niebezpieczny.
0: Niebezpieczny.
1: Prawda? Tak. Nawet gdybym miał dostać w łeb, to wiem, że dostanę. To już nie jest takie niebezpieczne, jak nie wiem, że, nie że dostanę.
0: Tak. Ja jeżeli są sytuacje jakieś konfliktowe i nawet bardzo często nie dotyczą mnie, to jestem w stanie rzucić się z szabelką na drugą stronę, bez względu na to, czy ja w tym konflikcie uczestniczę, czy nie.
1: No właśnie, czyli taki zestaw doświadczeń i takie jakieś konfrontacje w pierwszym obrocie. To wszystko też ci otwierało oczy na ciebie samą, jakoś uczyłaś się pomału samej siebie, co pewnie też nie było łatwe. O czym za chwilę.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania z naszym gościem, Kasią. Kasia już opowiedziałaś o tych uwarunkowaniach, o przebiegu pewnych twoich trudności życiowych, tak, w twoim życiu, o tym, że już miałaś te doświadczenie wspólnoty neokatechumenalnej, a jednak dalej kłopoty relacyjne, kłopoty życiowe, ten balast, obciążenie, tak, tych
2: tak.
1: doświadczeń z rodziny pochodzenia jednak dawały coraz większy taki trud, nie?
2: Tak.
1: I stąd się pojawiły też kroki. No i na początku było ci na nich trudno, te konfrontowanie się z tą prawdą, nie? Którą jednak udawało ci się w nowym macie jakoś ukrywać, prawda? Jakoś gdzieś tam się kreować, jakoś się chować. Na grupie okazało się w pewnym warsztacie, że nie bardzo chcesz. Może nie też nie możesz, bo przecież byś mogła, ale nie bardzo już chcesz, nie?
2: Nie, nie. Zdecydowanie chciałam już jakby raz, że poznawać siebie, a dwa chyba pozwolić ludziom zobaczyć moją
1: słabość. Delikatność, wrażliwość. Nie w tym sensie słabość, że nie dasz czymś radę, tylko taką wrażliwość właśnie. Bo zazwyczaj tak jest, że osoby, które są w takich pancerzach, to tak naprawdę wewnętrznie są bardzo wrażliwe i dlatego te pancerze wydają się takie wspaniałe, tak? No przed tym chronią. Ale niestety też usztywniają, zniewalają.
2: Tak.
1: I myślę sobie, że pewnie, bo tak zazwyczaj u nas na tych grupach jest, a u Krzysia już na pewno, bo znam go doskonale, to jest naprawdę bardzo wspaniały człowiek. Stwarza taką atmosferę też swoją osobą, prawda, takiej otwartości i że pewnie się ludzie otwierali i też to jakoś ciebie też otwierało, nie?
2: Na pewno i na tamten moment chyba dobrze, że trafiłam do grupy Krzysztofa, dlatego że nie potrafię powiedzieć oczywiście, na przykład jakbym jednak przyszła do twojej grupy, czy bym to przeszła, bo Krzysztof no inaczej pracuje po prostu z grupą, bardzo dużo rysuje i jest, bym powiedziała, te rysunki jego bardzo dużo mi mówiły. I daje taką przestrzeń, która, na której jakby pozwala pracować. Nie mówię, że ty tego, Jacku, nie dajesz, bo dajesz, tylko zupełnie już w innych aspektach jakby. Natomiast Krzysztof jest taki, ja bym powiedziała, łagodniejszy. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. Bo później jest już inaczej, natomiast pierwsze momenty, pierwsze zajęcia były, mimo że były bardzo trudne, osobiście uważam z perspektywy dwóch grup, uważam, że Krzysztof miał bardzo trudną grupę. My byliśmy trudną grupą. Nie mówię, że są łatwe grupy, bo na pewno nie. Natomiast my, myślę, że ten zbiór ludzi, którzy byli wspaniali, jednak były bardzo trudne doświadczenia takie naprawdę, które jakby też pozwoliły mi...
1: Krzysio też nie miał łatwego życia, także...
2: Dlatego dał radę.
1: Da.
2: Dlatego myślę, że też mi pozwoliło jakby
1: Bóg
2: się otworzyć.
1: Już składa te grupy właściwie.
2: Całe szczęście, że Pan Bóg w tym wszystkim jest. Bo my byśmy tak nie poskładali.
1: No a co ten pierwszy obrót jakoś tak najbardziej w Tobie, nie wiem, zmienił, czy pokazał, czy co Ci dał?
2: Przede wszystkim pokazał mi brak mojej relacji z moją mamą.
1: A propos trudności z kobietami.
2: Gdzieś tam, ponieważ jak mówiłeś, jestem z rodziny alkoholowej, ale dla mnie ojciec, mimo że był alkoholikiem, był przemocowcem, on był dla mnie taki jasny, zero-jedynkowy.
1: Przewidywalny jednak.
2: Przewidywalny. Natomiast mama jakby... Ja jej w ogóle nie czułam. To znaczy, oczywiście, troskliwa, czuła, jak matka, tak? Jakby naprawdę nie można powiedzieć, że nam, nie wiem, czegoś tam brakowało na tamte czasy. Nigdy nie byliśmy bogaci, ale jakby nie było tak jakiejś strasznej biedy. Natomiast na pewno pokazało mi, że ja w ogóle nie mam kontaktu z mamą, ale również nie mam kontaktu ze sobą, ze swoją kobiecością. Ja bardzo lubię spodnie, ja bardzo lubię jakby, może nie to, że męskie ubrania, ale jakby bardziej w takie męskie w ogóle zawody, sporty, to ja chętniej te chłopięce, tak? Jak dziewczynki skakały na skakance, to ja z chłopakami po drzewach. jakby, i to też zdałam sobie na pierwszym obrocie sprawę, że to też była ucieczka od samej siebie. Że to nie było coś, co jest naturalne, tylko wręcz ucieczka od siebie, od swojej kobiecości, od swojej dziewczęstości, plus do tego właśnie brak kontaktu z mamą. Tylko no myślę, że to też miało, na pewno wpływ miała sytuacja u nas w domu, gdzie mama była tak naprawdę odpowiedzialna za nas. Ja jeszcze nie przerobiłam jeszcze tego, jeszcze cały czas jestem w trakcie przerabiania. Mam starszego brata, który zawsze był, ja to tak odbierałam, zawsze był lepszy. Mhm. Bez względu na to, co on robił, to on i tak był lepszy. On wygrywał. Jeżeli coś się stało, czy ja byłam zdenerwowana, czy się na coś nie zgadzałam, to byłam porównywana do tego ojca alkoholika niedobrego, a mój brat był porównywany do tej mamy prawie że świętej. I to też moim zdaniem na pewno nie pomogło. I również nie pomogło w tym, że ja nie mam z bratem kontaktu. Ostatnio zdałam sobie sprawę, bo wydawało mi się, że to jest taka... Znaczy jest to świadoma decyzja, dlaczego nie chcę mieć kontaktu. Natomiast tak naprawdę ja mu nie powiedziałam, dlaczego ja nie chcę mieć kontaktu. Tak naprawdę ja zerwałam to. Czyli tak naprawdę zdałam sobie sprawę...
1: Nie wiesz, że chcesz mieć kontakt, tylko go unikasz.
2: Tak, że ten bagaż rodzinny, czyli tą mamę, tą tatę, tą babcię, tą mojego brata, jakby wciągnęłam w małżeństwo i tak naprawdę zdałam sobie sprawę, że mój mąż nie ma obok mnie w ogóle miejsca. Nie ma po prostu nawet przestrzeni na tego drugiego człowieka, mimo że wydawało mi się, że tą przestrzeń robię, staram się. Oczywiście absolutnie nie chciałam być taka sama jak mama i co robiłam? Poszłam dokładnie tak samo, to samo robiłam jak moja mama. Jota w jotę. Po prostu mogę to punktować teraz, natomiast ja tego absolutnie nie widziałam.
1: No to taki bardzo oczywisty DDA, nie? Nie będę taki jak rodzic, a potem...
2: A potem jestem dokładnie taki sam.
1: Może niekoniecznie w kontekście tych samych mechanizmów, ale co do zasady, nie? Tak jak no, mogę nie zostać koniecznie alkoholikiem, ale będę pracoholikiem na przykład, albo tak. Jakimś innym holikiem, tak? No bo nauczyłem się od rodzica, że rozwiązaniem jest ten jakiś sposób funkcjonowania w życiu, nie? Jak mama była nadopiekuńcza, nadkontrolująca, prawda, wszystko tam dbająca, no to też taką strukturę, taki sposób działania w życiu uciekłaś, nie?
2: Tak, weszłam, kontrola zupełna, przede wszystkim swojego życia. Pracoholizm i to taki...
1: Żeby tylko swojego, to byłoby jeszcze mało...
2: Pół biedy. Pracoholizm. No i no właśnie dzisiaj też mi uświadomił to nasz wspaniały ksiądz Jacek na spowiedzi. Perfekcjonizm. Mimo, że ja naprawdę u siebie w głowie nigdy nie byłam perfekcjonistką. Mhm. Dopiero to zobaczyłam na warsztatach. Wydawało mi się wręcz w drugą stronę, że jestem osobą taką chaotyczną, bałaganiarską. Gdzieś tak miałam siebie. Natomiast właśnie w trakcie warsztatów, w trakcie pracy, no niestety wyszło, że jestem perfekcjonistką, że milimetr to ma być milimetr, a nie 0,5. I jest to też kolejna rzecz, z którą muszę, którą chciałabym pracować. Nie muszę. Nad którą chciałabym pracować i nad którą chcę pracować. Mm-hmm.
1: Okej, okay, a co takiego, jedna, dwie, no trzy powiedzmy rzeczy, co takiego zauważyłaś, czy zauważasz, czy postrzegasz jako taką przestrzeń istotnej zmiany po pierwszym obrocie?
2: Przede wszystkim chęć kontynuowania tego, czyli
1: zaciekawienie pracą.
2: Zaciekawienie. Mm-hmm. Dwa, mam otwartość na ludzi zupełnie inną. Mm-hmm. Jakby widzę, że ludzie
1: mają... Po pierwszym.
2: Po pierwszym, tak. Jestem zaciekawiona ludźmi. A dwa, zaczęłam się... zawsze mnie interesował aspekt taki psychologia, człowiek, duchowość, albo duchowość, człowiek, psychologia. Jakby wszystko razem. I po pierwszym obrocie jakby byłam zaciekawiona, ale jakby na tyle moim zdaniem po prostu nie dojrzała do tego, żeby w ogóle mieć tutaj przestrzeń, nad którą na przykład obecnie teraz jestem w stanie się zastanowić.
1: Okej, no to w takim razie jak były takie no istotne, myślę, z punktu widzenia tego, z czym weszłaś w tą pracę, zmiany, to oprócz tego, że taka chęć kontynuacji, czy była jakaś jeszcze inna motywacja do tego drugiego obrotu? No bo to, że kończymy pierwszy, oj, zaraz pójdę na drugi, to tak dużo osób ma, ale potem niekoniecznie to robi.
2: Po pierwsze, chciałam kontynuować dalej swój rozwój, ale rozwój swój w oparciu o Pana Boga. Trochę w neokatechumenacie mi tego brakuje, po prostu rozwoju osobistego, ale w oparciu o Pana Boga, o całą duchowość. Mi tego po prostu brakuje, albo jest tam inaczej i do mnie to nie do końca trafia, bo tak też może być. To jest podstawa. Ja tak naprawdę modlić się i w ogóle relacyjność z Panem Bogiem i chodzenia, pójścia do kościoła, jakby nauczyłam się tak naprawdę na 12 krokach. Bez uczucia powinności, że ja pragnę pójść do tego kościoła, a nie na zasadzie, o Jezu, jest niedziela, trzeba iść do kościoła. I to zauważyłam, Jacku, na trzecim kroku, czwartym, już na drugim obrocie. I to było dla mnie takie no, bardzo duże zaskoczenie.
1: Co na drugim obrocie, to za chwilę, na razie chwilkę przerwy.

0: Wolna chata.
1: No i wracamy do naszego spotkania z Katarzyną, uśmiechniętą, wyluzowaną, która, jak mówi, miała z tym problem, prawda, ze spięciem, zamknięciem, nie otwartością, kontrolą. Także jakie efekty są po drugim obrocie, to ja widzę gołym okiem, a za chwilę Państwo pewnie coś usłyszą. A zaczęłaś już o tym mówić, że ten trzeci krok gdzieś tam jakoś zaczął się, jakiś przełom głębszy w Tobie, w pracy z racji z Panem Bogiem, no bo trzeci krok to jest powierzenie się Bogu, więc oczywiste, że to się dzieje. Ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Ja nie chcę, żebym chciał, broń Boże, jakoś tutaj deprecjonować drogę, bo to sam też korzystałem z drogi, jest to bardzo cenna wspólnota i bardzo wiele może dać. Ale rzeczywiście tak może być, jak mówisz, że pewien sposób przekazu na przykład, nie? Czy jakieś akcentowania różnych rzeczy może nie trafiać, może być przeszkadzający w przyjmowaniu, otwieraniu się na Pana Boga, nie? Że ta reżimowość, która gdzieś jest, była w Twoim osobistym stosunku do siebie, jakoś skleiła się widocznie z jakimiś takimi rytami w drodze, nie? I że miałaś poczucie przymusu, prawda? A mówisz, że na krokach poczułaś jakby uwolnienie od tego przymusu.
2: Tak. Myślę, że kwestia takiego naprawdę... to jest to, co ty powiedziałeś, Jacku, takiej przynależności do jakiejś grupy, do jakiejś, że akceptacja.
1: Nie, że tam jestem, tylko że się tam czuję.
2: Że ja tam się czuję.
1: Że to jest moje miejsce.
2: Że to jest moje miejsce. Myślę, że to bardzo dużo miało przez bardzo długi czas jakby wpływ na mnie. Natomiast właśnie przy trzecim kroku jakby poczułam, że ja mogę to po prostu zupełnie inaczej poprowadzić. Jestem po rozmowie z takimi naszymi odpowiedzialnymi, że tak jak wspominałam, jesteśmy w grupie odpowiedzialnej, że ja chcę z tego zrezygnować, ponieważ ja nie chcę tego dalej robić, nie czuję tego już w tej chwili. Poza tym chciałabym się zaangażować w zupełnie inną...
1: A może po prostu już przestałaś musieć być odpowiedzialna?
2: Albo przestałam być, właśnie musieć.
1: Musieć być odpowiedzialna,
2: musieć,
1: nie?
2: Być odpowiedzialność, tak.
1: Już możesz się powierzyć. Nie?
2: Mogę się powierzyć, tak.
1: Super.
2: Jakby jestem i wcześniej myślę, że to mnie by bardzo tak...
1: Niepokoiło.
2: Niepokoiło, ubodło, że ja spadnę, że nikt mnie nie zauważy, że jednak ta...
1: Nie będę przy głowie, nie zadbam o swoje bezpieczeństwo. Nie,
2: tak, tak. Tak, teraz naprawdę po rozmowie powiedziałam, że chcę się zaangażować w zupełnie inny projekt i chciałabym, żeby to zostało w najbliższym czasie zmienione. No mam nadzieję, że to zostanie uwzględnione. Natomiast w 12 krokach zaczęłam odkrywać Pana Boga takiego, raz że łaskawego, kochającego i takiego, z którym nawet mogę się pokłócić.
1: Czy takiego, jakim jest.
2: A nie na zasadzie, że muszę jakby, jeżeli kogoś urażę, to przepraszam, odklepywać modlitwy, bo ja jakby...
1: Nie ma nic złego w modlitwie, tylko w sposobie,
2: przeżywania. Jakby bardziej modlitwa jest modlitwą, natomiast no muszę powiedzieć, że miałam w swoim życiu taką sytuację, że no jedna z osób tak mi jakby obrzydziła modlitwę, moją ukochaną modlitwę, koronkę do miłosierdzia Bożego, że ja lata nie dotykałam. I modlitwa się nie zmieniła. Modlitwa jest modlitwa. Po prostu całość sytuacji tak na mnie wpłynęło, że ja w ogóle... Pogniewałam się na Pana Boga, pogniewałam się na koronkę miłosierdzia Bożego, która w ogóle z tym nic nie miała wspólnego. Natomiast zobaczenie tego dopiero jakby też mi dało uwolnienie.
1: Tak, tak.
2: I ostatnio...
1: Poznacie prawdę.
2: Tak. I ostatnio bez problemu koronka miłosierdzia z powrotem zagościła w moim życiu.
1: Super. No fajnie, czyli taki duży kawałek, to ciekawe bardzo, nie? Bo osoby, która długi czas zaangażowana we wspólnocie formacyjnej, jednej z takich mocniejszych wspólnot formacyjnych w Kościele obecnie funkcjonujących, a jednak w tym procesie naszym krokowym, który może nie jest nastawiony stricte na rozwój duchowy, ale jednocześnie jednak dające to możliwość spotkania z Bogiem w takiej innej formie, w inny sposób, nie? Takim jakby głębszy, bardziej prawdziwy może w sobie, tak?
2: Znaczy myślę, że ja jakby z mojego charakteru bardzo lubię Neo i tą formację pod względem takim, że są dni, gdzie mamy przygotowania, są dni, gdzie mamy celebracje i Eucharystię. Natomiast może to zabrzmi górnolotnie, ale o, i będę płakać.
1: Super!
2: Tak naprawdę w 12 krokach ja dotknęłam takiego Pana Boga żywego, miłosiernego, który jakby jest w stanie się nade mną, Katarzyną, pochylić, że mnie akceptuje.
1: I nad Kasiunią w Katarzynie.
2: Tak, i nad Kasiunią w Katarzynie, że jest w stanie mnie przytulić, kochać mnie ze wszystkimi grzechami, tak? Ale ja to doświadczyłam w wspólnocie 12-krokowej.
1: Tutaj zobaczyłaś, że możesz na to pozwolić.
2: Myślę, że pierwszy raz od bardzo dawna tak, raz, że mogę na to pozwolić. Dwa, ja się po prostu bezpiecznie czułam. Mhm.
1: Tak, to bardzo ważne doświadczyć. To takie bardzo takie cofające cię do tego czasu braku tego bezpieczeństwa. Taka rodzinność, która się w grupie często zdarza, prawda, stwarza, nie?
2: Takie, tak.
1: Taka, nie, źle bym powiedział, że namiastka, to taka, takie przeżycie, którego wcześniej nie było, a tutaj w tej grupie, akurat tej waszej, czy w innych też się to dzieje, się zadziało, nie? Czyli takie ubogacenie realnym przeżyciem możliwości bycia bezpiecznym w relacji z Bogiem, nie?
2: Tak, że jakby nie jesteś dziwadłem. Mhm.
1: Tak? To patrzę na Kasię, która tutaj oczy pełne łez, a na początku, jak mówiłem, ryknij sobie, to aha, ryknij, gdzie tam?
2: No tak, ale jak wiesz, od 10 kroku nic innego nie robię, tylko ryczę, jest może łez, może, ale chyba takich dobrych łez.
1: Oczywiście. Mamy tą Ewangelię o owocu sykomory. No to nie z Ewangelii, to jest chyba Stary Testament. O owocu sykomory, prawda? Że trzeba nacinać, żeby przestał być gorzki, nie?
2: Tak, no więc...
1: Jak nabieraliśmy przez całe życie goryczy, jak tak mocno ją tłumiłaś w sobie, nie dusiłaś, no to ona potrzebuje teraz z ciebie zejść. Ale jak widzę, teraz mniej masz takiego stosunku goryczy w związku z tym, że płaczesz. Teraz więcej masz takiej akceptacji w sobie, takiej zgody na to. Takiego... No bo paradoksalnie, ale takiej radości z łez.
2: Tak, takim chyba przełomem były te rekolekcje w Solejówku 12-krokowe, gdzie ja, jak wiesz, Jacku, trzy dni po prostu nic innego tylko nie robiłam, tylko płakałam. Szczególnie jak dochodziło do mnie...
1: No to było o przebaczeniu.
2: O przebaczeniu, no więc ja najpierw spokojnie, a później już nic innego, tylko płacz. I ja faktycznie trzy dni przepłakałam.
1: No i dobrze, i można.
2: I też na rekolekcjach pierwszy raz, ja się zresztą to dzieliłam na rekolekcjach, pierwszy raz na rekolekcjach mieliśmy czuwanie nocne, tam po 20, chyba 20 minut. I ja uzbrojona, bo ja oczywiście muszę być uzbrojona w artefakty, różańce, książeczki modlitewne, no cokolwiek wymyślicie, ja to mogłam mieć ze sobą. I okazało się, że spędziłam 20 minut w ciszy bez artefaktów.
1: Po prostu się spotkałaś?
2: Po prostu się spotkałam.
1: No i to jest to. Spotkała się wreszcie Kasieńka z Panem Bogiem.
2: Do tego stopnia, że nawet koleżanka, która weszła po mnie, żeby mieć dyżur, i ja nawet jej nie usłyszałam. Nie usłyszałam nawet otwierania drzwi, nic. Także to chyba, to było po prostu dla mnie też takie bardzo owocne, bardzo zostałam po prostu przyjęta.
1: Pozwoliłaś się przyjąć.
2: Pozwoliłam się przyjąć.
1: Przyjęta byłaś zawsze.
2: Zawsze, tak. Pozwoliłam się przyjąć z tym, że też jakby na poziomie nie głowy już, tylko już na poziomie serca, emocji, uczuć.
1: Super. Bardzo Ci dziękuję, Kasiu, za spotkanie, za Twoje świadectwo, za tą prawdziwość, którą dzisiaj pokazałaś. Prawdziwość, taka po prostu dzisiaj jesteś. To jest super.
2: Dziękuję bardzo.
1: To jest super, naprawdę, Katarzyna, że nie chcesz grać.
2: Nie.
1: Nie chcesz.
2: Nie.
1: Po prostu doświadczasz tego, że tego nie potrzebujesz, że możesz być po prostu sobą. To jest świetne, bo chodzi o Ciebie samą. Sama sobie pozwalasz być sobą. To jest wartość sama w sobie.
2: Tak, i to, że jestem sama, znaczy to, że jestem sobą i taka, jaka jestem, jestem przyjęta.
1: Oczywiście. Głównie przez siebie samą.
2: Głównie przez siebie samą, ale...
1: Przez innych to jest oczywiste, tylko tego nie wiedziałaś.
2: Tego nie wiedziałam, absolutnie, bo wydawało mi się, że jak założę 7 masek i będę taka, a nie inna, to będę lepiej postrzegana, tak?
1: Okej, dziękuję Ci bardzo, dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Bogiem.
2: Dziękuję bardzo. Wolna chata.

0: Reklama.
1: W najnowszym sieci Marek Budzisz alarmuje. Zaczęła się wielka gra. Mnożą się prowokacje. Kreml eskaluje napięcie. Czy uderzy? Polecam sieci Jacek Karnowski.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
1: Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
0: Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
1: Ciało moje
0: będzie spoczywać bezpiecznie.
1: Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, mówię do Pana, Tyś jest Panem moim. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra.
0: Wzbudził On we mnie miłość przedziwną do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
1: A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, pomnażają swoje udręki.
0: Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich. Nie wymówią ich imion moje wargi.
1: Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza.
0: Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje.
1: Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą.
0: Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
1: Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.
0: Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
1: Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ciało moje
0: będzie spoczywać bezpiecznie.
1: Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
0: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
0: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
0: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
0: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
0: Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze,
0: i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
0: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
0: i odpoczywali w pokoju.
2: Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, abyśmy przez Ciebie pokrzepieni służyli Tobie ciałem i duszą, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Cię, Panie, bo Ty jesteś dobry. Ty masz słowa życia wiecznego. Kto w Ciebie uwierzy, ten będzie miał życie w obfitości. Uwielbiamy Cię, Panie, bo dla Ciebie nie ma rzeczy za trudnych. Dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Ty zawsze jesteś przy nas. Twoja łaska trwa na wieki. Uwielbiamy Cię, Panie, bo Ty nas kochasz. Kochasz nas takimi.

nie brachidacja. Cięcie, potrzebny progres na miejsca gotowi. Akcja, racja, reset, życia, reaktywacja. Muzyka wciąż ta sama, lecz nowa tonacja. Potrzebny gruby pancerz lub żółwia formacja, by nie przebiło się

0: Z Ewangelii świętego Marka. Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z 12 do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód, a widząc z daleka figowiec okryty liśćmi, podszedł ku niebu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: niechaj już nikt nigdy nie je z ciebie owocu. A słyszeli to jego uczniowie. I przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi. Nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem nauczał ich, mówiąc: czyż nie jest napisane: mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców. Kiedy doszło to do arcykapłanów i uczonych w piśmie, szukali sposobu, jakby go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed nim, gdyż cały tłum był zachwycony jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli figowiec uschły od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do niego: Rabbi, patrz, figowiec, który przekląłeś, usechł. Jezus im odpowiedział: miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze: podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam, wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze.
1: Modlitwa prośby w świetle dzisiejszej Ewangelii nie jest, jak czasem nieświadomie ją przeżywamy, wyszarpywaniem czegoś Bogu, jakby był on kimś niechętnym, którego trzeba przekonać, nagiąć albo wręcz przechytrzyć. Jezus bardzo mocno przesuwa nasze myślenie. Modlitwa nie rodzi się z lęku przed Bogiem, ale z relacji z Nim, która opiera się na wierze i zaufaniu. Jesteśmy

tym bardziej ufamy. Tak samo jest z Bogiem. Im bardziej Go poznajemy, tym bardziej naturalne staje się powierzenie Mu wszystkiego. Dlatego modlitwa nie jest jedynie wypowiadaniem próśb, ale budowaniem więzi. W tym świetle warto zobaczyć różne postawy modlitwy. Czasem jesteśmy jak ci, którzy proszą, ale nie wierzą, że cokolwiek się zmieni. Innym razem próbujemy zabezpieczać się w modlitwie, jakby trzeba było zostawić Bogu furtkę odwrotu. Tymczasem Jezus zaprasza do prostoty. Proś i wierz. Ta dzisiejsza Ewangelia jest zaproszeniem do otwartości, do usuwania w sobie tego, co nie pozwala mu działać. W tym kontekście pięknie wybrzmiewa wspomnienie świętej Urszuli Leduchowskiej, apostołki uśmiechu. Jej życie pokazuje, że zaufanie Bogu nie jest ciężarem, ale źródłem wewnętrznej wolności i radości. Uśmiech staje się owocem serca, które wie, że jest w rękach Boga. Ostatecznie Jezus w dzisiejszej Ewangelii nie tyle obiecuje łatwe spełnianie próśb, ile prowadzi nas do dojrzalszego spojrzenia na modlitwę. Proś szczerze i wytrwale, a jednocześnie ufaj, że Bóg prowadzi cię ku dobru, które często przekracza nasze wyobrażenia. Wtedy modlitwa staje się miejscem pokoju, nawet jeśli odpowiedź przychodzi inaczej, niż się spodziewaliśmy.

0: To jest Radio Warszawa. Powtórka programu.
1: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
2: Witam Państwa serdecznie. Kolejny kalejdoskop historyczny, kolejne spojrzenie w przeszłość. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Andrzej Krzystyniak, historyk, znawca dziejów polskiego Śląska. Witam bardzo serdecznie.
3: Witam serdecznie, dzień dobry.
2: Zanim jednak przejdziemy do dzisiejszej rozmowy, tematu naszej rozmowy, Państwo już się domyślają, że skoro historyk ze Śląska, no to będziemy rozmawiać o historii Śląska, to jednak chciałbym przede wszystkim podziękować tym z Państwa, tym słuchaczom Kalejdoskopu Historycznego i w ogóle Radia Warszawa za wsparcie, którego nam Państwo udzielacie. Wsparcie między innymi na platformie Patronite, ale także w innych formach. To wsparcie jest nam bardzo, bardzo potrzebne. Tworzymy audycję dla Państwa i dzięki Państwu, no i chcemy czynić to dalej. Natomiast dlaczego pozwoliłem sobie zaprosić pana doktora do naszej dzisiejszej rozmowy? Otóż maj to jest czas przypominania historii powstań śląskich, konkretnie tego trzeciego, największego, najważniejszego tak naprawdę powstania śląskiego i jednego z ważniejszych epizodów powstania, czyli walk o Górę Świętej Anny. Ta historia jest dzisiaj, mam wrażenie, taka jakby troszeczkę zapomniana, troszeczkę zepchnięta na bok. Ona była bardzo ważna i w okresie międzywojennym na Śląsku, później także trochę w PRL-u, chociaż inaczej opowiadana. I co ciekawe, ona była bardzo ważna w okresie międzywojennym także po stronie niemieckiej. Góra Świętej Anny się w ogóle znalazła po stronie niemieckiej. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego? Dlaczego walki o Górę Świętej Anny w trzecim powstaniu śląskim były tak ważne i miały tak bardzo symboliczny wymiar?
3: No, zdecydowanie tak. Były ważne. Ja myślę, że wspomnijmy o stronie niemieckiej, one są ważne do dzisiaj.
2: Do dzisiaj jednak, tak?
3: Tak. Do dnia dzisiejszego są wydawane publikacje, taka jedna publikacja w języku niemieckim, Ernsta von Salomona, wydana w 1930 roku, wznowiona w 2011. To jest pod tytułem Freikorps. Freikorps opowiadająca też o bohaterskich freikorzystach walczących z polskimi powstańcami, jak się wyraża autor, pod Górą Świętej Anny. No to jest opis raczej science fiction, ale te książki są dalej wydawane. Ja przypomnę, że Ernst Salomon pracował w Ministerstwie Propagandy III Rzeszy Adolfa Hitlera. Natomiast wracając do samej bitwy pod Górą Świętej Anny, no to jest, tam jest jeszcze wiele niewyjaśnionych sytuacji. Przypomnijmy, że trzecie powstanie wybucha 1921 roku. I teraz w krótkim czasie powstańcy opanowują obszar, to był cel też dyktatora Wojciecha Korfantego, taką linię Korfantego, przebiegającą tak obrazowo od Kluczborka, niedaleko Krapkowic, Kędzierzyn, Koźle, za Raciborzem w stronę wschodnią. Natomiast Wojciech Korfanty uważał wówczas, że cel został trzeciego powstania osiągnięty i trzeba przejść do rozejmu, do negocjacji. Jakby, bo ten cel został osiągnięty do połowy maja, tak 12-15 maja, i dochodzi do rozprzężenia w szeregach powstańczych. I sam Wojciech Korfanty też wzywa powstańców w swoich odezwach poza dowództwem powstańczym do rozejścia się, do domów, powstanie skończone.
2: I ja zajdę na chwilę w słowo, panie doktorze, dlatego, że interesująca jest sprawa tego zasięgu powstania, bo jeżeli spojrzymy sobie na mapki przebiegu powstania, mapki plebiscytowe, to ta linia, o której pan doktor wspomniał, tego największego zasięgu wojsk powstańczych, kiedy udało im się duży obszar objąć swoją kontrolą, ona jest znacznie większa niż późniejsza granica Polski, czyli ten obszar, który znalazł się ostatecznie w granicach Rzeczpospolitej, Śląska, jest mniejszy. Jak to wyglądało, jeśli chodzi o ludność polskojęzyczną?
3: Olbrzymia ilość ludności polskojęzycznej znalazła się po tej drugiej stronie granicy. I to, że oni też, ci Ślązacy, którzy się znaleźli po drugiej stronie, no byli mocno represjonowani. Tam było ci, którzy byli podejrzewani o udział w powstaniach śląskich, sami powstańcy, byli często bezwzględnie mordowani. Ale wracając do tej całej sytuacji, gdzie mamy jakby połowę maja, już to rozprężenie, o którym wspomniałem, to wykorzystują Niemcy po prostu, ściągając z głębi Rzeszy posiłki. Tutaj taki kluczową rolę odegrali mieszkańcy Bawarii, Freikorps Oberland, który właśnie pochodził z Bawarii. Przypomnę, że założony przez Towarzystwo Okultystyczne Thule. To byli ludzie dosyć mocno bitni, tak powiem, znający się na wojennym rzemiośle, często weterani I wojny światowej, ale już zanim przybyli na Śląsk, no popełnili wiele zbrodni na terenie Niemiec, tłumiąc powstania komunistyczne, między innymi powstanie komunistyczne w Bawarii.
2: Zatrzymajmy się na moment przy tej nazwie, bo ona może być zagadkowa dla wielu naszych słuchaczy. Towarzystwo Thule. Ono się pojawia, gdy czytamy wszystkie praktycznie rzetelne książki o początkach narodowego socjalizmu, początkach ruchu hitlerowskiego w Niemczech, ale mam wrażenie, że do szerszej świadomości to się nie bardzo przebija. Cóż to było to Towarzystwo Thule?
3: No to jedno z towarzystw okultystycznych, jakich wówczas było bardzo dużo w Niemczech. Jakby Niemcy są, to jest okres po I wojnie światowej, Niemcy są przepojone takim duchem okultyzmu. No dzisiaj historycy nazywają to towarzystwo organizacją skrajnie prawicową o podłożu rasistowskim. I to jest... Myślę, że zresztą co do tej skrajnej prawicy, to miałbym pewne wątpliwości, ale geneza tej organizacji, jak pan redaktor wspomniał, dosyć tak zapomnianej, no sięga już dużo wcześniej, bo to są ruchy tak zwane folkistowskie. Czyli to jest taka mistyka krwi i ziemi, dosyć sięgają, można to tak...
2: Odwołanie się tak naprawdę do przedchrześcijańskich korzeni Germanów.
3: Tak. Możemy to zamknąć w takim pojęciu neopogaństwa. Poszukiwanie wyższości własnego narodu, własnej rasy w rozumieniu Niemców. I to jakby wybuchło bardzo gwałtownie po I wojnie światowej, po tej klęsce Niemiec, i te towarzystwa, te organizacje okultystyczne, no miały bardzo duży wpływ na sytuację w Niemczech. One też, to co wspomnieliśmy, wytworzyły własne siły zbrojne, czyli te Freikorps Oberland, a warto przypomnieć, że Freikorps, wolne korpusy, były w ówczesnym okresie taką kuźnią kadr nazistowskich. W Freikorpsie Oberland, który przybył wówczas na Górny Śląsk, no walczyły takie postacie jak Heinrich Himmler, Heinz Reinefarth, W jednym z Freikorpsów walczył późniejszy komendant obozu koncentracyjnego Auschwitz, Rudolf Hess. Też taka postać mało znana, Kurt Delusz, pochodzący z Kulsborka, późniejszy zastępca Heydricha. To jest no, się też ciekawostka, o której się też strona niemiecka nie chce pamiętać. I wracając do przebiegu tej bitwy pod Górą Świętej Anny, mamy sytuację, gdzie Niemcy wykorzystują to rozprzężenie.
2: Rozprzężenie z połowy maja 1921 roku.
3: Tak.
2: Natomiast dla mnie ważne jest to, co pan doktor powiedział o tym podłożu ideologicznym, że ci ludzie przybywający często z głębi Niemiec do tłumienia powstania na Śląsku, polskiego powstania na Śląsku, oni już są w większym czy mniejszym stopniu skażeni tą dziwaczną ideologią, która później wyda narodowy socjalizm III Rzeszy. Będziemy kontynuować zaraz rozmowę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: W kalejdoskopie historycznym, przypominam, moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Andrzej Krzystyniak, historyk, znawca dziejów polskiego Śląska. I rozmawiamy o trzecim powstaniu śląskim. Maj to jest czas przypominania tych dat i o walkach wokół Góry Świętej Anny. Powiedzieliśmy sobie w poprzedniej części naszej rozmowy o tym, że przybywają w połowie, w drugiej połowie maja oddziały Freikorpsy z głębi Niemiec, oddziały no trochę fanatyczne i mocno bezwzględne, znające się zarazem na Rzeszy, na rzemiośle niemieckim. Przybywają z zadaniem stłumienia tego powstania, a po stronie polskiej mamy do czynienia z pewnym, jak pan doktor się wyraził, rozprzężeniem. Część powstańców wraca po prostu do swoich domów.
2: Tak, część powstańców wraca do domów, jakby myśląc, że to powstanie się skończyło. Natomiast ono się nie skończyło, bo Niemcy to wykorzystują i od 15 maja no, trwa intensywne ściąganie oddziałów niemieckich właśnie z głąb Rzeszy. Uderzają 21 maja, uderzają z bardzo dużym impetem. Taka właśnie kluczowa bitwa toczy się w okolicach Góry Świętej Anny. To są bardzo zaciekłe boje. No, powstańcy śląscy muszą się wycofać. Przypomnijmy, co jest celem Niemców. Celem Niemców jest wkroczenie na ten uprzemysłowiony, kluczowy rejon Górnego Śląska. To się nie udaje, bo zostają oni powstrzymani przez powstańców. Tutaj też siły rozjemcze stacjonujące wówczas na Śląsku są tą sytuacją zaniepokojone i wymuszają zawarcie rozejmu. Czyli ten rozejm zostaje zawarty, znaczy przerwanie walk 26 maja. Komenda Wojsk Powstańczych wydaje rozkaz zabraniający jakichkolwiek akcji zaczepnych. Przypomnijmy też, że te walki były na tyle zaciekłe, że powstańcy śląscy, ślązacy kontratakowali kilkukrotnie. No nie udało się Niemców wyprzeć z tych rejonów, które oni zajęli i co miało kluczowy wpływ na wyznaczenie granicy Polski. W 2022 roku.
1: Powiedzmy sobie jeszcze o tych terenach wokół Góry Świętej Anny. Ja nie bez powodu wracam do kwestii etnicznych, bo one miały ogromne znaczenie i dla samego wybuchu powstań, kolejnych powstań śląskich, dla przebiegu tych walk. Ludność zamieszkująca rejon Góry Świętej Anny w tamtym czasie, to byli Ślązacy mówiący po polsku, prawda? Ludność polskojęzyczna w przeważającej większości.
2: No powiedzieć, że przeważającej większości. Była to na pewno znacząca grupa i taki aż myślę do tej linii demarkacyjnej. To była znacząca grupa Ślązaków dążących do połączenia z Polską, prawda? Czyli to jakby bardziej czujących się Polakami. To też jeszcze raz przypomnę, po zakończeniu powstań, no spadły na tą ludność represje. Mhm. No, to były dosyć poważne represje. Powstańcy, ci, którzy byli podejrzewani o udział w powstaniu śląskim, byli bardzo często mordowani. Zresztą działo się to nawet w trakcie rozejmu. Te grupy zdemoralizowane Freikorpsów no, często wyszukiwały powstańców czy osoby wspierające powstania śląskie no, i dochodziło do pobić, mordów, grabieży. No, o tym też myślę, że to warto, żeby historycy też ten temat podjęli, o nim nie zapominali, bo to jest dosyć ważny
1: zbrodnie aspekt. Wojenne w czasie powstań śląskich.
2: Zbrodnie wojenne podczas powstań śląskich. Ja też chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo to, co pan redaktor powiedział na początku, to bitwa pod Górą Świętej Anny była bardzo ważnym symbolem dla Niemców. Tam zaraz po dojściu do władzy Hitlera w 1934 roku zaczęto budować amfiteatr i mauzoleum. Oficjalnie ukończono to w 1938 roku. Odbywały się tam no, takie zjazdy weteranów. Też gdybyśmy przeczytali opisy tego, co się tam działo, no to miało też podłoże czysto okultystyczne, a zostało to założone jako przeciwwaga dla sanktuarium świętej Anny, właśnie znajdującej się tam. Niemcom strasznie to przeszkadzało. Katolicyzm i chrześcijaństwo, ja z tej perspektywy no, nazwałbym nawet trzecie powstanie śląskie takim starciem cywilizacji. Neopogaństwa z kulturą chrześcijańską, reprezentowaną przez powstańców śląskich, przez Ślązaków.
1: To o tym żeśmy sobie już kiedyś przy innej okazji rozmawiali, że takim bardzo ważnym wyznacznikiem polskości na Śląsku okazał się katolicyzm. Że ta ludność, która przecież nie żyła w państwie polskim od kilkuset lat, to nie jest sytuacja Pomorza, czy Pomorza Gdańskiego, czy Wielkopolski, tylko Śląsk znalazł się poza władztwem polskim kilkaset lat temu. I tym, co wiązało Ślązaków z polskością, był katolicyzm. Bardzo silne przywiązanie do kościoła katolickiego. Jednocześnie mamy tutaj po drugiej stronie to ewidentne skażenie Niemców. Część oczywiście Niemców identyfikuje się z protestantyzmem, ale mamy też ten wątek, o którym pan doktor powiedział, okultystyczny, neopogański, czyli rzeczywiście można powiedzieć w jakiejś mierze o starciu cywilizacji na Śląsku.
2: Ja myślę, że tak, że zaryzykowałbym nawet tezę, że po I wojnie światowej na terenie Niemiec znowu przeważał duch neopogaństwa, właśnie okultyzmu, tego poszukiwania jakiejś racjonalności dla swoich działań, co było połączone z taką krzywdą, że no przegraliśmy wojnę, ale tak naprawdę nie przegraliśmy, prawda? To nieprzyjaciel nie wkroczył na nasze terytorium, przegraliśmy niesprawiedliwie.
1: Coś, był ten Dolsztos, cios w plecy, tak? Mit ciosu w plecy.
2: Cios w plecy. Taka sytuacja popadania Niemców w różnego typu wierzenia, sytuacja po I wojnie światowej, sytuacja polityczna, bo Niemcy były krajem bardzo rozchwianym, tam co rusz mieliśmy przewrót, obalanie rządów, część terytorium było opanowywane przez komunistów, tak jak Bawaria, gdzie powstała Bawarska Republika Rad, to właśnie tam Feikows Oberland tłumił powstanie komunistów.
1: W samym Berlinie powstanie komunistów Spartakusa.
2: W samym Berlinie tam mieliśmy kilka powstań, tam też próby przejęcia władzy przez frajkorzystów, gdzie rządy niemieckie często z jedną walizką uciekały z Berlina. I taka sytuacja chaosu sprzyjała, że no, poszukiwano jakiejś racjonalności, jakichś wierzeń. To też warto wspomnieć, bo często przy okazji uroczystości rocznic powstań śląskich mówimy o zasobnych, silnych Niemczech, prawda? I tej niepewnej Polsce. No ja zaryzykowałbym jednak stwierdzenie, że w 18 roku Niemcy już nie były ani pewne i zasobne. Były krajem rozbitym, zdemoralizowanym, przegranym. Odróżnia się od Polski, która dopiero się rodzi i dawała nadzieję Ślązakom na lepszy byt. Proszę zwrócić uwagę, 21 rok Polska potrafiła odeprzeć najazd bolszewików na Polskę.
1: Czyli jest sytuacja zupełnie inna. Niemcy wojnę przegrały, Polska wojnę wygrała w tym samym mniej więcej czasie.
2: Polska wojnę wygrała i tutaj też, jeśli chodzi o powstania śląskie, pojawiała się dawniej teza o wojnie domowej między Ślązakami.
1: Dzisiaj no ona wraca do dzisiaj w różnych wypowiedziach.
2: Dzisiaj to jest inna teza, znowuż dosyć popularna, lansowana przez niektóre środowiska mieniące się regionalistami o wojnie polsko-niemieckiej, czyli ta teza, że Polska po prostu napadła na Niemcy, żeby zagarnąć część terytorium. No raczej nie byłoby to możliwe i tak nie było, gdyby nie to podłoże polskości u Ślązaków, gdyby nie zryw Ślązaków. Też proszę zwrócić uwagę, kto walczył pod górą Świętej Anny. Z jednej strony mamy powstańców śląskich, Ślązaków.
1: Ludzi stąd.
2: Mamy Niemców z Bawarii.
1: No właśnie, przywiezionych to jest, kilkaset kilometrów.
2: Przywiezionych kilkaset kilometrów
1: na to
2: stąd,
1: miejsce.
2: Po to, żeby tłumić powstania. No, często słyszałem też ze strony niemieckiej, że przecież mieli prawo bronić granic swojego kraju. No, dobrze, można się z tym zgodzić. Natomiast to nie zmienia faktu, że były to powstania Ślązaków chcących przyłączyć się z Polską. Nie wojna polsko-niemiecka i nie wojna domowa.
1: To wojna domowa Ślązaków ze Ślązakami, jak też próbuje się to przedstawić. Wrócimy za chwilę do naszej rozmowy.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: Kontynuujemy naszą rozmowę w kalejdoskopie historycznym. Przypominam, moim i Państwa gościem jest dr Andrzej Krzystyniak, historyk, znawca dziejów polskiego Śląska i znawca także dziejów powstań śląskich. Rozmawiamy przede wszystkim o trzecim powstaniu śląskim, o walkach wokół Góry Świętej Anny. Przypomnijmy, te walki rozpoczęły się 21 maja, trwały kilka dni. No i tak jak pan doktor powiedział, one nie zakończyły się powodzeniem polskim. Niemcy wyparli powstańców z samej Góry Świętej Anny, z jej okolic, mimo podejmowanych kontrataków, mimo prób poprawienia tej sytuacji. Ciężko nazwać te walki polską wygraną. Niemcy później w okresie międzywojennym nazywali to zwycięstwem, uznawali to za zwycięstwo, co doprowadziło ostatecznie do budowy tego swoistego sanktuarium, można tak powiedzieć, czy mauzoleum poświęconego właśnie tym bohaterskim, w cudzysłowie, żołnierzom Freikorpsu, którzy walczyli z powstańcami. No jak ocenić militarnie i politycznie całą tą historię?
2: Niektórzy nazywają tą bitwę nawet remisem, prawda? Że trudno rozstrzygnąć, kto wygrał. Ja myślę, że nazwałbym to ze strony niemieckiej takie przegrane zwycięstwo. Bo jeśli uznamy, że bitwa pod Górą Świętej Anny była dla strony niemieckiej zwycięska, no to ona nie przyniosła oczekiwanych celów. Nie udało się przełamać pełni polskiej obrony i wkroczyć na teren to serce Górnego Śląska. Uprzemysłowiona część Górnego Śląska, więc z tej perspektywy to było zwycięstwo strony polskiej. A mimo, że utracono dosyć spory obszar ze wspomnianą ludnością śląską, ludnością polską, to jednak powstanie, trzecie powstanie śląskie całościowo okazało się wygrane, bo Polsce przypadł najbardziej uprzemysłowiony rejon Górnego Śląska, który się ukazał też później kluczowy dla gospodarki II Rzeczypospolitej, dla państwa, które dźwigało się po zaborach. Prawda? Czyli przegrane zwycięstwo dla Niemców, ale też sukces powstania śląskiego. Sukces, myślę, też Wojciecha Korfantego i wszystkich, którzy walczyli w powstaniach śląskich i była to, myślę, jedno z nielicznych powstań polskich, które było zwycięskie, prawda? To też o tym należy pamiętać. No, tutaj może zastanawiać to, że Niemcy tak bardzo czcili pamięć powstańców, to można wspomnieć, że samych Niemców przyznających się do udziału w walkach pod Górą Świętej Anny było dużo więcej niż faktycznie ich tam był udział. To kombatanstwo, ale to myślę nie jest tylko cecha Niemców.
1: Tak, to chyba powszechne na całym świecie.
2: Szeroko rozumiane, że wiele osób nigdy nie było w rejonie Góry Świętej Anny,
1: Wypinało pierś po medale.
2: Wypinało pierś po ordery i też jest taka symboliczna granica tych dwóch światów, że z jednej strony mamy to mauzoleum, zresztą dzisiaj amfiteatr przetrwał do dnia dzisiejszego, a z drugiej strony mamy sanktuarium Świętej Anny. Ta granica gdzieś tam przebiegała, może przebiega do dzisiaj. Myślę, że może to być odczuwalne dla turystów, którzy odwiedzają to miejsce. Prawda, o tym też należy pamiętać, ale jest to jeden z bardzo ważnych symboli też trzeciego powstania, tej walki i tego finału. No, wielu w okresie międzywojennym zauważyło, że jednak Polsce nie przypadł cały obszar Górnego Śląska, ten cały obszar plebiscytowy. Jednak ci, którzy mieszkali po drugiej stronie granicy, myślę, że dotyczy to też Niemców, myślę, też mogli żałować, że po podejściu Hitlera do władzy znaleźli się po tej stronie szaleństwa. kryształowe noce i represje, jakie później spadały na przeciwników politycznych, na grupy narodowościowe, ludności żydowskiej również, no, tego nie było po polskiej stronie. Czyli to jakby to zostało na długi czas odsunięte od osób tam zamieszkujących. No, oczywiście, jeśli nie były zwolennikami reżimu nazistowskiego, a tych było też po drugiej stronie sporo.
1: Później przyszła II wojna światowa, kataklizm prawdziwy, który przetoczył się także przez cały Śląsk, górny i dolny, zmiana granic, cały Śląsk znalazł się w granicach państwa polskiego, tym razem już PRL-u. I w PRL-u powstania śląskie, walki o Górę Świętej Anny cieszyły się sporym uznaniem. Nawet w jakiś sposób lansowano tą historię. Ona miała odrębne miejsce w historii, w tej oficjalnej propagandzie PRL-u. Jak pan to ocenia z perspektywy historyka, także popularyzatora wiedzy historycznej? Czy to, co robił PRL wokół Góry Świętej Anny, walk III Powstania Śląskiego, no, miało jakiś pozytywny wymiar, czy był to tylko element ich propagandy, komunistycznej propagandy, właśnie o tu robotnicy Śląska chwycili za broń przeciwko niemieckim panom?
2: Panie redaktorze, no bardzo pozytywny aspekt, bo ja myślę, że się znowu wielu narażę, ale proszę zwrócić uwagę, to, co zrobili komuniści, żeby upamiętnić powstania śląskie, czyli pomnik w centrum Katowic, Trzech Skrzydeł, taki przykład. To jest symbol, to jest właśnie symbol miasta Katowice. A mieliśmy całkiem niedawno rocznicę, stuletnią rocznicę Trzech Powstań Śląskich, 19, 20, 21 rok. I proszę zwrócić uwagę i porównać obydwa reżimy, że się tak wyrażę, nasz reżim demokratyczny, który nie potrafił należycie uczcić tych rocznic, a no, następna okazja będzie za 100 lat. Nie wiem, czy ktoś jeszcze będzie pamiętał wówczas o powstaniach śląskich, a jeśli będzie pamiętał, to dlatego, że dobrze upamiętnili to komuniści. To też było związane z polityką antyniemiecką w latach 60. To wtedy mieliśmy duże badania też na temat powstań śląskich. Pomniki, upamiętnianie miejsc, pamięci walk z powstańcami, ale to jest... No, o to nie miałbym pretensji do reżimu komunistycznego, natomiast ostatnie lata jest to jakby oddawanie też pola tym tezom o wojnie polsko-niemieckiej, o wojnie domowej. No, nie było pomysłu na obchody stulecia powstań śląskich czy powrotu części Górnego Śląska do Polski. No, w porównaniu z tym, co działo się w czasach PRL-u, no to jest niewiele, a tutaj bym też zauważył pewnego rodzaju odwrót i takie, no, raczej przenikanie też narracji niemieckiej, bo nie jest to w naszym interesie, żebyśmy mówili o powstaniach śląskich jako wojnie domowej, czy też wojnie polsko-niemieckiej, czy polskiej agresji na Śląsk.
1: No rzeczywiście zgodzę się z panem doktorem, że te obchody stulecia nie wypadły tak, jak mogłyby wypaść. Tutaj Radio Warszawa stanowiło jeden z chlubnych wyjątków, bo my poświęciliśmy cały cykl audycji. Między innymi ja brałem w tym udział, więc staraliśmy się we własnym zakresie jednak przypominać o tych powstaniach, przypominać o tej historii. Dużo światła tutaj na całą tą PRL-owską historię rzuca wypowiedź pana doktora. powstanie było jednak przeciwko Niemcom, tak? A polityka PRL-u historyczna silnie ten antyniemiecki wątek eksploatowała, więc ono się wpisywało w tą opowieść. Można było o tym pisać, mówić. O powstaniu styczniowym już mniej, prawda? Bo było powstaniem antyrosyjskim. Kończymy już naszą rozmowę. Warto wciąż do tych spraw wracać, przeciwstawiać się tej narracji, tak jak pan doktor powiedział, fałszywej o wojnie polsko-niemieckiej, o wojnie domowej na Śląsku. Będziemy to robić dalej. Panie doktorze, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej rozmowy i podzielenie się z naszymi słuchaczami wiedzą historyczną. Andrzej Krzystyniak był naszym gościem.
2: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Kalejdoskop historyczny.
3: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, hołd górali podhalańskich i homilia wygłoszona do Ewangelii według świętego Jana. Podczas mszy świętej beatyfikacyjnej siostry Bernardyny Jabłońskiej i siostry Marii Karłowskiej pod Wielką Krokwią.
3: Chcieli wasi ojcowie, aby Chrystusowy krzyż królował w sposób szczególny na Giewoncie. I tak też się stało. Wasze miasto rozłożyło się u stóp krzyża. Żyje i rozwija się w jego zasięgu. I Zakopane i Podhale mówią o tym również przydrożne kapliczki, pięknie rzeźbione, z troską pielęgnowane. Chrystus towarzyszy wam w codziennej pracy i na szlakach górskich wędrówek. Mówią o tym kościoły waszego miasta, te stare, zabytkowe, kryjące w sobie całą tajemnicę ludzkich wiary i położności, a także te nowe, niedawno powstałe dzięki waszej ofiarności, jak chociażby parafialny kościół Świętego Krzyża, parafii Matki Bożej Fatimskiej, na terenie której się znajdujemy.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej z udzieleniem święceń prezbiteratu. Czwarta niedziela Wielkanocy, Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 26 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, pozdrowienie to kieruję w szczególności do tych, którzy zostali właśnie przedstawieni i którzy wkrótce przyjmą święcenia prezbiteratu do waszych rodzin, do kapłanów rzymskich, z których wielu wspomina swoje święcenia. Oto niedziela pełna życia. Chociaż otacza nas śmierć, obietnica Jezusa już się spełnia. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. W dyspozycyjności młodych ludzi Kościół dziś prosi, aby zostali oni wyświęceni na prezbiteru. Dostrzegamy wielką hojność i entuzjazm, gromadząc się tak licznie i w różnorodności wokół jedynego mistrza. Odczuwamy moc, która nas odnawia. Jest to Duch Święty, który jednoczy ludzi i powołania w wolności, tak aby nikt już nie żył dla siebie samego. Niedziela, każda niedziela wzywa nas, byśmy wyszli z grobu, izolacji i zamknięcia, abyśmy spotkali się w ogrodzie komunii, którego stróżem jest zmartwychwstały. Posługa kapłańska, nad którą skłania nas do refleksji powołanie tych braci, jest służbą komunii. Życie w obfitości bowiem przychodzi do nas w bardzo osobistym spotkaniu z osobą Syna, ale od razu otwiera nasze oczy na lud braci i sióstr, którzy już tego doświadczają albo wciąż poszukują mocy, aby się stać dziećmi Bożymi. Oto pierwsza tajemnica życia kapłana. Najdrożsi kandydaci do święceń, im głębsza jest wasza więź z Chrystusem, tym bardziej radykalna jest wasza przynależność do wspólnego człowieczeństwa. Nie ma sprzeczności ani rywalizacji między niebem a ziemią. W Jezusie łączą się one na zawsze. To żywe i dynamiczne misterium angażuje serce w miłość nierozerwalną. Angażuje je i wypełnia. Oczywiście, tak jak miłość małżonków, tak również miłość, która inspiruje celibat dla Królestwa Bożego, powinna być strzeżona i nieustannie odnawiana, ponieważ każde prawdziwe uczucie dojrzewa i staje się owocne z upływem czasu. Jesteście wezwani do szczególnego, delikatnego i trudnego sposobu miłowania, a jeszcze bardziej do pozwolenia, by was kochano w wolności. Jest to sposób, który może uczynić was nie tylko dobrymi kapłanami, ale także uczciwymi i otwartymi obywatelami, budowniczymi pokoju i przyjaźni społecznej.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 23 maja 2026 roku. Zjazd rodzinnych kół różańcowych w parafii świętej Faustyny na Brudnie.
3: Przewodniczką i wzorem w tej naszej, nazwijmy to tak, działalności, której się podejmujemy, jest Maria. Pragniemy ją umiłować i tak jak w przypadku, kiedy pytają nas o miłość do Pana Jezusa, to my rozumiemy, że to nie chodzi o uczucie, ale chodzi o konsekwencje w naszym postępowaniu. Czyli umiłować Pana Jezusa to dobrze wypełniać wszystko to, czego nas nauczyli, co nam przekazał. Przekazał w swoim słowie, w przykazaniach, w błogosławieństwach, w swoim sposobie postępowania, czyli dając siebie jako wzór. Odpowiedź na to, to jest równa się miłowaniu. Miłuje, a ta miłość na co dzień wyraża się w naśladowaniu, wypełnianiu tego wszystkiego, czego od nas pragnie nasz Zbawiciel.
0: Dobre słowo pasterzy.